0: Mogę.
1: SK2. Konin.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Kadwa Konin.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: felu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

się nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Kolejny dzień, już środa. Trzeba przyznać, że ten tydzień mija błyskawicznie. Spójrzmy, jaka czeka nas dzisiaj pogoda. Na razie 8 stopni, maksymalnie w ciągu dnia 13 kresek na termometrach. Do tego szykuje się bardzo pochmurny dzień. Również trzeba liczyć się z troszeczkę mocniejszym wiatrem. No i niestety musicie wyjąć parasole z szaf, no bo wystąpią przelotne opady deszczu.
1: Jest szósta News SK2. Anna Łobocka na plaży w Karwi. Odnaleziono obiekt przypominający drona. Jego szczątkami zajęła się już żandarmeria i prokuratura wojskowa w Gdańsku. Obiekt został zauważony wczoraj przez przypadkową osobę późnym popołudniem. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili właściwe służby. Teraz najświeższy raport z Ukrainy. To była tragiczna noc w Kijowie. 3 osoby nie żyją, ponad 20 jest rannych. Rosjanie od 8 godzin nieustannie atakują budynki mieszkalne i obiekty energetyczne ukraińskiej stolicy. To mimo rzekomego zawarcia przez Trumpa rozejmu energetycznego. Połowa miasta jest bez prądu. Według wstępnych danych na ukraińską stolicę spadło ponad 20 rakiet, także balistycznych. Alarm zabrzmiał dopiero po pierwszym uderzeniu, mówi mieszkanka Kijowa.
2: Prosto w momencie.
1: W ciągu sekundy następuje potężna eksplozja i człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Nie słychać brzęku tłuczonych szyb. Czułam tylko falę uderzeniową, a potem zobaczyłam, że w mieszkaniu nie ma już okien. Szafki pootwierane, wszędzie potłuczone szkło.
2: To duże, bogate szkło.
1: Kijów już drugi raz z rzędu nie otrzymał ostrzeżenia od zachodnich służb wywiadowczych o przygotowywanym przez Rosję ataku balistycznym. To już czas na wymianę opon. Temperatura w nocy spada do zaledwie kilku stopni, dlatego w warsztatach wulkanizacyjnych przybywa klientów. Nie czekajmy ze zmianą na zimówki, mówi Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
3: Jeżeli regularnie jeździmy rano albo wieczorem, gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów, nie jest to sztywna granica. Natomiast częstym błędem popełnianym przez kierowców jest patrzenie wyłącznie na średnią temperaturę w ciągu dnia. Samochód przecież nie jeździ w średniej temperaturze.
1: Przy ocenie stanu opon wulkanizatorzy sprawdzają przede wszystkim głębokość bieżnika, stan gumy i ewentualne uszkodzenia.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
5: SK2 Sport.
1: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch, to w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. W pierwszym secie prowadzi Świątek, a dzisiaj czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Mai Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elise Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów, aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z belgijską Brugią. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. W innych wczorajszych spotkaniach Atletico Madryt pokonało Manchester United 2-0, a Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praha 2-0.
4: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: Fajnie by było tak nasze opony zmienić, nie?
7: Ja zmieniam notorycznie.
6: No.
7: Od 6 miesięcy zmienia mi się opona. Zobacz, zaczęliśmy od opony z malucha, a już mam oponę z tira.
6: No, tir to mało powiedziane, zaraz będzie koparka.
8: To ja bez opon jeżdżę w takim razie.
6: Ty masz z tego, z rowerka biegowego.
7: Ty jesteś felga.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: I Antonina! SK2. Ile ty ważysz?
8: Nie,
7: tak szczerze, tak ile ważysz?
8: 53.
6: Nie.
7: 53?
6: Gramy.
8: No.
7: Alu felga jesteś, bo to lekkie.
6: Nie, bardzo dobrze. Dobrze wygląda jak na swój wiek.

0: 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! 100 lat, niechaj żyją nam. Hej! Niech żyją nam, 100 lat, niech żyją nam.
1: Brawo dla wszystkich nauczycieli. Dzisiaj 14 dzień października. Dzieci nie idą do szkoły, bo nauczyciele świętują.
0: Nie idą.
2: U mnie nie idą.
0: Nie idą?
1: Nie.
0: Naprawdę?
1: No co, ty
2: to
1: dzień nauczyciela?
0: A to ja pamiętam te czasy, jak trzeba było z kwiatkiem iść albo z jakimś pominkiem.
1: Jeszcze mnie na dzienniku elektronicznym strofowali, tylko mnie pan nie puść dzieci do szkoły, bo my świętujemy.
0: A to takie sobie robią frykasy ananasy.
2: Impreza w szkole.
0: Inne tulipany dzisiaj w szkole.
1: No właśnie. Nie, ładnie, nauczyciele dzisiaj świętują. Dzień nauczyciela w pełnej krasie. Czas zacząć.
0: Tak. Macie coś do powiedzenia nauczycielom?
1: No właśnie.
0: Ja dziękuję bardzo za... Chciałem, jak przy odebraniu Oscara, chciałem podziękować nauczycielom, bo dzięki nim jestem tu, gdzie jestem.
1: No właśnie.
2: O...
0: Albo przez nich.
1: Właśnie. Nie wiem, czy to jest... Czy powinieneś dziękować, czy powinieneś się, nie wiem, zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości. A ciekawe, co nauczyciele mają nam do powiedzenia. Co mieli nam do powiedzenia.
0: Ja domyślam się. Co tak. By... O, Jarząbek, ty tu mokuł.
1: No mniej więcej. Ja pozdrawiam panią Marię, która mnie uczyła matematyki i do dzisiaj jej do końca nie kumam. Mimo, że na przykład mówiła do mnie: Jarząbek, jak cię kopnę, to zobaczysz księżyc z każdej strony.
0: Antonina, ty masz coś do powiedzenia nauczycielom?
1: Jak się nauczycielu ci rozwoli?
2: Ja wspominam szkołę bardzo dobrze. Tak? Byłam tak najlepszą uczennicą, więc wszystkiego dobrego.
0: Widać, słychać i czuć.
1: Nie, bo zdradzę wam radiową kuchnię. My tutaj rozmawialiśmy poza anteną i pytałem się: Antonina, u ciebie jak nauczyciele się odzywali do ciebie? Ona mówi: nie, u mnie kulturalnie.
0: Pani proszę, Antonino, dziękuję.
1: Kawka, herbatka. Jaką ocenę pani sobie dzisiaj życzy?
2: Szóstkę.
1: Piąteczka, szósteczka.
0: No, proszę
1: bardzo. Znajdzie się szósteczka, oczywiście. No.
2: Nie tak to, było, co tak było, potwierdzam. Zależy, gdzie wychodziliście do tej szkoły, ja nie wiem.
0: Do różnych się chodziło, z każdych wywalali.
1: No dobra, ale w każdej szkole są nauczyciele, a nauczyciele mają te swoje odzywki. 726-826-826 albo Messenger. Jak wasi nauczyciele się do was zwracali? Macie jakieś takie zdanie, które zapadło wam w pamięć, że w nocy o północy, mając 40 lat, budzicie się i mówicie: tak, pani od niemieckiego właśnie tak mi powiedziała.
0: Tak, tylko pamiętajcie, że tłumoku już padło na antenie, więc już nie powtarzajcie.
1: Nie, tłumoków nie przyjmujemy, mamy inne powiedzenie nauczycieli.
0: 726-826-826, jak mówili wasi nauczyciele i to zapadło wam w pamięć.
3: SK2.
4: Identyfikatory mamy pozapinane, buzie mamy pozamykane. Wiem, że to jest wasza szósta lekcja, ale to jest lekcja chemii.
1: Tak, a z niemieckiego było was, was, was. Was ist das, kapusta i kwas, no puknijcie się w głowę.

0: 20 minut po godzinie 6. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, jeszcze raz przypominamy. Niektóre szkoły mają wolne, ale nawet jak nie idziecie do szkoły, nie odwodzicie dzisiaj tych dzieci, to można czule powspominać sobie niektórych nauczycieli.
1: Z nami Zbyszek. Zbyszek, z czego tak się śmiejesz? Powiedz wszystkim, to wszyscy się pośmiejemy. Tak też się mówiło.
2: A śmieję się z tego, że moja nauczycielka od polskiego w szkole podstawowej, jak zadawała pytanie, a uczeń nie umiał odpowiedzieć, to zaczynał od słowa niebo. W tym momencie ona przerywa i mówi: niebo, zostaw lotników, czekam na odpowiedź.
0: A mówię zawsze. No?
2: Tak.
0: No nie, bo bo chciałem coś też powiedzieć.
1: Chciałem zapytać, czy wy byliście w takim razie orłami w tym polskim, bo to nie brzmi, jakbyście byli orłami.
2: Loty były różne.
0: Tak bym
2: powiedział.
0: Ale czekaj, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że bo sobie też właśnie przypomniałem, jak ty o tym niebie powiedziałeś, że z kolei nie pamiętam już, który nauczyciel, ale też mówił niebo, jak tak zaczynał uczeń, to odpowiadał: niebo jest szerokie i błękitne. Tak na przykład. Pamiętam, że mówił nauczyciel.
2: Jeszcze jedna, ale to ze szkoły wyższej, zawsze mówiła, że wyznajemy tu mi wizję. Tu wam wisi i nic nie myślicie.
0: Tu mi wisizm, tak, to też skojarzę. Tu mi wisizm, no to jest bardzo ładne. To powinno w ogóle wejść do słownika, tu mi wisizm.
2: Ale wtedy było irytujące, ale teraz jest... po części pewnie rację.
0: A Zbigniew, czy to jest tajemnica, ile lat temu te zdania padły, jakby kiedy to było?
1: Znaczy, kiedy chodziłeś do szkoły, powiedz mi.
2: Do podstawowej to przed 84, a do ponad podstawowej po 84.
1: Bo chcę ci powiedzieć, że mamy tutaj taką koleżankę i ona jak usłyszała te wszystkie zdania od nauczycieli, to powiedziała: naprawdę? Tak w szkole mówili kiedyś? Nauczyciele tak mówili?
3: Dzisiaj to kryminał.
1: Dzisiaj kryminał, tak.
2: Niestety, nauczyciel 3 razy się musi zastanowić.
3: No ale wyszedłeś na ludzi, pięknie mówisz, piękny polski.
2: Dziękuję bardzo. Z tym na ludzi to ja bym nie do końca przesadzał.
0: Na człowieka.
1: Na jednego
0: chociaż. Na jednego. No dobrze, kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów, jak to mówią. Zbysiu, dzięki za podzielenie się tą piękną historią. Do ciebie oczywiście nagrodę od Radia SK2. Wyślemy ci fajną paczuszkę. Dzięki, trzymaj się. Serdecznie pozdrawiamy.
1: A my was pytamy cały czas, jakie takie zdania waszych nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć? 726-826-826 albo nagrywajcie się na Messengerze. SK2.
4: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

0: To na wychowaniu do życia w rodzinie poznawaliśmy się z miłością symetryczną, liryczną. Grupa Enaj w Radiu SK2, 26 minut po 6.
1: A tymczasem portale rozpisują się o niejakim Harrisonie Nocie. To jest 16-latek, który olał szkołę i założył własną firmę, która produkuje ręczniki dla graczy w squasha.
0: Spoko.
1: I zarobił już na tym 750 tysięcy funtów. Wybraj ponad nawet.
0: No fajnie, fajnie, że zarobił.
2: Ile?
0: Załóżmy, no prawie milion funtów, tak? No ale naukę rzucił. Wiecie, co by nauczyciel powiedział o kimś takim?
2: Zdolny, ale leniem.

0: lustrzanka i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
1: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Wisk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
4: I po reklamie.
7: Nacieszyliście się wczoraj słońcem? Mam nadzieję, no bo dzisiaj niestety już zabraknie tego słońca. Szykuje nam się bardzo pochmurny dzień z przelotnymi opadami deszczu, dlatego wyjmujemy ponownie z szaf parasole. Do tego maksymalnie w ciągu dnia 13 kresek na termometrach. No i również troszeczkę mocniejszy wiatr. Będzie chłodno i niestety nieprzyjemnie.
8: 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Nożownik z Wrocławia zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Teraz Holandia i najnowsze ustalenia w sprawie cyberataku na największą sieć tamtejszych supermarketów. Do ataku wykorzystano serwery w Polsce. Hakerzy korzystali również z infrastruktury serwerowej w USA, Mołdawii i Turcji. Na razie nie ustalono, skąd pochodzą sprawcy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.

0: Potwora na...
1: Potwora!
0: No trochę tak, sprzed lat. Troszeczkę sprzed lat wszystko, czyli kącik odkurzający, newsy, które pojawiły się tego dnia, czyli w Dzień Nauczyciela dokładnie, ale nie tego roku. Dzisiaj rok 2006, bierzemy na tapet, znaczy w tym momencie, i sytuacja z Łodzi.
2: Wykład Rozeznawanie duchów i egzorcyzmy w procesie wychowania odbył się w kaplicy świętej Urszuli Leduchowskiej w Łodzi. Na spotkanie z egzorcystą księdzem Tomaszem Owczarkiem przyszło tyle osób, że kaplica pękała w szwach. A ludzie stali też na korytarzu.
1: Ponad 100 pedagogów z łódzkich podstawówek i gimnazjów, liceów słuchało wykładu z zapartym tchem, podała Polska Agencja Prasowa 14 października 2006 roku.
0: Czyli nauczyciele chcieli się nauczyć, jak przeprowadzać egzorcyzmy na uczniach, tak?
1: Chyba tak chodzi, nie?
0: Może właśnie dlatego przez cały proces edukacji człowiek jakoś tak podświadomie się bał, że nauczyciel go wywoła. 2.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Oddychać, nie oddychać.
1: Oddychać,
0: nie oddychać. A to lekarze tak mówili, przepraszam.
2: Ale to higienistka w szkole też tak mówiła.
0: Też mówiła, tak?
2: Też, jak się chodziło. Ile razy się tam, wiecie, kłamało, że o, brzuszek mnie boli, bo czułeś, że kartkówka się zbliża.
0: To i masz akurat kropelki i tutaj wiesz.
3: Tak. A mieliście higienizację tam na
2: zębów?
3: Tak,
2: no, obrzydliwa była. Fluoryzacja. Nie, to była fluoryzacja.
3: No. A tak, coś takiego.
0: Fluoryzacja.
3: Niedobre.
0: No widać, że ty po prostu do normalnej szkoły nie chodziłaś. No, ale nie ma sprawy.
3: Do tego normalna nie jestem.
0: 7268268826 albo Messenger, tam też przyjmujemy wasze zdania, które wam zapadły w pamięć. Co też nauczyciele do was mówili?
4: W szkole podstawowej dyrektor, który też uczył WF-u, miał takie powiedzenie, że jak cię kopnę, to będziesz 3 dni z gołębiami latał.
2: A, ładne, prawda?
0: To ten dyrektor to jest jakiś, nie wiem, brat, siostra mojej nauczycielki od matematyki.
2: To samo zachowanie,
0: to
2: tak?
0: To samo, to, dobra. Tylko, że ja na księżyc.
2: Słuchamy jeszcze, jakiś głos jest, słuchamy, proszę.
5: No, ja to najmniej wspominam panią od matematyki z liceum, która zawsze mówiła do mnie, Bożena, przestań się zgłaszać, daj szansę innym.
2: O, to twoja koleżanka chyba, Antonina, co?
3: Swój swojego pozna zawsze.
2: Prymusi, prymusi. Ale w której ławce siedziałaś?
3: Nie, siedziałam w trzeciej i siedziałam z chłopakami, ja nie byłam taka grzeczna.
2: No, ale trzecia to blisko, nie? Tak. Ławek jest chyba z 6 w rzędzie, nie?
0: Trzecia, a jak jeździliście na wycieczkę, to w którym rzędzie siedziałaś?
3: W ostatnim, najlepszym.
0: W ostatnim, jak patrzyłaś od tyłu autobusu, prawda? SK2.
2: Dobrze, pięknie. Pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Wrócimy jeszcze do tego tematu, bo bardzo nam się podoba i wam z tego, co słychać po telefonach.

0: ilości telefonów wnioskuję, że już nie śpicie. Tak więc zapraszamy was do tego, żebyście się też rozruszali intelektualnie.
1: Nie śpicie dlatego, bo ściemnia się. W sensie nasza nowa zabawa po siódmej, do której zapraszamy. Ktoś tam z nas będzie ściemniał.
2: No jak to ktoś? Jeden i drugi może ściemniać. Zawsze jest jakaś ściemnia.
1: No to też jest ważna uwaga, żeby pamiętać o tym, że i Jarząbek może ściemniać, i Wajda może ściemniać. Chodzi o to, żeby odgadnąć, gdzie jest ściema. Gramy o 100 zł po siódmej. Zgłaszajcie się już teraz albo 726-826-826 albo Messenger. Tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
0: Mówiąc inaczej, zapraszamy do tablicy.
3: SK2. SK2.

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
13: Wydaje mi się, że wczoraj każdy z nas sobie mówił, ale jest pięknie, gdyby tylko ta temperatura była troszeczkę wyższa. No to dzisiaj możemy powiedzieć, gdyby tylko pogoda była kompletnie odwrotna. No bo będą przelotne opady, będzie pochmurnie, znowu będzie chłodno, maksymalnie 13 kresek na termometrach. No i do tego musimy się jeszcze męczyć z silniejszym wiatrem. Ubierzcie się ciepło.
14: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Podejrzany o zamach na premiera i szefa MON-u usłyszał 9 zarzutów. Prokuratura zbada znalezione w mieszkaniu 66-latka materiały wybuchowe, mówi Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury.
15: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
14: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi.
15: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów. Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
14: Zatrzymanemu grozi do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który w Kielcach miał zabić żonę i dwóch synów, a potem popełnić samobójstwo, nie leczył się psychiatrycznie. To nowe informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli nasi reporterzy. Sąsiedzi nie mogą uwierzyć w to, co się stało.
16: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
17: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
14: Sprawą zajmują się śledczy z kieleckiej prokuratury. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Dzisiaj maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie do 7 zł 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98. Program CPN obniża ceny paliw, ale na ich wysokość wpływają też czynniki, których rząd nie kontroluje, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
18: Oczywiście nie jest to wina ani rządu, ani pana prezydenta. To, co mieliśmy w swoim arsenale, to oczywiście uruchomiliśmy. Jest znacznie zmniejszona podaż gotowych produktów, przede wszystkim oleju napędowego na rynkach światowych.
14: Rzecznik rządu dodaje jednak, że przez brak podpisu prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach kierowcy stracili 2 miesiące tańszego tankowania.
18: Gdyby pan prezydent wcześniej nie opowiadał o tym, że ustawa jest niekonstytucyjna, nie można jej podpisać, no to po prostu te ceny paliw byłyby obniżone dużo wcześniej.
14: Kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
20: SK2 Sport.
14: Świątek zwyciężczynią polskiego pojedynku w Wuhan. Tenisistki Świątek i Frank zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Świątek wygrała 6-2, 6-1. O ćwierćfinał zagra teraz Świątek ze zwyciężczynią spotkania Krieger Tara Rudi. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła dwie jedenastki. O mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
19: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Prawie 4 minuty po 7 mamy kolejny telefon.
2: Dzień dobry. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że dzisiaj to nie jest dzień nauczyciela tylko. To jest dzień edukacji narodowej, a więc życzenia również dla wszystkich pracowników szkoły, obsługi i administracji. Pozdrawiam serdecznie. Nauczycielka z Krakowa.
1: Pozdrawiamy nauczycielko z Krakowa, ale czy na przykład pani z sekretariatu czegoś Jarzobek cię w życiu nauczyła?
20: Pani sekretarka? No na przykład muzyki mnie nauczyła.
1: Pani sekretarka
20: za
1: muzyki?
20: Za każdym razem jak dzwonię to pym, pym, pym, pym, pym, pym, pym. Jesteś szósty w kolejce, proszę czekać.
21: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
1: To równie dobrze życzenia dla NFZ-u w tym momencie, bo to też nas muzyki nauczyli.
20: Jesteśmy w ogóle bardzo muzykalnym krajem.
22: Już nie śpiewajcie.
20: Pani prosi, nie śpiewajcie.
22: Pała!
20: Profesjonalistom oddaj tutaj pałeczkę.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: kto jest z miasta, ręka do góry?
1: No wszyscy. Nie, ja nie. No znaczy nie, ja trochę tak. Trochę nie. 40 tysięcy to miasto?
0: To możesz jedną rękę podnieść.
2: No to... Nogę.
1: Pół ręki. Dobra, nie no, miasto. Ma prawa
0: miejsca. Teraz miasto Legnica. Niebezpieczne parkowanie w Legnicy. 31-letnia kobieta pożyczyła swój samochód pod rogatkami na przejeździe kolejowym.
1: Znaczy, ona nie pożyczyła, ona zaparkowała, znam ten temat. No. Ona się spieszyła na pociąg i normalnie, no tak, elegancko, no, kulturalnie zaparkowała sobie pod rogatkami.
0: No to pożyczyła go i poszła sobie.
2: Tylko no chłopaki, ten pojazd to stwarzał realne zagrożenie w ruchu drogowym, niestety.
1: Ale zaparkowany był?
0: Był.
2: No ale no niestety, wymusiło to na policji szybką interwencję i odholowanie auta na parking strzeżony.
1: A
2: no
1: mandacik jakiś był?
0: 300 zł. 5 punktów karnych.
1: No tak. Dobra, czysta mi się
0: jeszcze
1: podoba.
0: Jeszcze do tego musiała zapłacić za holowanie i za postój pojazdu. Już nie na przejeździe, tylko na parkingu.
1: Niefortunnie zaparkowała, bo gdyby to była na przykład latarnia, to nikt by nie zauważył, ale wiadomo, pod rogatką najjaśniej. SK.

0: Dobrze, przydałoby się zagrać, przydałoby się w coś zagrać i ta zabawa się nazywa tak?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Będziemy teraz szukać ściemy. Ktoś z nas kłamie. Pytanie tylko kto?
0: Najpierw przywitajmy Kasię, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Pokrótce Antonina wytłumaczy ci zasady naszej zabawy.
4: Mamy dwóch chłopaków, Jarząbka i Wajdę. Tego się
0: tak,
4: nie da ukryć.
0: To się zgadza.
4: I będą walić tutaj rano ściemę. I mogą ściemniać obaj albo jeden z nich. Ty musisz odgadnąć, który ściemnia albo czy ściemnia jeden i drugi. Jasne to jest?
3: Jasne.
4: I jeżeli ci się uda, no to stuwaka od nas zgarniasz w Dzień Nauczyciela.
5: Stuwaka? Co to za...
0: Stuwaka?
5: Stuwaka. No.
0: To jest Władysława.
5: Kasia sobie pomyśli, że jakiś stolik jej wyślemy. No dobra, posłuchaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
5: Dobra, Kasiu, Katarzyno, no to lecimy. W takim razie Jarząbek mówi tak. Słynny rzymski amfiteatr Koloseum został zbudowany w całości z marmuru.
0: Wajda mówi tak. Najdłuższa oficjalna nazwa geograficzna na świecie to jedno słowo składające się z 85 liter.
2: Kto ściemnia?
3: Pierwszy.
5: Pierwszy ściemnia.
0: Pierwszy.
5: Tak zwany Jarząbek.
0: Tak zwany Jarząbek. Brawo! Kasia, stuwa jest moja!
3: Tak, super!
0: Udało się! No. Koloseum to była ściema.
5: Tak jest, koloseum wzniesiono głównie z trywertynu, wapiennej skały osadowej, tufu oraz betonu. Marmurem pokryte były jedynie niektóre dekoracje, posągi, siedzenia dla najbogatszych, ale nie była to główna struktura.
0: Ja z kolei rzeczywiście mówiłem prawdę. Najdłuższa oficjalna nazwa geograficzna na świecie to jedno rzeczywiście słowo, które się składa
4: jakie?
0: Z 85 liter. Słuchajcie, tytuł ten należy do wzgórza w Nowej Zelandii. Nawet piosenka o nim powstała.

0: Naprawdę jedno tak. słowo!
1: W języku maoryskim oznacza to miejsce, gdzie ta Matea, człowiek o wielkich kolanach, grał na flecie. Weź to powtórz.
0: Ładne, co?
1: No, ładne, ładne.
0: Kasiunia, ale nie przykrywajmy tego, że stuwa leci do ciebie jeszcze
1: brawo,
0: raz.
1: Jeszcze
0: gratulujemy. Wielkie brawo, udało się. Kolejna stuwa.
2: Myślałam, że wygram, no.
0: No i proszę bardzo, i się udało. Zapraszamy kolejnych. Jutro też będziemy sobie ściemniać.
1: To Dawidku, to gdzie wysłać

0: 23 minuty po siódmej. 100% Polskiej Muzeum na Zwestce 2 to mój imienny o szlachetnym imieniu pan Dawid. Pan Dawid Podsiadło. Pięknie płynął przez tę środę.
1: Ej, posłuchajcie, to jak już jesteśmy w temacie nauki i nauki różnego rodzaju, prawda?
2: O,
1: i
2: dawaj, nauczycieli. Coś mądrego, dawaj.
1: No to mamy naukowców z Uniwersytetu British of Columbia, czyli to Kanada. I oni pokazali.
0: British of Columbia to jest w Kanadzie?
1: British Columbia.
0: A, British Columbia w Kanadzie.
1: Kanada.
0: Tak. No dobrze.
1: No widzisz?
0: No,
1: widzisz?
0: No dobrze.
1: To mogło być dość ściemy, byś nie zgadł.
0: Nie zgadłbym.
1: Byś
0: to następnym razem musimy to napisać. Zapamiętajcie to, jak będzie ściema, to już będziecie wiedzieć.
1: Naukowcy wskazali, że czas zimowy, czyli ten standardowy, jest korzystniejszy dla ludzkiego organizmu niż czas letni.
2: Czyli nie ten, co mamy teraz.
0: No. Nie, teraz mamy letni.
1: Teraz mamy letni.
2: I on jest zły.
0: No tak mówią ci z Kolumbii w Kanadzie.
1: Tak. Doświadczenia z USA i Rosji pokazują, że wprowadzenie stałego czasu letniego wiązało się z problemami dotyczącymi ciemnych poranków i bezpieczeństwa. Dlatego eksperci zalecają dokładną analizę skutków przed podjęciem zmian.
2: Ale tak. To, że czas zimowy niby zdrowszy?
0: No wiadomo, że na rany lepsze zimne, a czas leczy rany, nie? SK2.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: I po reklamie.
5: Godzina 7.30, koń powoli budzi się do życia, ale na drogach jeszcze spokojnie, więc skupmy się na pogodzie. Na razie od rana bardzo, ale to bardzo chłodno. Na termometrach jedynie 8 kresek, no a w ciągu dnia maksymalnie 13 stopni. Cały dzień pochmurny, no i niestety z przelotnymi opadami deszczu. Koniecznie przed wyjściem z domu ubierzcie się ciepło i zabierzcie parasol.
6: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Na plaży w Karwi odnaleziono obiekt przypominający drona. Jego szczątkami zajęła się już żandarmeria i prokuratura wojskowa w Gdańsku. Obiekt został zauważony wczoraj przez przypadkową osobę późnym popołudniem. Najnowsze ustalenia w tej sprawie w newsach o 8.00. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach. Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała właśnie Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1.

0: Całe życie człowiek się uczy.
1: No właśnie, a to jest dobra piosenka w ogóle na Dzień Nauczyciela.
0: No, więc pozdrawiam jeszcze raz wszystkich nauczycieli. Teraz troszeczkę nie o edukacji, a zupełnie o czymś innym. Kącik odkurzający, newsy, które pojawiły się tego dnia, czyli w Dzień Nauczyciela, ale w zupełnie innym roku.
1: Lekcje ekonomii, można powiedzieć.
0: 2001 rok w tym momencie bierzemy na tapet. Tak się mówi, nie? Tapet.
2: Tak, tapet. Dobrze, dobrze.
3: Postępowanie antymonopolowe przeciwko właścicielom stacji benzynowych w Koszalinie wszczęła gdańska delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pisała Wirtualna Polska 14 października 2001 roku.
0: Tak, dla wyjaśnienia, benzyna kosztowała wtedy około 3,20 za litr, a oni zawyżali około 15 do 30 groszy na litrze. No to i tak wychodzi dwa razy mniej niż dziś.
1: Moim zdaniem tutaj musiało dojść do jakiegoś załamania czasu przestrzeni, wyobraźcie sobie, fizyka kwantowa czy coś w tym rodzaju, bo kiedyś sztucznie zawyżali ceny i one były niskie. A dzisiaj sztucznie obniżają ceny i one są coraz wyższe. Eskalada.

0: 12 minut zostało nam do godziny 8.
1: Skłon, wyprost i skok przez kozła na przykład.
0: Na przykład?
1: Na przykład, tak się ćwiczyło kiedyś na WF-ach. To w takim razie w Radiu SK2 nowy środowy cykl AWF.
0: AWF. Mamy taki cykl specjalnie dla Antoniny, bo Antonina lubi te zwierzątka i roślinki.
1: Wszelkie maści, pieski, kotki.
0: Dzisiaj akurat Antonina wśród fauny. Może być?
2: Pasuje. No. I dzisiaj no mam, chłopaki, dla was ciekawostkę prosto z Japonii. Bo słuchajcie, tamtejsza kolej miała problem z żółwiami. One wchodziły sobie na tory, blokowały zwrotnice i powodowały opóźnienia. No i co zrobili? Zbudowali im tunele pod torami. Małe betonowe przejścia, no i po problemie. Żółw przechodzi dołem, pociąg jedzie górą, no i wszyscy są zadowoleni.
0: U nas też by się coś takiego przydało, nie?
2: No tylko ja mam wrażenie, że najpierw powstałaby komisja do spraw tunelu, potem przetarg, potem drugi przetarg.
1: No i sprawa żółwi by się ślimaczyła, bo nasi politycy to mięczaki, no.
3: SK2.

0: Dobra, 7 minut zostało nam do godziny 8. To oznacza, że za niedługo będziemy sobie grać w Państwa Miasta. Zaraz do tego przejdziemy, ale dzisiaj jeszcze o nauczycielach chcieliśmy porozmawiać.
1: Dzień Edukacji Narodowej, jak zostaliśmy poprawieni, dzisiaj obowiązuje, prawda? Szanujemy wszystkich pracowników szkoły i wszystkim składamy najlepsze życzenia.
2: Dobra. I uczniom też.
0: I uczniom też. Jakie odzywki mieli wasi nauczyciele? Dużo telefonów wpadło, posłuchajmy.
3: W szkole podstawowej, kiedy zostałam wyrwana do tablicy z języka rosyjskiego i mówi, siadaj Aśka, ty całe życie w drewniakach będziesz chodziła.
4: U mnie w klasie często można było usłyszeć, skoro masz tyle do powiedzenia, to zapraszam do tablicy.
5: Moja nauczycielka od psychologii zawsze powtarzała, że ona nie jest zupą pomidorową, którą trzeba lubić.
6: Jak bombem od kapusty, to nie byłam. Uczyłam się dobrze jak pani Antonina, ale kiedy zobaczyłam pana Trzcińskiego z Lidijką, która mi się czasami po nosach śni, to musiałam być przygotowana na pewno.
1: No, żadne korepetycje nie zrobiły tyle dla nauki, co nie jedna linijka.
0: A teraz korepetycje tyle kosztują, a linijka? No, proszę bardzo, jaka była tania.
1: To, moi drodzy, to robimy test z wiedzy dla was. 726-826-826. W tym momencie można zgłaszać się do Państw Miast. Messenger też do waszej dyspozycji. Tylko tam pamiętajcie, zostawcie numer telefonu, a dzisiaj zgłaszamy się.
2: Jaką ksywkę miał wasz nauczyciel?
0: Tak, ksywką nauczyciela. Fajną.
1: Tak.
0: Dobra.
1: Ja miałem miecznika na przykład.
0: Ta, ale co?
2: Ja miałam Dodę.
0: On wiedział o tym, ona wiedziała o tym.
1: Stefan Miecznik.
0: Nie, tak pomiędzy
1: tak,
0: sobą
1: pomiędzy
0: mówiliście.
1: Sobą mówiliśmy. No.
0: No dobrze, to ksywka wasza nieoficjalna, o której nauczyciel nie wiedział, waszego nauczyciela, tym wchodzimy do gry i gramy o prezent marzeń po 8. SK2.

0: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: I po reklamie.
5: Godzina 8, no i na drogach w Koninie robi się intensywnie. Oczywiście postojcie na trasie warszawskiej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no i w okolicach Ronda Miast Partnerskich. Korkuje się również ulica 11 listopada, no i Kleczewska. Od rana, powiedzmy delikatnie, nie jest idealnie. Na termometrach jedynie 7 stopni, przelotne opady deszczu, no i bardzo pochmurnie.
6: Jest 8, Newseska 2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Sejmu, gdzie za godzinę Maciej Berek złoży ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Później prawdopodobnie pojawi się w siedzibie Trybunału. Do tematu będziemy wracać w naszych kolejnych newsach. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragment najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem?
7: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponadmetrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
6: Dziś świętują nauczyciele. To z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
8: Że są cierpliwi.
9: Że są dla nas mili.
10: Że nas uczą.
11: Wielu rzeczy.
10: Tak.
11: Pożytecznych rzeczy.
10: Się przydadzą w życiu.
11: Dzięki nauczycielom ta wiedza wam szybciej wpada do głowy.
10: Tak.
12: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
13: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
6: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dziś zarówno dzieci, jak i nauczyciele mają wolne. W szkołach czynne są świetlice.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: Sport.
6: Polskie piłkarki o krok bliżej do mundialu. Biało-czerwone wyeliminowały Belgijki i awansowały do finału baraży. W rewanżu wygrały 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych, w których wygrały ostatecznie 4-3. O grę na Mistrzostwach Świata w Brazylii Polki będą walczyć z Irlandią. Manchester City zmierzy się dziś z PSG. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Brawo, brawo dla Polek, brawo! W końcu dziewczyny nam pokazały, jak się w piłkę gra. Antonina, ty lubisz sobie haratnąć w gałę?
15: Bardziej w siatę.
14: W siatę haratnąć.
16: No, w siatku wydasz tam niezłe dziewczyny,
14: też,
16: prawda?
14: Też, ładnie, dobrze. No. Rozwija nam się sport.
16: Co innego, gdybym ja grał w kadrze, byśmy mieli same sukcesy.
14: Ty się nie mieścisz nigdy w żadnym kadrze.
16: Nie. Ja piłkarzem nie będę, bo zawsze mama mi mówiła, że jak nie zjesz, to nie wyjdziesz, a ja chciałem pójść.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: I Antonina!
16: Co?
15: Jestem. Obecna.
14: Nie odzywaj się niepytany, Jarząbek, to Antonina teraz ładnie mówi.
15: Obecna!
14: Powiedz coś jeszcze.
16: Obecna dwa razy.
14: Obecna? A nieprzygotowania zgłaszasz, czy nie?
16: Nie, no jest bardzo przygotowana. Jest przygotowana?
15: Ja to zawsze.
16: No właśnie, bo ona w pierwszej ławce siedziała. No w trzeciej, właśnie. Przepraszam, w trzeciej.
14: My też w SC2 zawsze jesteśmy bardzo dobrze przygotowani muzycznie, po polsku, 100% polskie muzeum, na no. Still Love.
16: Chyba, że nie jesteśmy
15: po angielsku, teraz po angielsku przeczytaj, damy ci ocenę.
14: I love you.
15: Dobra.

0: My mówimy jak jest, mówimy wprost, mówimy to, co widzimy, o czym piszą, co jest ciekawe, o czym się mówi, co się klika.
1: To, co powiedziałeś, się źle zastarzeje, bo gdzie ty zaglądasz, mój drogi? Gdzie ty zaglądasz?
0: W otchłanie internetu i w to, jak rodzą dzieci.
1: Słuchajcie, mam tutaj naczelną plotkarę Rzeczypospolitej, która przynosi nam ploty ze świata show biznesu. My to stary dziady, co my wiemy? Losowanie lotu to i
0: ja
1: wszystko,
0: tylko
1: nie?
0: Wiem, że ta pani była w Top Model, bo tak mi powiedzieliście, ale resztę to... Gdzie ty to znalazłaś?
2: Oj, znalazłam w czeluściach internetu. Karolina Pisarek została mamą.
0: Brawo!
2: A wiecie,
0: brawo, bo to
2: ona
0: już
2: jest, tak
0: to
2: wiecie.
0: Teraz modelka!
2: Dobrze. I z mężem Rogerem przywitali swoją pierwszą córeczkę, pierwsze dziecko i dziewczynka dostała imię Kiara.
0: Kiara przydziału.
1: Roger grał kiedyś w reprezentacji Polski.
2: To nie ten Roger, ale no oczywiście modelka pokazała zdjęcia prosto ze szpitala, na których rodzina świętuje ten wyjątkowy moment.
0: No proszę bardzo, tutaj jeszcze ona słynęła z tego, że opowiadała o przygotowaniach do macierzyństwa chyba w internecie, nie? Ze względów zdrowotnych podobno poród się musiał odbyć przez cesarskie cięcie, tak pisała.
1: No to skoro,
0: przed porodem już.
1: Skoro mała urodziła się przez cesarkę, to w przyszłości wróżę jej, że zostanie co najmniej imperatorem. Eska.

0: wcześniej, daj mi znać.
1: Teraz dajemy wam znać, że będziemy się dobrze, doskonale bawić.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Prawie 18 minut po 8. Natalia z Eweliną dzisiaj będą walczyły o prezent marzeń wartości 500. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Drogie panie, zasady są proste. Losujemy wam literę z koła, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje z koła, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak, tak.
1: Zacznie Natalka.
6: W prawo czy w lewo?
7: O, właśnie.
5: W prawo.
6: Dobra, uwaga, uwaga. Ale zakręciłam.
1: Dobrze zakręciłaś.
6: Mocno. 26 litera alfabetu W.
1: Tak? O, ja bym tak nie policzył, że to tyle.
7: A, B, C, D,
1: A, B, C, D, E, F, G.
6: Dobra, zmatmy.
1: Litera W. Litera W jak wiosło. 20 sekund, uwaga.
7: Państwo.
5: Węgry.
7: Miasto.
5: Wrocław.
7: Znana postać.
5: Władimir Putin.
7: Roślina.
5: Werbana.
7: Kolor.
5: Wiśniowy.
7: Zawód.
5: Weterynarz.
1: Samochód już się nie zmieści. Ale czekaj, pojechałaś za tego Putina, to się odejmiemy chyba.
7: jaka roślina?
5: Werbena.
1: Tak, dobrze. No okay. Też tak zapisałem
7: dobrze.
1: Sobie.
7: Tak.
1: Dobrze, czyli dobrze. Co? No dobra, no nieszczęsny Putin. 6 punktów dla ciebie.
7: Niestety jest znany, no.
1: No niestety jest znany. Ewelina, jesteś jeszcze?
8: Jestem.
1: Dobrze, zasady dokładnie te same.
7: Jak wylosuje mi literkę H, to proszę cię, nie mów nic brzydkiego.
6: W prawo czy w lewo, Ewelinka?
8: W prawo.
6: Uwaga. Maszyna losująca ruszyła.
1: O, F jak fiu.
8: No to fiu.
1: 20 sekund, uwaga, państwo.
8: Francja.
1: Miasto.
8: Frampol.
1: Tytuł filmu.
8: O nie.
1: No było niedawno.
7: No.
1: Wczoraj chyba, nawet przedwczoraj, nie wiem.
7: Ja bada badu.
8: Flintstonowie.
1: Imię.
8: Franek.
1: No, tak na wybrzmieniu, dobra, zaliczę ci.
7: Ja sobie śpiewałem, ja nie wiem, o co chodziło. Ja po prostu sobie podśpiewywałem. A każdy kojarzy.
1: Wystarczy powiedzieć ja bada badu, nie? Fuchs, polski piękny film, komedia.
8: Ach, no tak.
1: No. Ale Flintstonowie oczywiście też. Dobra, 4, zaliczę ci tą czwóreczkę, bo i tak, choćbyś była druga w kulach, to i tak by to nic nie dało.
7: Nic nie dało, tak jest.
1: Natalia, prezent marzeń.
5: Super.
1: Ewelina, paczuszka od Radia SK2, prezenciki od nas lecą do ciebie. Tak się umawiamy i umawiamy się, że jutro też tłumnie słuchacie Radia SK2 i tłumnie się zgłaszacie do naszej zabawy.
7: Wiecie, że jest takie miasto jak Frampol rzeczywiście?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
7: Brzmi jak trochę jak taka firma, nie?
1: Koło Fromborku? Tak.
7: Nie, południowa część województwa lubuskiego. Lubelskiego.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Nie baw się w alert RCB.
7: Ja lubuskie z lubelskim mylę, ja mogę do rządu startować.
1: Przyznaj się, że masz drugi etat w alercie RCB i że piszesz te ostrzeżenia. Przyznaj się. Dobra, Oena teraz, czyli ona, 21 minut po 8.
7: Kiedy Oena? Kiedy?
1: Teraz.

0: początku teraz, teraz, teraz, potem hej, hej, hej, je, je, je. No dużo
1: i
0: się działo.
1: Pragnij, że pragnie, że pragnie. No.
0: Dużo się działo w tej piosence. 25 minut po 8 tu SK2 i nówki, sztuki, świeżynki, newsy do nas spływają z Polski.
2: Tak jest i teraz będzie trochę politycznie, bo Karol Nawrocki powinien niezwłocznie odebrać zaprzysiężenie od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, stwierdziła Komisja Wenecka.
0: To takie info z ostatniej chwili, można powiedzieć.
1: Kto by się słuchał Komisji Weneckiej, nie? Przecież oni tam cały

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
9: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na Witaj.

0: lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: I po reklamie.
2: 8.30, no i na drogach w Koninie cały czas jest intensywnie. Postojcie przede wszystkim na drodze krajowej numer 25, to w stronę Ronda Miast Partnerskich. Również korkują się okolice Ronda Solidarności i trasy warszawskiej. No i trzeba uzbroić się w cierpliwość na odcinku Konin-Kazimierz Biskupi. Na termometrach jedynie 7 stopni, pochmurnie i przelotne opady deszczu. Ubierzcie się ciepło.
3: 8.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Chcą zbudować bazę, zobaczymy, oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone w grudniu. To po przeglądzie przez Pentagon strategicznej obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. Protestujący nie zamierzają przerwać głodówki. Od czwartku w szpitalu w Sanoku związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor. Mówią o łamaniu praw pracowniczych i braku dialogu. Na dziś zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Benzyna drożeje. Mimo programu CPN lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła do 7,11 zł. Za olej napędowy zapłacimy 7,98.

0: Wyobraź sobie, że tak namiętnie mieszasz chochlom do tego utworu, jakąś zupę, nie? No, to by miało sens.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
2: Można też do tego utworu, wiecie, ubijać ziemniaki.
0: Tak, tak.
3: To pire.
0: Na pire, ale z masełkiem, nie? Obowiązkowo.
2: Naturalnie.
0: Dobra, o jedzonku będziemy rozmawiać, bo to przecież kolejna odsłona naszego plebiscytu na najbardziej polski obiad. Marika już z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Marika, na co zagłosowałaś?
4: Oczywiście, że na pomidorową.
2: Oczywiście, bo napisałeś...
3: Ale z ryżem czy z makaronem?
0: Nie, ja mam inne pytanie, bo to już padało na antenie. Czy pomidorowa robiona na rosole z wczoraj?
4: Ogólnie jest dobra, ale ja na przykład jestem wegetarianką, więc bardzo często mnie oszukiwali w domu i robili na tak zwanych kostkach, ale nie dokończyli, że to chodziło o kości mięsne.
2: I teraz
4: a wolałam zawsze rosołowe.
2: I to mi się teraz wszystko składa w jedną całość, bo ty później na drugie danie zakłosowałeś placki ziemniaczane ze śmietaną.
0: Ze śmietaną, nie, że jakieś po węgiersku czy coś. Nie?
3: A my się dogadamy z Mariką.
2: A swoją propozycję rzuciłaś pierogi z kapustą i pieczarkami łamane na grzybami.
0: Proszę bardzo.
4: Dokładnie tak.
0: Takiej propozycji nie daliśmy, ale ty bardziej lubisz jeść, czy bardziej lubisz gotować, Marika?
4: Obecnie jeść.
0: Obecnie jeść, dobrze. A w przyszłości, czy w przeszłości gotować?
4: Gotowałam wcześniej, ale ogólnie zdarza mi się gotować. Nie jest tak, że nie gotuję, ale większość czasu spędzam jednak w pracy, więc mam od tego ludzi.
2: Marika, napisałaś tak w swoim zgłoszeniu. Chciałabym zasiąść do eskowego stołu właśnie dla takich chwil, poznać nowych ludzi, wymienić się historiami i przekonać się, ile wspomnień potrafi zmieścić jeden obiad. Nie wiem, czy przekonasz się, ile wspomnień potrafi zmieścić jeden obiad, ale zobaczysz, ile obiadów potrafi zmieścić jeden jarząbek.
0: Możemy już ogłosić, że zapraszamy ciebie do loży VIP na Stadion Narodowy 7 listopada 2026 roku!
4: Świetnie, super, dziękuję bardzo.
2: Ale, posłuchaj, bo to nie koniec. Dorzucamy jeszcze 500 na wydatki, takie wiesz, bo może będziesz chciała się jakoś, nie wiem, coś tam przystroić, kapelusik sobie kupić albo coś, to 500 masz od nas i jeszcze nocleg w fajnym hotelu i zapraszamy do Warszawy.
4: Super, a w co się ubiera jarząbek?
2: Ja przyjdę w dresach.
0: Innymi słowy, Marika pyta, jarząbek, co masz na sobie?
2: Dresy, moja droga, dresy. A rozciągliwe.
0: Ja mam inne pytanie, bo ty zagłosowałaś na te placki ziemniaczane ze śmietaną, a co zrobisz, jak wygra schabowy?
3: Zjedz
0: jarząbka na śniadanie. Jarząbka na śniadanie.
2: Mięsko się nie zmarnuje. No, wiesz, gdzie będę siedział. Zaraz obok.
0: Widzimy się, Marika, pozdrawiamy.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.

0: Nie ma, bo siedzimy od 6 rano w radiu i dlatego nie ma cię z nami.
1: Kogo?
0: No nie wiem, o kim śpiewał. On, ja myślałem, że to ona. Moja żona śpiewała, że znów cię nie ma.
1: Twoja żona ma taki głęboki głos?
2: To do radia ją.
1: To wiem, czemu się tak boisz zawsze. Wracać do domu.
2: Dobra, sprzątamy.
1: 9 minut do 9, właśnie.
0: No i co tak zamilkli?
2: Bo się zastanawiamy nad tym sprzątaniem.
0: No nie ma co tu szmatę w łapę i już pucować.
2: To
0: no,
1: z kurzu odkurzamy stare newsy, nadajemy nowy blask. To jest kącik odkurzający z tego dnia. News, który dziś, ale nie tego roku.
3: Kradł portfele pacjentów, wpadł na gorącym uczynku. Policja zatrzymała złodzieja, który grasował w szpitalu powiatowym w Lipnie w województwie kujawsko-pomorskim.
1: 33-letni mężczyzna udawał zatroskanego członka rodziny, który nie może znaleźć sali swojego chorego krewniaka i okradał pacjentów. I o tym pisała Gazeta Pomorska 14 października 2009
0: roku. Proszę nie stygmatyzować mężczyzny, tam od razu okradał. To był 2009 rok, jak powiedziałeś, prawda? Wtedy już działał NFZ, a facet pewnie tęsknił za kasą chorych.

0: A pamiętam, że jeszcze nauczyciel, nie pamiętam który, ale mówił life is brutal i full of zasadzkas.
1: A czasami kopas w dupas. Wiem, było takie rzeczy.
0: Dobra, dzisiaj o tekstach nauczycieli. Jeszcze raz bardzo serdecznie was wszystkich pozdrawiamy. Telefon na koniec mamy.
2: Z tego, co ja pamiętam, miałem wspaniałego profesora w szkole średniej. Mm. Zwracał się do mnie: Duduś, nie pal głupia albo nie świruj jarząbka.
0: Widzicie?
1: No, to jest jeszcze jakiś inny jarząbek?
3: No, jak widzisz.
0: No, można. Słuchajcie, teraz po wszystkich latach w szkole, czy były owocne, czy nie, możecie stwierdzić, że słuchając Radia SK2 codziennie świrujecie z jarząbkiem.
1: A nie, no, jarząbka, to jest ładne. Tak, no.
0: Pozdrawiamy, miłego dnia jeszcze raz dla nauczycieli, uczniów, bo mają wolne.
3: Co
1: A z Wajdą i z Antoniną się nie świruje?
0: Nie, tylko z jarząbkiem.
3: No ty już powiedziałeś, że nie chcesz. SK2 2 100% po

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
16: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
17: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
15: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
17: Za darmo to uczciwa cena.
15: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: I po reklamie.
18: A teraz czas na informacje drogowo-pogodowe. Ruch wolniejszy jest na rondzie Miast Partnerskich i rondzie Solidarności w Koninie. Również chwilę postoicie na ulicy Przemysłowej, Wyzwolenia i Ignacego Paderewskiego. A na termometrach 8 stopni, dzisiaj maksymalnie 15 kresek. Do tego szykuje nam się bardzo pochmurny dzień. No i trzeba się dzisiaj liczyć z przelotnymi opadami deszczu.
19: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Lada chwila Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ma złożyć ślubowanie. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły nasz reporter Mateusz Chłystun.
20: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale Kancelaria Prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki. Tak się jednak do tej pory nie stało i nie zmieniło też stanowiska głowy państwa w tej sprawie.
19: Jak groźne były ładunki i czy podejrzany miał wspólników, to będzie ustalać prokuratura w sprawie 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera i szefa MON-u. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
0: Teraz kluczowe będą badania materiałów wybuchowych i ustalenie, jaką mogły mieć siłę rażenia. Śledczy będą też analizować nagrania i wpisy publikowane przez podejrzanego oraz ustalać, z kim kontaktował się w internecie. Rzecznik prokuratury mówi, że wokół mężczyzny miało skupić się kilkaset osób. Część treści z Facebooka usunięto po jego zatrzymaniu.
5: W sytuacji, kiedy została upubliczniona informacja, że dochodzi do przeszukania, zatrzymania, działały różne inne osoby również w celu utrudnienia tego postępowania.
0: Mówi prokurator Piotr Skiba. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
19: Szykuje się prawdziwa rewolucja na torach. Wraz z nowym rozkładem jazdy pociągi będą jeździć bardziej przewidywalnie, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
8: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem przez większość dnia odjazdy pociągów w różnych kategorii będą się odbywały co 30 minut, a między Szczecinem a Poznaniem co godzinę. Dla pasażerów oznacza to przede wszystkim łatwiejsze planowanie podróży i większy wybór.
19: Pociągi mają też kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach, a przesiadki mają być lepiej skoordynowane. Nowy rozkład jazdy zacznie obowiązywać od 13 grudnia.
16: SK2 News, Konin.
18: Jan Grzelaczyk. Wymiana parkomatów, w których za parkowanie będzie można płacić na przykład blikiem, i pełna integracja systemu z konińską kartą mieszkańca i przysługujących ulg. To jedyne z nowości, które zostaną wprowadzone w poszerzonej strefie parkowania. Ta zacznie obowiązywać od kwietnia przyszłego roku. Kolarze z KLTC Konin z kolejnymi sukcesami. Filip Pasterski zakończył zawody Pucharu Polski w kolarstwie torowym w Pruszkowie na trzecim miejscu. Pasterski wraz z innym reprezentantem konińskiego klubu, Filipem Frontczak, startowali w rywalizacji Omnium Juniorów.
21: 3 minuty po 9. Dziś w kalendarzu zbiegły się dwa ważne święta. Dzień Nauczyciela i Dzień Normalizacji, czyli taki duet idealny, który ogarnie wszechobecny chaos w szkołach i przepisach. Piękna sprawa. Życzymy wszystkiego najlepszego. No i też góry czekoladek od uczniów. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Od nas na początek też słodki podarunek dla koneserów, czyli marcepan od pani Samach. Już teraz.
22: No to gramy.

Cookies i piersi, cały mnie w Radiu SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. No i zacmokać można było też z podziwem, czyli zrobić takie no. Jak się oglądało mecz naszych piłkarek, Polki pokonały wczoraj Belgię i awansowały do finału baraży o Mistrzostwa Świata. Łatwo nie było, bo ostatecznie o wygranej przesądziły karne. Tu jak zwykle zresztą bardzo skuteczna była nasza Polka w Barcelonie, czyli Ewa Pajor. Wygrałyśmy 4-3. Przed nami decydujący dwumecz o mundial. Na przełomie listopada i grudnia zagramy z reprezentacją Irlandii. I chyba, słuchajcie, coś mnie ominęło, bo ja nie słyszałam jakoś nigdzie o, nie wiem, matematycznych szansach albo awansie na papierze. Dziewczyny po prostu wychodzą na boisko i no, robią swoje. Dokładnie tak, jak śpiewają o tym Vicky Gabor i Kajach. Ramię w ramię, już teraz w Radiu SK2.

Pora na kultowy utwór, który w latach 80. opanował polskie dancingi, mimo że gdy powstawał w 83 roku, w zamyśle miał być tylko parodią popularnego wtedy disco oraz filmów akcji ze sztukami walki w roli głównej. Nic więc dziwnego, że nadano mu tytuł King Bruce Lee Karate Mistrz. W rolę wykonawcy, czyli Franka Kimono, wcielił się Piotr Frączewski, który tekstu nie uczył się na pamięć, po prostu czytał go przed mikrofonem prosto z kartki. Po latach przyznał, że jest totalnie zaskoczony, jakim hitem stał się King Bruce Lee Karate Mistrz.

0: nowość w Radiu SK2. Wzruszający duet Kaśka Sochacka i Cortez, Jak my, czyli singiel stworzony do filmu Nasza Rewolucja. W rolach głównych zobaczymy Arkadiusza Jakubika i Magdalenę Popławską. Premiera 11 listopada. Na tę piosenkę możecie też oddać głos w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki, a uczynicie to wchodząc na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które

0: przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
1: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

O niegryzieniu się w język. Obywatel GC. Tak, tak, to ja, gramy wam tuż przed godziną 10:00. Tu Radio SK2. Jeśli w środę czas leci wam zdecydowanie wolniej na waszej zmianie, to można zrobić głośniej, bo zwykle robota szybciej idzie. Jak czegoś się słucha, przed nami newsy. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
9: Trzeba przyznać, że dzisiejsza pogoda nie należy do najprzyjemniejszych. Na razie 11 stopni, maksymalnie w ciągu dnia 15 kresek na termometrach. Do tego cały dzień pochmurny. No i później od około godziny 15 mogą pojawić się przelotne opady deszczu w regionie. Również trzeba liczyć się dzisiaj z silniejszym wiatrem. No a ciśnienie jest lekko podwyższone.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Nie przed prezydentem, a marszałkiem Sejmu. W Sejmie odbyła się ceremonia ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
11: Proszę o wręczenie uchwały panu sędziemu Maciejowi Berkowi.
12: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Składam wobec prezydenta ślubowanie. Służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
10: Jest też komentarz z Kancelarii Głowy Państwa. To groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, by umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z Markiem Balawajdrem wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, rozpoczęły się prace nad odpowiednim dokumentem.
13: Tak, ograniczenie mediów społecznościowych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
14: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
13: Tak, dokładnie.
14: I będzie tak, no... Lada moment?
13: Lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
14: rozwiązania
13: techniczne.
14: Ale prace już trwają.
10: To m.in. reakcja na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Do placówek w całym kraju trafiły też specjalne wytyczne, tak zwane 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij atak. To idealny czas, by o nie zadbać. Właśnie teraz jeże szukają miejsca do zimowania, mówi rzecznik warmińskich leśników Adam Pietrzak.
15: Ważny apel, żeby nie usuwać zupełnie na przykład liści z ogrodów albo wręcz stawiać skrzynki dla jeży, bo to zwierzę nie tylko niezwykle sympatyczne, ale przede wszystkim bardzo pożyteczne, które wszelkiego rodzaju szkodniki usuwa.
10: Trzeba na jeże uważać na drogach, zwłaszcza po zmroku.
16: SK2 News, Konin.
17: Jan Grzelaczyk. Awaria przeprawy promowej w Ladorudzu została usunięta. Prom ponownie kursuje przez Wartę. Zgodnie z zasadami będzie on działać do końca października, od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 18. Pierwszy mural społeczny powstał rok temu na Zatorzu, ale ze względu na nasiąkanie muru wodą trzeba go było pilnie odnowić. Tym razem postawiono na odporne wydruki z identycznymi wizerunkami szóstki znanych Koninian. Znajdziecie podobizny Wenedy, Urbanowskiej, Rakuszanki, Beckera, Janaszka i Dragana.
7: Mamy 9:50 w tej godzinie będę miała dla Was nowość od pani Roxy, idealną na tę porę roku, czyli jesień nie trwa bez końca, a na początek tej godziny z najlepszymi polskimi hitami mocno pozytywny zespół Fi. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Idealne odwzorowanie nastroju na środę. Maciej Sirski, Gdy umiera dzień, za nami w Radiu SK2. Może środa skończy się dzięki panu Maćkowi nieco szybciej. Za to w kilkuset marketach we Francji zgon zaliczyły instalacje chłodnicze. Wszystko przez hakerów, którzy włamali się do systemów i włączyli opcję rozmrażania. Sporo jedzenia przez to poszło na straty. Teraz trwa wielkie śledztwo w tej sprawie. Choć może właśnie odkryliśmy nową niszę. Haker dietetyk. Jedno kliknięcie i w lodówce nie ma nic do jedzenia. SK

0: właśnie, deser. To słodkiego, miłego życia i zespół Kombi w Radiu SK2, a ja na naszej podstronie na sk2.pl, na której głosujecie na najbardziej polski obiad, nie widzę deseru. Na szczęście w zgłoszeniach możecie napisać swoje propozycje, czyli na przykład co? Wuzetka może być, eklerek, karpatka. Do wyboru. Dziś w poranku Marika oddała swój głos na opcję wege tego najlepszego polskiego obiadu, czyli placki ziemniaczane ze śmietaną, pierogi z kapustą, z pieczarkami i tym samym 7 listopada. Widzimy się z nią i jej osobą towarzyszącą na najbardziej polskim obiedzie na PG Narodowym. Kompletujemy naszych towarzyszy uczty. Zapraszamy Was na obiad. O tym, co pojawi się tego dnia na stole, decydujecie właśnie Wy, oddając swoje głosy nadania na stronie najbardziej polskiej obiad sk.pl.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
5: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena by Cordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabycordia.pl.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: I po reklamie.

0: To ja mam ważne informacje dla każdego łowcy gwiazd i też obserwatora nocnego nieba. Jeszcze do początku listopada można obserwować Orionidy, czyli pozostałości po komecie Haleja. Maksimum równo za tydzień nam wypada, czyli 20 października, więc jeszcze jest czas na zorganizowanie ekipy do wspólnej obserwacji. A w naszej ekipie z najlepszymi polskimi hitami słyszymy Cleo. Zbliża się 11, przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
15: Na końskich drogach robi się już spokojniej, aczkolwiek jeszcze miejscami pojawiają się korki. Postojcie przede wszystkim na drodze krajowej numer 25, jadąc z Gosławic w stronę Starego Miasta. Również zakorkowane są okolice Trasy Warszawskiej, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ulica 11 listopada. A na termometrach 11 stopni, pochmurnie i będzie jeszcze dzisiaj padać.
14: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiSu. Tak przez kilkadziesiąt minut wyglądała sytuacja w centrum Warszawy. Do przepychanych doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co teraz się tam dzieje?
16: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
0: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówi sędzia Maciej Berek, który rano złożył ślubowanie. Zrobił to przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, a nie prezydentem.
17: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
0: Trybunał nie będzie działał na wykładnię prezydenta, podkreślił marszałek Włodzimierz Czarzasty.
18: Sędziowie, 8 wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
0: A my do sprawy będziemy wracać.
13: Ograniczenia w działaniu Starlinków na Ukrainie. W nocy SpaceX wprowadził niespodziewane zmiany. Przez to wojskowe terminale nie mogą działać przy większych prędkościach. Ukraińskie wojsko nie zostało wcześniej uprzedzone o zmianach, co doprowadziło do przerwania części operacji wojskowych.
1: SK2 News, Konin.
15: Jan Grzlaczyk. Konferencje czy spotkania to wszystko na bieżąco organizuje powiat koniński dla swoich szkół. To odpowiedź na ostatnie niebezpieczne zdarzenia.
19: Po to, żeby zabezpieczyć szkoły przed jakimiś nienaturalnymi i grożącymi im zachowaniami.
15: Tłumaczyła Katarzyna Fryza, starosta koniński. Powiat jest w ścisłej współpracy z policją i strażą pożarną. Schron dla 100 osób wybudują w Brzeźnie. Będzie on częściowo schowany w ziemi. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku.
0: Dobrze, że ja tutaj z nikim nie muszę się kłócić, bo panuje zgoda, że gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Kłębo i Daria Zawiałów, Sanach i Ania Dąbrowska. Ich usłyszycie w tej godzinie. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, w środę, 3 minuty po 11 mamy. No.

0: Elektryczne gitary w Radiu SK2. Okazuje się, że my też trochę jesteśmy jak takie dzieci we mgle, jeśli chodzi o cyfryzację i automatyzację pewnych rzeczy. No, czyli chcemy robić tak, żeby było lepiej i prościej, no wychodzi jak zwykle. Belgijscy naukowcy zbadali nastroje po takich właśnie ulepszeniach w pewnych zakładach metalowych. Tam sztuczna inteligencja wyręczyła pracowników w kilku kwestiach. No ale okazało się, że aż 70% pracowników przyznało, że nie mają pojęcia, jak te nowe technologie działają i przez to czują jeszcze większy stres w pracy. Powód dość oczywisty.
1: Czemu?
2: Bo jakoś ci nie ufam. I jakoś...

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

rywale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

mam dla was utwór, który nie był zwykłym rockowym nagraniem. Do tego wielkiego przeboju Budka Suflera zaprosiła poznański zespół smyczkowy pod dyrekcją Zbigniewa Górnego, a w chórkach możemy usłyszeć słynny zespół Alibabki. Utwór został zarejestrowany w 1974 roku i z miejsca stał się gigantycznym hitem. Przed nami Radio SK2, Jest taki samotny dom.

0: Wychowany w Polsce to nowość od BRO w Radiu SK 2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Za to synoptycy już wiedzą, co czeka nas w pogodzie przez najbliższe 4 miesiące. Jak informuje IMGW, zima przywita się z nami bardzo łagodnie, z temperaturami powyżej normy. Prawdziwych mrozów możemy spodziewać się dopiero mniej więcej na przełomie stycznia i lutego, ale uwaga! Panowie i panie z IMGW nie wykluczają krótkich, bardziej zimowych epizodów, takich mroźniejszych w ciągu najbliższych tygodni. Czyli niby idzie jesień, ale to zima może nam dać z liścia.
1: SK2. Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak, jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Takie muzyczne podejście do tematu zazdrości przedstawia nam grupa Hej. Tutaj Radio SK 2, 100% najlepszych polskich hitów w eterze i tego właśnie inni mogą nam też pozazdrościć. Zbliża się południe, przed nami porcja newsów, a po nich kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
9: Wielkimi krokami zbliżamy się w stronę najcieplejszego momentu dnia, chociaż to nie będzie takie ciepło, jakim myślicie. Na razie 13 stopni, a maksymalnie 15 kresek na termometrach. Do tego niestety pochmurnie, no i trzeba liczyć się z przelotnymi opadami w regionie. Również uprzykrza nam życie silny wiatr, który sprawia, że jest jeszcze chłodniej i jeszcze nieprzyjemniej.
8: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Okrzyki, emocje i słowa prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zostawiam tę sprawę do rozpatrzenia prezydentowi, oświadczył Bogdan Święczkowski, który wyszedł do protestujących na Alei Szucha. A chodzi o sędziego Macieja Berka, który złożył dziś ślubowanie. Krótko przed jego wjazdem na teren Trybunału doszło do przepychanek z policją. Na miejscu jest Mateusz Chłystun. O czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
11: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
12: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
11: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Przypomnę, że prezydent, który ma zdecydować w tej sprawie, wcześniej tłumaczył, że nie uznaje Macieja Berka jako sędziego, podważając jego dotychczasowy staż jako prawnika. Tymczasem tu przed trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Kłystun.
10: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy temat dziś w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który rozmawiał z posłanką PSL-u Magdaleną Sroką.
13: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
14: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
13: Ale potrzebujemy jakiegoś planu, czy jednak może resetu konstytucyjnego.
14: To jest Trybunał PiS-u. PiS siedzi pod bramą, podburza ludzi. Jako Polskie Stronnictwo Ludowe od lat proponujemy reset konstytucyjny.
10: To nie instalacja elektryczna była przyczyną pożaru w sanockim skansenie, wskazuje opinia biegłego z zakresu energetyki. Przypomnę, ogień w połowie sierpnia strawił drewniany XVII-wieczny kościół i uszkodził sąsiadujące obiekty. Sprawę ma wyjaśnić dopiero opinia biegłego z zakresu pożarnictwa, ta ma się jednak pojawić na początku przyszłego roku.
1: SK2 News, Konin.
9: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Dwa agregaty prądotwórcze kupiła gmina Krzymów. Trafiły one do Urzędu Gminy i do Szkoły Podstawowej w Krzymowie. Samorząd wydał na agregaty niecałe 133 tysiące złotych. Wymiana parkomatów, w których za parkowanie będzie można płacić na przykład blikiem i pełna integracja systemu z konińską kartą mieszkańca i przysługującymi ulgami. To jedne z nowości, które zostaną wprowadzone w powszechnej strefie parkowania. Ta zacznie obowiązywać od kwietnia przyszłego roku.
0: Już nam się zrobiło południe. Dobra wiadomość dla wszystkich niecierpliwych. Połowa środy i tygodnia już za nami. Tu Radio SK2. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Przede mną wkrętka Kamila Nosela, a muzycznie na początek romantyczna Edyta Bartusiewicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy. 10 hit.

0: O powtórkę prosi Patrycja Markowska. To jeszcze raz w Radiu SK 2. Jego o powtórkę prosić nie trzeba. Wkrętki to dla niego chleb powszedni. Czas na wkrętkę Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Dzień dobry, słucham.
3: Dzień dobry, czy ja do pani Julii? Ty się dotelefonowałam.
2: Tak, słucham pana.
3: Na wyrzeczonej Iwana po tej stronie dział odpraw lotniczych. Telefonuję w sprawie lotu 13
2: tak.
3: do Włoch. Czy ja rozmawiam z panią z biletu, z rezerwacji miejsca?
2: Tak.
3: Ja tylko mam prośbę, żeby tego 13, jak pani będzie na odprawie lotniczej, żeby pani udokumentowała IP tego biletu.
2: A to w jaki sposób miałam państwu IP dokumentu biletu?
3: No zakładam, że pani na komputerze ten bilet będzie otwierała.
2: No bilet będzie otwierany, no nie wiem, wydrukowany będzie, tak?
3: No, to bym poprosiła o IP tego komputera, który po prostu został wydrukowany bilet, z którego został wydrukowany bilet. I tyle.
2: No to państwo, jak ja przyjadę z dokumentem tożsamości, z odprawą zrobioną i z biletem, to państwo nie będą mogli mnie na pokład samolotu wpuścić, bo nie będą wiedzieli państwo, z jakiego IP komputera był wydrukowany dokument?
3: Nie, wystarczy tylko ten komputer i w ustawieniach sprawdzimy IP, czy wydruk się zgadza, proszę pani, i już.
2: Znaczy nie, bo dla mnie to jest jakaś bzdura, że ja mam państwu jakieś IP podawać, z którego komputera był zrobiony zakup biletu.
3: Proszę pani, nie musi na pani podawać, wystarczy dokumentacja komputerowa, czyli pani na przykład, jak ma to na laptopie, pani przychodzi z laptopem, pokazuje pani, że IP wydruku jest takie samo jak IP komputera.
2: To dosyć, że my mamy lecieć, to jeszcze mam komputer ze sobą brać?
3: A przepraszam, a to jest kłopot?
2: Tak, jest kłopot, bo my nie mamy zamiaru brać komputera ze sobą jeszcze w bagaż.
3: No to ja w takim przypadku pani udokumentuję IP?
2: No nie udokumentujemy tego, bo ten komputer ja nie robiłam tej rezerwacji, tylko koleżanka robiła, więc ona by musiała wziąć swojego laptopa, którego nie weźmie, bo nie będziemy mieli miejsca w bagażu.
3: No to jak państwo...
2: Za który musieliśmy zapłacić.
3: No to muszę z panią coś ustalić, proszę pani, bo jeżeli tak będzie problematycznie, no to ja mam...
2: No to proszę, buję numer telefonu. Proszę mi podać swój numer telefonu, o którym mam odzwonić.
3: To niech pani zadzwoni do Darii.
4: Zostałaś wkręcona w Radiu SK. Witam cię.
2: No dziękuję bardzo, a ja już ciśnienie mam, że nie lecimy nigdzie.
1: Nosel wkręca.

Tak, błędy rzecz ludzka, wiadomo, zdarzają się jak najbardziej. To Ryszard Rynkowski w Radiu SK2, ale w tej sytuacji chyba no, nikt nie jest winny. No ciężko tutaj wskazać osobę winną. Linie lotnicze Qantas miały odwołać jeden z rejsów z Rzymu do Perth po tym, jak podczas poprzedniego lotu tym samym samolotem pasażerowie, słuchajcie, zostali pogryzieni przez pluskwę. Co gorsza, turyści z tymi właśnie pluskwami spędzili trwający 17 godzin lot. Naprawdę brzmi to strasznie, nie wyobrażam sobie takiej podróży. No ale też z drugiej strony zwykle ludzie po powrocie z wakacji są tacy rozdrażnieni, niezadowoleni. Czasem do tego stopnia, że znajomi aż zapytają tak z troski, co cię ugryzło? No akurat ci turyści doskonale wiedzą co.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
8: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: Co jeszcze może być lekiem na jesienną chandrę, oprócz dobrej książki i pumpkin spice latte prosto z kawiarni? No ta kompozycja od Sanach i Kasi Kowalskiej, czyli Kiedy umrę kochanie, kawałek, który pojawił się na wiosnę zeszłego roku. Teraz Sanach zapowiada kolejny krążek. Kiedy się pojawi, dokładnie tego jeszcze nie wiadomo, ale za to wiem, że Zuzanna tym albumem ma zamiar otworzyć nowy rozdział w swojej karierze. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 13.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Castorama!
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
6: Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
15: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
16: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
14: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
16: Za darmo to uczciwa cena.
14: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
18: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
17: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
28: Konin, dopadł przelotny deszcz, więc koniecznie miejcie przy sobie parasole. Na termometrach mamy 14 stopni, pochmurnie, no i trzeba liczyć się z silnym wiatrem. Spójrzmy jeszcze na drogi, na których jest dość spokojnie, ale miejscami pojawiają się korki. Postojcie jadący z Gosławicy w stronę Starego Miasta, również w okolicach Trasy Warszawskiej, no i na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
27: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
0: Jest 13, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie wiem przed kim przysięgał Maciej Berek, ale na pewno nie przed prezydentem. Karol Nawrocki skomentował sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Berek, wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału, złożył dziś ślubowanie w Sejmie. Jak podkreślił, doszło do tego przy Wiejskiej, bo prezydent nie przyjmuje jego ślubowania. Karol Nawrocki stwierdził, że w jego obecności nie mogło się dzisiaj odbyć, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
1: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
0: Przyjęcie ślubowania od Macieja Berka było obowiązkiem prezydenta. To już głos szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
2: Ponieważ pan prezydent postanowił nie wykonywać swoich obowiązków, więc ta przysięga została złożona w inny sposób, zgodny z polskim prawem i pan Maciej Berek dzisiaj powinien przystąpić do pracy.
0: Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski oświadczył, że Berek nie został dopuszczony do orzekania. Żandarmeria wojskowa nie potwierdza, że to polski dron wojskowy, który uczestniczył w ćwiczeniach. Na plaży w Karwi śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Natknął się na nie wczoraj wieczorem przypadkowy spacerowicz. Służby prowadzą oględzinę.
3: Realizowane badania tego przedmiotu wyeliminowały zagrożenie zarówno chemiczne, jak i radiologiczne, jak również zagrożenie pod kątem materiałów wybuchowych.
0: Mówi rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej Dariusz Rozkosz. Przypomnę, we wrześniu w innej części wybrzeża, w rejonie Rusinowa koło Jarosławca, znaleziono rosyjski dron wojskowy. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu. Od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska. To po tym, jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. W maju prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej nazwę bohaterów UPA, co wywołało w Polsce falę krytyki, a prezydent Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego.
15: SK2 News, Konin.
4: Jan Grzelaczyk, dzień dobry. Część korytarza z 1957 roku w Kolskim Szpitalu zostanie pokryta szkłem. Trwa remont odcinka, który prowadzi do izby przyjęć i do diagnostyki radiologicznej oraz do laboratoriów. Remont ma zakończyć się w tym tygodniu. Kabina akustyczna została zamontowana w szkole podstawowej w Sławsku. To rozwiązanie wobec problemu brakującej liczby pomieszczeń. Można w niej prowadzić indywidualne zajęcia albo spotkać się z rodzicami. Kabina kosztowała ponad 40 tysięcy złotych.
5: Szczyt tygodnia. Półmetek, tak mówi się na środę, choć są też różne inne określenia. Może jakiś znasz? No, ja tak sobie pomyślałem, Kuba, że może być środa jak kanapka, wiesz? Bo patrz, poniedziałek i wtorek dawno już zostały zjedzone, a to, co najlepsze, dopiero przed nami. Nareszcie.
12: Bez reklam. Jeden po drugim.
24: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
5: Męskie granie z kawałkiem nareszcie za chwilę, ale też będę mówił o cofnięciu czasu. I nie chodzi o zmianę daty urodzenia na portalu randkowym. Kowalski, witajcie. Emona, dzień dobry. O złotej kobiecie, która nie mówiła nic.
26: Znowu

0: taki jesienny, Warius Manx w SC2 kwadrans po godzinie 13. Nauka, kochani, naprawdę próbuje cofnąć biologiczny czas. Tutaj czytam. Naukowcy zrobili coś naprawdę niesamowitego, bo w laboratorium odmłodzili komórki krwi 80-latka. I to tak odmłodzili, jakby senior miał po prostu 20 lat.
1: SK2.
0: Koniec w takim razie, kochani, z botoksem. Teraz wystarczy mieć tylko dobre te układy krwionośne.
2: Jest

0: to twój dzień.
1: Mamy taki dzień, że trzeba wejść do wehikułu czasu.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Ale przygotowałem dla was piosenkę. Rok 1979. Wiem, kupa czasu, ale słuchajcie, ten numer doczekał się naprawdę bardzo wielu coverów. Jest zresztą jednym z najchętniej śpiewanych przez tych mniej, ale również bardziej znanych i lubianych. Między innymi także przez moją mamę i przez was również, tak mi się coś wydaje. Bo na warsztat piosenkę tę wzięli między innymi. Ja jeszcze nie zdradziłem, co to za piosenka, ale śpiewa ją córka Anny Jantar, Natalia Kukulska, doda między innymi Paula, Dawid Podsiadło też swoją interpretację przedstawił tego numeru raz na męskim graniu, a Kaja zaśpiewała też swoją wersję w Poznaniu 8 lat temu. Posłuchajmy zresztą fragmentu Kai, udało mi się go znaleźć.

0: czasu.
1: No to teraz oryginał. To samo brzmienie, trzeba powiedzieć, pełne rozmachu, potężne, orkiestrowe, chór dodając nadludzkiej mocy. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać, Westy 2.

0: Dziewczyna potrafi zahipnotyzować. Liwka i poza tobą nic, Westy 2. Rekonstrukcja rządu, kochani. Rekonstrukcja rządu jest, ale w naszym portfelu. Kazimierz Wielki znika z 50 zł, lecz spokojnie, spokojnie, nie znika z naszych portfeli od razu. W ogóle nie zniknie, ale pojawiła się teraz, czytam, dzisiaj specjalna srebrna 50-złotowa, pewnie kolekcjonerska moneta. Z kim? Z Kazimierzem Jagiellończykiem. I nawet ta 50-złotowa monetka ma w sobie kawałek bursztynu, ale jaki piękny ten bursztyn w tej monecie. Prawdziwy skarb znad Bałtyku, jak oglądam. I co ciekawe, patrzcie no. Żeby znaleźć bursztyn, nie trzeba teraz grzebać w piasku, tylko w portfelu. SK2. I będziemy szukać szczęścia, bursztynów również, z Kamilem Bednarkiem i Messiah już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To ok.

0: Na PCV z fabryki BROS?
1: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
2: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Bajeczny Baim z dziewczyną jak z bajki Beatą Kozidrak w Radiu SC2. Miłość i ja tutaj tylko kochamy najlepsze polskie hiciory i do nich wrócimy po godzinie 14, o której najważniejsze również newsy już te sprawdzone. Mamy także przecieki, bo wiemy, ile będzie kosztować paliwko od jutra.
1: Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.

0: remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: A teraz czas na najświeższe informacje pogodowe. Na termometrach 15 stopni, no i jesteśmy w tym najcieplejszym momencie dnia, chociaż nie jest do końca ciepło, a to przez brak słońca i przelotne opady w regionie. Do tego dorzucę jeszcze silniejszy wiatr, który uprzykrza nam życie i sprawia, że kurtka czy cieplejsza bluza to wręcz obowiązek. Ciśnienie jest lekko podwyższone.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wciąż gorąco przy Alei Szucha. Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi o zamachu stanu. Chodzi o dzisiejsze ślubowanie w Sejmie Macieja Berka. Doszło do niego, bo od kilku tygodni nie przyjmuje go Karol Nawrocki. Zdaniem prezesa PiSu to działania o charakterze przestępczym.
16: To jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
15: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników przed siedzibą Trybunału. Przewodniczący Sejmowego Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński odpowiada, że to, co robi PiS i prezydent, to próba wymyślania na nowo przepisów prawa.
17: Sejm prawidłowo wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni są sędziami. Proszę sobie wyobrazić analogiczną historię. W 2015 roku prezydent Duda wygrywa wybory. Nie robimy Zgromadzenia Narodowego. Czy to oznacza, że pan Duda nie został prezydentem?
15: Maciej Berek złożył w kancelarii prezydenta dokumenty poświadczające ślubowanie. Potem był w siedzibie Trybunału, gdzie jego prezes Bogdan Święczkowski oświadczył, że nie dopuści Berka do orzekania do czasu uznania ślubowania przez prezydenta. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Szef MON-u zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi. Informację oficjalnie potwierdziła żandarmeria wojskowa. Na szczątki natknął się spacerowicz. Więcej Dominika Bakura.
18: Obiekt został znaleziony we wtorek wieczorem, a działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz policji, którzy wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Jak się jednak okazało, obiekt to szczątki polskiego drona, który został zestrzelony w ramach ćwiczeń odbywających się na nadmorskim poligonie w Ustce kilka tygodni temu.
15: Jutro na stacjach tańsza benzyna, skoczy za to cena diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na czwartek. Litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz. To 10-groszowy spadek. Natomiast olej napędowy skoczy o 7 groszy. To do maksymalnych 8 zł i 5 groszy za litr.
10: SK2 News, Konin.
14: Jan Grzelaczek przejechał na rowerze niemal 1600 km z Warszawy do Helsinek, by pomóc choremu dziecku z Babiaka. Kamil Jaroszewski podsumował swoją akcję z pasją po zdrowie Julki.
12: Pozyskane przeze mnie 26 tysięcy złotych plus przez zorganizowany koncert 15 tysięcy złotych.
14: Kamil jeżdżąc na rowerze pomógł już co najmniej 14 chorym. Po zakończeniu Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolska Wschodnia dalej będzie mogła ubiegać się o unijne wsparcie, ale w nieco innej formie, w ramach planu partnerstwa krajowego i regionalnego.
19: No, kochani, ja wiem, że niebo dzisiaj może nie jest wszędzie błękitne, ale akurat Manam dzisiaj nam zafunduje to i to w tej godzinie. Takie piękne jeszcze jesienne, błękitne niebo, a komputery możecie spokojnie zamknąć, kubki po kawie też już zostawcie. Kolegom albo koleżankom z pracy, oni tam to zmyją.
20: 10 hitów.
21: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. SK2.
19: Bo my już odbijamy kartę, pierwsza zmiana może to zrobić. Zgasić światło, zamykamy Excele, przechodzimy w tryb, już jesteśmy poza biurem, czyli ogłaszamy ewakuację 3 po 14 w SC2. Kowalski, witajcie, Ewa Farna.

Nie, no oczywiście, że mamy siłę w SC2. Przecież jest środa, coraz bliżej jesteśmy weekendu. Farba przed chwilą i zostańcie oczywiście z nami, bo my tutaj robimy karierę zawsze z polskimi hitami, tak jak polskie kury robią międzynarodową karierę, sobie czytam. To jest dopiero sukces. Kurczę, Polska jajeczną potęgą. No, jesteśmy jednym z ważnych producentów i eksporterów jaj w Europie. I super! Niemcy mają samochody, Szwajcarzy zegarki, Włosi tam modę, Francuzi perfumy, a my Polacy mamy jaja. SK2. I kto ma wielki interes?

0: Ula la la la, Big Day w SC2, Big Day, czyli wielki dzień, czeka nas też na Stadionie Narodowym i gorąco będzie jak latem. A to dlatego, że piekarniki, kuchenki, tam płonące patelnie, to wszystko czeka nas podczas wielkiej uczty, na którą zapraszamy Was, najlepszych, głodnych wrażeń słuchaczy SC2, bo robimy imprezę na Stadionie Narodowym. No i przy naszym stole już siedzą Judyta, Norbert, Dorota, Aneta, Dominik, wszyscy z osobami towarzyszącymi, Kinga, Ewelina, a dzisiaj o poranku Jarząbek, Wajda i Toś. Zadzwonili do Maryki, która usłyszała:
1: zapraszamy Ciebie do loży VIP na Stadion Narodowy 7 listopada 2026 roku!
2: Świetnie, super, dziękuję bardzo.
0: Ale Marika dostała też klucz do pokoju hotelowego wypasionego i 500 na swoje wydatki, czyli kieszonkowe. Jeżeli też chcesz mieć taki pakiecik i dołączyć do nas, zgłoś się na sk2.pl, wybierz najbardziej polski obiad, takiego właśnie szukamy w najbardziej polskim radiu SC2. No wyobraź sobie, że ktoś pyta: jedziesz na Stadion Narodowy? Odpowiadasz: tak. Na mecz? Nie. Na koncert? Nie. A na co? Na obiad.
3: SK2.
0: SK2

0: pl.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
13: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama!
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
16: Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Migo ze swoim jesiennym wiaterkiem w Radiu SK2, za chwilę 15 i najważniejsze newsy, w nich m.in. o sędziach, a sędziów mamy bardzo różnych, przecież są ci sportowi, są sędziowie taneczni, również ci, którzy oceniają dania, czyli kulinarni, ale również są tacy, którzy bardzo lubią paragrafy. O nich m.in. o 15 w newsach SK2.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. To może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
16: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
17: Gastorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
17: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
19: Mamo, ten bohater jest dziwny.
20: Nie lubisz go?
19: Lubię i to jest najdziwniejsze.
21: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Godzina 15, godziny szczytu. Spójrzmy na drogi w regionie. Postojcie przede wszystkim jadący z Gosławice w stronę południa, w stronę Starego Miasta. Również korki pojawiają się klasycznie w okolicach Ronda Miast Partnerskich, no i na trasie warszawskiej. Także postojcie na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na termometrach 14 stopni, pochmurnie, no i pod wieczór będzie padał deszcz.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Jest 15. News SK2. Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos po wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. To wszystko przypomina nam, o co walczyliśmy 3 lata temu, mówi Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w sieci. Dziś w Alei Szucha gorąco w związku ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Były minister złożył przysięgę w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia od prezydenta. Szef rządu zaznaczał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
24: Wybrano sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent
2: prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
23: Mówi premier Tusk i zapowiada dalsze działania.
2: Z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny.
23: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. A jego wjazd do gmachu Trybunału blokowali dziś rano zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek z policją. Jest areszt za podpalenie stacji Starlink w Polsce. Niemiecki sąd aresztował tymczasowo dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą ściągnąć zatrzymanych do Polski. Pod koniec września mieli podpalić stację bazową internetu satelitarnego Starlink pod Grójcem, która zapewnia łączność m.in. dla walczącej z Rosją Ukrainy. Duży trójkąt na pomarańczowym tle. W najbliższych dniach pierwsze tabliczki z oznaczeniami punktów schronienia trafią do samorządów w Kujawsko-Pomorskiem. Czas na montaż jest do końca roku.
4: Punkty powinny być oznaczone tabliczką z napisem punkt schronienia i znaczkiem. Myślę, że już na dniach pierwsze tabliczki będą się pojawiały.
23: Mówi Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie się schronić.
5: Ja bym musiała wiedzieć, gdzie mam uciekać.
20: Panie wiedzą, gdzie się w ogóle udać.
5: Ja nic nie wiem na ten temat. Oznaczenie jak najbardziej.
23: A w całym kraju jest ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
24: SK2 News, Konin.
25: Jan Grzylaczyk. Awaria przeprawy promowej w Ladorudzu została usunięta. Prom ponownie kursuje przez Wartę. Zgodnie z zasadami będzie on działać do końca października od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 18. Pierwszy mural społeczny powstał rok temu na Zatorzu, ale ze względu na nasiąkanie muru wodą trzeba go było pilnie odnowić. Tym razem postawiono na odporne wydruki z identycznymi wizerunkami szóstki znanych Koninian. Znajdziecie podobizny Wenedy, Urbanowskiej, Rakuszanki, Beckera, Janaszka i Dragana.
26: Ale tutaj pachnie normalnie plackami ziemniaczanymi, ale to nie taki zwykły chyba placek, bo to jaki placek był?
23: A z sosikiem takim po zbójnicku węgierski.
26: Tak, no to po zbójnicku czy węgierski?
23: A jeden, jedni powiedzą, że taki. Na Podkarpaciu też jest podkarpacki.
26: Tak, tak. Ważne, że sam tarłeś ziemniaki, prawda?
23: Oczywiście.
26: My tutaj trzemy się przy najlepszych polskich hitach. Węgierski smaczek też w tej godzinie.
24: 100% polskich hitów. SK2.
26: Ja mam leczo. Leczy mam słońce.
23: To też dobre.
26: Bardzo
23: też
26: dobre, gorące danie. A propos właśnie ciepełka, to teraz ruszamy w stronę słońca razem z Ewelinką Lisowską.

0: kłamać.
1: Ale takie kłamstwa słodkie też są bardzo dobre. Edyta Bartosiewicz w SC2. Tymczasem właśnie czytam tutaj w internecie, że premier Węgier, ja nie wiem to co się dzieje w tych, u tych posłów i u tych wszystkich polityków, ale premier Węgier zaproponował niezapowiadane testy na alkohol i narkotyki w parlamencie. Bardzo dobry pomysł, może w końcu politycy przestaną bujać w chmurach. SK2.
2: Jedno takie wciągnięcie, jeden chaos takiego dymu może spowodować już odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka.

0: Elektryzujące, elektryczne gitary, bardzo ekologiczne w Radio SC2. No jest też Jakub Konieczkowicz, który powiedział, że za chwilę również wrócimy do polskich hitów, prawda?
1: Zgadza się.
0: Będzie Michał Szczygieł, będzie Marisa, a teraz Góralska Liga Mistrzów między innymi. W skrócie Niesłowski 2 o 15.30.
2: Trwają sekcje zwłok ofiar tragedii w Kielcach, gdzie w jednym z mieszkań odnaleziono ciała czteroosobowej rodziny. Jak informuje kielecka prokuratura okręgowa, do laboratorium przekazano też materiały dowodowe z miejsca zbrodni. Wyniki sekcji poznamy prawdopodobnie jutro po południu. Bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawili się właściciele terenów, które mają być zajęte pod trasę.
3: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę. Całą 1370 metrów.
4: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy. Obwodnica.
5: Rok temu były przeprowadzone zaawansowane konsultacje społeczne. Każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka.
2: Dodaje burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. Mieszkańcy złożyli pismo w sprawie wycofania się z planów budowy drogi. Manchester City zmierzy się dziś z Paris Saint-Germain. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21.00.

0: Tak, tak, tak. Kolorowa prasa teraz donosi. Strona z newsami, które zmieniają nasze życie. Paparazzi złapali prezenterkę, youtuberkę, byłą tancerkę z Tańca z Gwiazdami, Izabelę Janachowską, i cyknęli jej zdjęcie podczas luksusowego spacerku po porodzie. Tutaj widzę, jak pani Iza pcha wózek za... Za ile? Wózek za prawie 7 tysięcy złotych.
1: SK2.
0: Ten wózek musi mieć wspomaganie kierownicy. Zresztą za 7 tysięcy złotych dać tyle za wózek, to ja bym dwa maluchy miał. Trzy nawet.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
1: I po reklamie.

0: Wariusz Mangs i piosenka księżycowa i tak trochę idealnie się z nią wstrzeliliśmy, bo ja sprawdziłem w kalendarzu i dzisiaj księżyc wschodził przed godziną 12:00, zajdzie o 18:41, tak, tutaj napisali, więc jeszcze takie 3 godzinki prawie z księżycem możemy mieć. No i będą również przyjemne godziny z najlepszymi polskimi hitami po godzinie 16:00, o której punktualnie najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
14: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: O godzinie 16 w regionie pojawiają się jeszcze korki. Musicie uzbroić się w cierpliwość na odcinku od Konina w stronę Kazimierza Biskupiego. Również postoicie na drodze krajowej numer 25 i na ulicy Kleczewskiej w Koninie. Jeżeli chodzi o pogodę, no to na termometrach 15 stopni. Pojawiło się na chwilę słońce, no ale niestety jeszcze czeka nas deszcz. To około godziny 18. Ciśnienie jest lekko podwyższone.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Jest 16. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią o zamachu stanu. To po dzisiejszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Do ślubowania doszło w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie odebrał przysięgi od Macieja Berka. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
18: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
19: Ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
18: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
20: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
18: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
21: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
18: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
17: Przypomnę, Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału na początku września. Od tego czasu prezydent nie zaprosił go na ślubowanie. Tłumaczył to wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy byłego ministra w zawodzie radcy prawnego. Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, w której zezwoliła na ślubowanie Berka bez fizycznej obecności prezydenta. Groźny wypadek w Lublinie. 2 osoby w szpitalu, w tym 1,5-roczne dziecko. Zdarzyły się 2 osobówki, jedna z nich wjechała w pieszych. Relacjonuje Jagoda Jawor z policji w Lublinie.
22: Kierujący pojazdem marki Mercedes nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi marki Mitsubishi.
0: wyciszył. Mercedes został wytrącony z ruchu i zjechał na chodnik.
17: Auto potrąciło kobietę idącą z wózkiem. Poszkodowana jej dziecko zabrano na badania do szpitala. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Za co uczniowie cenią ich najbardziej?
2: Że są cierpliwi.
22: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
23: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
17: Powiedzieli nam uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
24: SK2 News, Konin.
25: Jan Grzylaczyk. Konferencje czy spotkania to wszystko na bieżąco organizuje powiat koniński dla swoich szkół. To odpowiedź na ostatnie niebezpieczne zdarzenia.
26: Po to, żeby zabezpieczyć szkoły przed jakimiś nienaturalnymi i grożącymi im zachowaniami.
25: Tłumaczyła Katarzyna Fryza, starosta koniński. Powiat jest w ścisłej współpracy z policją i strażą pożarną. Schron dla 100 osób wybudują w Brzeźnie. Będzie on częściowo schowany w ziemi. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku.
27: Dzień Nauczyciela. Mamy w takim razie, jak mówiłeś, Jakub, w newsach SK2. Praktycznie bym o tym zapomniał. Wszystkim nauczycielom życzymy tego, co najlepsze. Życzymy samych piąteczek, życzymy samych szósteczek, ale to może niekoniecznie w dzienniku czy na sprawdzianach, ale życzymy wam tych piątek i szóstek na zegarku, bo piąta czy szósta po południu to już jest ten czas, kiedy można odpocząć i to przy tym, co najlepsze w SK2.
24: 100% polskich hitów.
17: Chociaż ja to pamiętam, że mi nauczyciele mówili, że to jest praca na cały dzień.
27: Jaka praca?
17: No, praca nauczyciela. Że to nie można tak odpocząć.
27: Można odpocząć. Jest 16:03 po 16:00, impreza celująca, choć dopiero czwarta, czyli czwórka, to piersi. Odpoczywajcie, nauczyciele, odpoczywajcie.

0: Oskar Cyms, który nigdy nie ma dosyć, jak my nie mamy dosyć najlepszych polskich hiciorów. Chłopak, który też nie chodzi spać, to jest Artur Jarząbek. Czasami mi się nawet zwierza, że taki niewyspany chodzi, ale usatysfakcjonowany, no bo zawsze ma dla was jakąś prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Koniec z bezterminowymi prawami jazdy. Przed milionem kierowców w Polsce obowiązkowa wymiana dokumentów. Od 2028 roku ruszy wymiana dokumentów każdego kierowcy. Obejmie przede wszystkim osoby posiadające teraz stare prawa jazdy bez daty ważności. Według szacunków może chodzić nawet o blisko 15 milionów dokumentów. Nowe przepisy zakładają, że prawa jazdy kategorii A i B będą wydawane maksymalnie na 15 lat. Natomiast zawodowi kierowcy z kategoriami C i D będą musieli wymieniać dokumenty co 5 lat. W praktyce wiele osób będzie musiało po prostu złożyć wniosek o nowy dokument. Dobra wiadomość jest taka, że kierowcy posiadający dzisiaj bezterminowe prawa jazdy nie będą musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich, przynajmniej na etapie samej wymiany dokumentu. Potrzebne będzie tylko aktualne zdjęcie, dotychczasowe prawo jazdy, dowód osobisty albo paszport i potwierdzenie opłaty. Obecnie wydanie nowego prawa jazdy kosztuje 100 zł i 50 groszy. Jeśli policzyć skalę całej operacji, no to kierowcy w całym kraju mogą wydać na wymianę dokumentów około 1,5 miliarda złotych. Krótko mówiąc, bezterminowe prawa jazdy przechodzą do historii, ale czego się nie robi dla dodatkowych pieniędzy w budżecie, prawda?

0: Wszystko tutaj się zgadza w SC2. Nie bronimy się przed najlepszymi polskimi hitami, tylko 100% takiej muzy. Pani Sarsa jeszcze?
1: Już do ciebie wracam.
0: Wrócił też Jakub Konieczkowicz do studia. 16.30 i najświeższe newsy z Krudich w SC2.
2: Pod duszą straszył nożem i ostrzem z temperówki. 14-latek z Bartoszyc, który groził i atakował młodsze dzieci, trafił do schroniska dla nieletnich. Decyzją sądu rodzinnego spędzi tam najbliższe 3 miesiące.
3: Uczeń już wcześniej zachowywał się nagannie, jednak w ostatnim czasie jego agresja eskalowała.
2: Mówi Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. Zaledwie 2 tygodnie wcześniej 14-latek trafił do izby dziecka po tym, jak nie wrócił do domu. Gdy znaleźli go policjanci, był pod wpływem środków odurzających. Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od czerwca udał się w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Wołodymyr Zełenski poleciał do Londynu, a przypomnę, od kilku miesięcy nie korzystał z polskiego lotniska, a po tym, jak w polsko-ukraińskich relacjach doszło do zgrzytu. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę i gromadzą zapasy przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem. Leśnicy radzą, by przed porządkami w ogrodzie sprawdzić, czy nie ukrywa się tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach.

0: Znany byłem zresztą.
1: O, to co na końcu powiedział Andrzej Piaseczny. Tak też mógł, ale nie powiedział jeden z posłów, którego zatrzymali policjanci w Tarnowie, tutaj widzę. Poseł jechał rowerem, bez świateł, a jak go zatrzymali, to od razu powiedział:
2: ja jestem posłem i chroni mnie immunitet.
1: No i zasłaniał się tym dokumencikiem, bo czuć było od faceta procenty.
3: SK2.
1: Widocznie pomyliły mu się lampki, nie? Ta od szampana z tą od roweru, której nie miał.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: O, przypomnienie. Dzień otwarty 2. etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
13: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. 2 sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I po reklamie.

0: Ja nie będę odbierał tutaj żadnych honorów człowiekowi, który na muzyce zna się i to na polskiej bardzo dobrze, bo jest Łukasz z Duńczyk i on powie wam, co to za dziewczyna tutaj śpiewa ten numer.
1: A jak?
0: No Daria Zawiałow, no nie znasz?
1: Zamyśliłem się, taki ładny głos po prostu.
0: Bo ty masz złamane serce pewnie.
1: Ale jest okej.
0: Ale jest okej. Dzisiaj mamy też dzień normalizacji, przyjacielu, więc w takim razie to jest, ja idę się normalizować.
1: A, w sensie, że cię żona do pionu postawi, to jest normalizacja.
0: Można tak powiedzieć, albo wiesz, no normalnie o tej porze zwożę sobie zboże, normalnie o tej porze na kanapie się położę.
1: A, to jest bardzo normalne. Polecamy.
0: I normalne jest to, że tutaj gramy tylko polskie hiciory i z Duno będzie dla was je grał po 17:00 Kowalski. Bawcie się dobrze ze Skrą 2.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
9: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
8: To okna PCV z fabryki Bros?
9: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
10: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
11: Już to czytałyśmy?
10: Już to wymyśliłam.
12: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24,39.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
22: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
21: O, pieskie życie ma smak!
22: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Ta środa już powoli dobiega końca. Spójrzmy jeszcze na pogodę. Na termometrach mamy 12 stopni. Wyszło na chwilę słoneczko, ale niestety pod wieczór jeszcze będzie padał deszcz. No a jutro o wiele przyjemniejszy dzień. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 kresek. Do tego większość dnia będzie słoneczna. Również lekki wiaterek. No i nie powinno padać.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prezydent z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Już opuścił siedzibę tej instytucji. A dziś wokół Trybunału gorąco po tym, jak Maciej Berek w Sejmie złożył ślubowanie na sędziego. W związku z tym przy Szucha protestowały środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją. To zbada prokuratura, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
27: Podpisałem pismo skierowane do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie,
0: czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
26: Do incydentów miało dojść też w samym Trybunale.
0: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
26: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie, bo nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Tego nie uznaje Karol Nawrocki. Z kolei zdaniem rządzących wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Dobre wieści w sprawie stanu zdrowia papieża. Wszystkie wyniki są w normie, podaje Watykan. Leon XIV we wtorek przechodził operację usunięcia nowotworu płuca. W komunikacie opublikowanym w Watykanie podkreślono, wyniki potwierdzają prawidłowy przebieg pooperacyjny. Parametry są w normie, a rekonwalescencja przebiega zgodnie z planem. Według wcześniejszych zapowiedzi Leon XIV spędzi w szpitalu około tygodnia. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 18 groszy, a cena diesla o 20 groszy. Jak tłumaczą eksperci, pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na rynkach światowych.
1: Jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie. Trwają prace rolne, zaczyna się sezon grzewczy.
26: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Przypomnę, jutro litr 95 zatankujemy za nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, z kolei litr oleju napędowego za 8 zł i 5 groszy.
2: SK2 News, Konin.
4: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Dwa agregaty prądotwórcze kupiła gmina Krzymów. Trafiły one do Urzędu Gminy i do Szkoły Podstawowej w Krzymowie. Samorząd wydał na agregaty niecałe 133 tysiące złotych. Wymiana parkomatów, w których za parkowanie będzie można płacić na przykład blikiem, i pełna integracja systemu z konińską kartą mieszkańca i przysługującymi ulgami. To jedne z nowości, które zostaną wprowadzone w powszechnej strefie parkowania. Ta zacznie obowiązywać od kwietnia przyszłego roku.
7: Ustawiłem swoje życie na czekanie. Tak za chwilę zaśpiewa Łukasz Zagrobelny i tak też pewnie śpiewają nasze pieski, które już tam pewnie wyczekują nas, aż wrócimy z pracy. No to słuchajcie, zostawiamy wszystkie obowiązki i ruszamy, a ja nam będę dobrze grał. 3 minuty po godzinie 17. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
2: 100% polskich hitów.
11: Polskich hitów.
7: Ale słuchajcie, to nie jest tak, że tutaj są tylko polskie hiciory, bo tutaj są też bilety na fajne koncerty. Mam dla was zaproszenia na koncert zespołu Lore, ale jak je zgarnąć, to później powiem. Teraz Grzesiu Chyży zaśpiewa.

0: jest Lovitz w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów już 16 minut po godzinie 17. No i słuchajcie, bardzo ważne pogodowe informacje, bo już mniej więcej wiadomo, jaka aura będzie na Wszystkich Świętych. Najnowsze długoterminowe prognozy IMGW mówią, że na przełomie października i listopada szykuje się wyraźne ochłodzenie, że nawet przymrozki mają być, co jest, słuchajcie, naprawdę bardzo dobrą informacją, bo to oznacza, że będzie można wyciągnąć z szafy te nasze najbardziej wyjściowe, najlepsze zimowe płaszcze i zimowe buty. Będzie można się przed tymi wszystkimi naszymi ciotkami dobrze zaprezentować, no bo jakby ciepło było, to by nie było wiadomo, w co się ubrać, prawda? A tak, najlepsze ubrania z szafy wyciągnąć będzie można i wspólnie z ciotkami ponarzekać, no powietrze to już takie chłodne, o, czuć, że się zima zbliża, lada moment i święta będą.
1: SK2

0: Kasia Kowalska w Radiu SK2, Pieprz i Sól. I my do tej naszej zupki dorzucamy jeszcze kultowe polskie numery.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I teraz mam dla was ikoniczny hit lat 80. Numer, który był chyba jednym z największych hitów zespołu Lombard. Przeżyj to sam. To kawałek przez wielu nazywany jako hymn pokolenia z czasów PRL-u. Piosenka, która była uznawana za numer antykomunistyczny. I co ciekawe, słuchajcie, była taka historia, że ten kawałek za czasów komuny pojawił się w radiu i przez cenzurę został zdjęty z anteny, żeby nikt o tym numerze nie słyszał. No my na szczęście już żyjemy w takich czasach, że możemy słuchać tego hitu bez ograniczeń. No to gramy Lombard i Przeżyj to sam z roku 81, już teraz w SC2.

0: Ale to pięknie kołysze, co? Nowość na naszej playliście, miejsce 19 gorącej polskiej 20. Jeśli wam się spodobało, głosujcie na sk2.pl. To Kaśka Sochacka i Cortez w Radiu SK2. A ja ciekawe badanie znalazłem, słuchajcie. Okazuje się, że sztuczna inteligencja rozleniwia nam głowę. Uwaga, według badań, podobno już po 10 minutach korzystania z AI obniża się wytrwałość naszego mózgu podczas samodzielnego rozwiązywania zadań. Czyli wiecie, nasz mózg mówi: nie, da się to prościej zrobić, teraz to już mi się nie chce, weź już idź ode mnie. To brzmi trochę, prawda, jak człowiek po wakacjach all inclusive albo weekendzie u rodziców, prawda? Ale jak to, że ja mam znowu sprzątać i gotować? Nie chce mi się.
1: SK2.
2: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
1: Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: I po reklamie.

Demono w Radiu SK2. Słuchajcie, patrząc na pogodę w naszym kraju w ostatnich dniach, to ewidentnie przydałoby się coś na przepędzenie tej jesieni. No ja tutaj mam takiego kandydata. Jak on wejdzie, to od razu energia wraca. Taka witamina D3 w 2,5-minutowej dawce. Oskar Cyms bez końca, na pewno po 18 w SK2. Reklama.

0: 15. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
6: I po reklamie.
7: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. To po dzisiejszym ślubowaniu na sędziego Macieja Berka. Wszczęto czynności sprawdzające, informują stołeczni śledczy. Chodzi o zmuszanie policji do zaniechania czynności służbowych przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją mundurowych. Do przepychanek miało dojść również w środku. To również zbada prokuratura. Uwaga kierowcy, utrudnienie na S17 w Lubelskiem. Dwie osoby są ranne. To po wypadku na trasie Warszawa-Lublin. Przed węzłem na Łęczów doszło do zderzenia busa z ciężarówką. Na miejscu działają służby. Jezdnia w kierunku Lublina jest częściowo zablokowana. Utworzył się także korek. Polska i Włochy chcą stworzyć międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II.
8: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek.
7: Mówi nam wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Jutro zostanie podpisane porozumienie w sprawie utworzenia szlaku.
9: I już minuta po godzinie 18. Słuchajcie, ja chcę zauważyć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, że już mniej niż połowa tygodnia nam została. Środowy wieczór, czas zacząć. Jeszcze tylko ze dwa razy się wstanie i to normalnie zaraz weekend będzie. A ja wam teraz gram tak na odświeżenie. Najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
10: 100% polskich hitów.
11: Polskich hitów.
10: SK2.
9: A już teraz na antenie Eski 2 artystka, która w naprawdę niesamowicie słodki sposób i przyjemny potrafi zaśpiewać o tym, że są straszne korki.
12: Za 10

0: to wiesz i ty.
1: No to już jest klasyk 1.8L na antenie Radio SK2. Wiem, że kochacie ten numer, więc go gramy. To jest 100% polskich hitów. No i mamy też najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Na wasze głosy w propozycjach do listy hitów SK2 cały czas czeka Nita ze swoim nowym numerem To Zabolało. Nita to jest artystka, która naprawdę świetnie potrafi zaprezentować swoją twórczość w mediach społecznościowych i ostatnio nagrywa nowe wersje swojego świeżego hitu w duecie z innymi artystami. Była na przykład Keira, ale ostatnio do studia Nity wpadł też Jeremy Sikorski. Posłuchajcie, jak oni razem brzmią.
2: Jak gdybym nic, zamykasz drzwi, a dałaś słowo,
3: to zabolało,
2: co mi zostało,
3: wziąłeś mnie całą.
1: A teraz posłuchajmy, jak brzmi Nita solo w swoim nowym numerze. Nita To Zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Już teraz.

0: dla ciebie i dla was zawsze gramy 100% polskich hitów w Radiu SK 2, to Urszula. Śmiało można być razem z nią. Nie krępujcie się, nikt was nie słucha. Ja też nie podsłuchuję. Ja tylko podrzucam wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki Radia SK 2. No i cały czas świętujemy premierę nowej płyty Dawida Kwiatkowskiego. To krążek Południe, który już ujrzał światło dzienne. No i na nim jest masa hiciorów. To jest, można powiedzieć, płyta z hitami. Jest tam współpraca Dawida Kwiatkowskiego z Margaret w hicie, później ci opowiem. Współpraca z Kają przy numerze Proszę Tańcz. No i jest też sporo innych perełek. I my dla was wyciągamy właśnie z najnowszej płyty Dawida Kwiatkowskiego jego bardzo dobry numer, który leży teraz w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czeka na was, na wasze głosy. Tak bym chciał. Gramy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2. To nie dłuższy był.

0: No to już naprawdę niedługo. Autobus będzie taplał się w śniegu, tak jak śpiewa zespół T-Love, który teraz nas zabrał do Warszawy. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. Jaki ona ma koloryfer na brzuchu. Naprawdę można pozazdrościć. A mówię teraz o Roxy Węgiel, która się na Instagramie pochwaliła swoją formą. Naprawdę szacun dla niej, bo przecież jeszcze tyle miesięcy do lata zostało, a ona już jest gotowa z formą na wyjście na plażę. Ale jednocześnie, mimo że jest gotowa na lato, to ma też propozycję na jesień. Bardzo nastrojowy numer, dobry na wieczór. Jak sama Roxy napisała dzisiaj na Instagramie, dzisiaj mocno jesiennie, puśćcie dalej numer i może wyjdzie słońce. Nie wiem, czy zadziała, ale spróbujmy. Roxy, jesień trwa bez końca. Już za kilka minut na antenie SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
1: I po reklamie.

0: ONA w Radiu SK2. Słuchajcie, to nie jest tak, że jak się lato skończyło, to i koncerty się skończyły, że już musimy się po prostu zamknąć w domu i nie wychodzić. Są fajne koncerty. Zespół LOR, który znacie z SK2 z hitu Wszystko jedno, wszystko źle, rusza właśnie w trasę koncertową i 23 października, czyli w piątek za tydzień, zagra w Toruniu. Jak zgarnąć bilety? To wam za chwilę powiem. Mamy je dla was w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Kinomaniacy nie mają co narzekać. W regionie pojawi się niedługo kolejna kinowa propozycja. Chodzi o Kino Konesera, w ramach którego tym razem będziecie mogli zobaczyć film pod tytułem W tym kraju nie ma dobrych mężczyzn. To historia o afgańskich kobietach, które nie są ukazane jako ofiary, a jako silne, działające jednostki. Fabuła skupia się na postaci Naru, niezależnej operatorce kamery, która zostaje przeniesiona do redakcji newsowej. Tam rozpoczyna współpracę z pewnym doświadczonym reporterem. Można liczyć na komentarz do filmu, który przygotował krytyk Łukasz Maciejewski. Po seansie odbędzie się jeszcze dyskusja, w której każdy może wziąć udział. Wydarzenie już 23 października w kinie Café w Koninie.
7: Punktualnie godzina 19, to jest Radio SK2, a ja mam dla was biletową niespodziankę. Mamy ekskluzywne zaproszenie, posłuchajcie.
8: Cześć SK2 i cześć słuchacze SK2. Tu zespół LOR. Widzimy się na naszej trasie koncertowej Pele Mele.
7: Zespół LOR znacie m.in. z hitu Wszystko jedno, wszystko źle i ten zespół możecie zobaczyć na żywo. Mam dla was podwójne zaproszenie na koncert w Toruniu. Jak zgarnąć to zaproszenie, to wam za chwilę powiem, ale najpierw zagram. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: 100% polskich hitów.
10: Polskich hitów.
7: No i przypominam, już tak za krokiem krok zbliżamy się w kierunku weekendu, to środa.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów i zapraszamy Was na koncerty polskich artystów. Obiecałem przed chwilą zaproszenie na koncert zespołu Lore. No i teraz dziewczyny mają do Was wiadomość.
1: Cześć, z tej strony zespół Lore. Zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia SK2 na nasz koncert w Toruniu 23 października. Do zobaczenia.
0: I na tym koncercie usłyszycie m.in. wielki hit zespołu Lore, który znacie doskonale z Radia SK2. Wszystko jedno, wszystko źle. No to teraz ważne pytanie. Jak się zgłosić po te bilety?
2: Jeżeli chcecie zgarnąć bilety na nasz koncert, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Do zobaczenia.
0: Jeżeli chcecie się wybrać na koncert zespołu Lore 23 października, czyli w piątek za nieco ponad tydzień, to albo nagrywajcie głosówki na Messengerze SK2, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać, ale jest też druga opcja, 726-826-826. Tu piszcie SMS-y, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na koncert zespołu Lore. Mam dla Was sporo zaproszeń, myślę, że dla wielu osób może wystarczyć. Czekam na głosówki i czekam na SMS-y, a ja w tym czasie fajnie zagram. Nowość, która fajnie poprawia humor na dobry koniec dnia, Powska i po prostu Kajtek z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Antek Smykiewicz w Radiu SK 2, a za chwilę do kogoś z was polecą bilety na koncert zespołu Lore. To są cztery dziewczyny, które znacie na przykład z tego hitu, bo po wydaniu tego numeru zrobiło się o nich głośno.
1: Wełniany kot, pod którym wtedy spałeś, mieszkanie małe jak pudełko zapałek.
0: Ten numer doskonale znacie z SK 2, podobnie jak ten.
1: Nastawiam się na deszcz i na niezręczność, że gdzieś się potknę, że gdy zadzwonię, nie odbierzesz.
0: Zespół Lore rusza w trasę koncertową promującą nowy album Pele Mele i już 23 października, czyli w piątek, za nieco ponad tydzień, odwiedzi Toruń. Jeśli chcecie tam być, mam dla was podwójne zaproszenie. Cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2 albo SMS-y 726 826 826. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać.
2: SK.

0: Edyta Górniak na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. Szukałem chętnych na koncert zespołu Lorno i oczywiście wiadomości nie brakuje. Basia na przykład pisze, że akurat w przyszłym tygodniu do niej córka z Krakowa przyjeżdża w odwiedziny, no i chętnie by się wybrały na taki mały babski wypad. No to Basia, prosisz, masz podwójne zaproszenie na koncert zespołu Lorno. 23 października w Toruniu jest wasze. I spokojnie, jeszcze u nas sporo biletów będzie, nie tylko na koncert w Toruniu, ale też na Łódź, Szczecin, Białystok i Kraków. Warto słuchać SK2 wieczorami.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Manam w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów na dobry środowy wieczór i już tak razem powoli zaczynamy odliczać czas do piątku. Do nowego notowania gorącej polskiej dwudziestki gram najlepsze propozycje z waszej listy hitów. No i co tu ciekawego będzie po godzinie 20? Młoda gwiazda Max Stachasiuk z nowością przyjdzie, ale też powracająca po dłuższej przerwie od wydawania Natalia Nykiel. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. A teraz coś dla wszystkich miłośników fotografii lub osób, które interesują się światłem. W regionie pojawi się niedługo wernisaż Pawła Kuli pod tytułem Tam, gdzie światło rodzi się samo. Na nim artysta zaprezentuje prace inspirowane niezwykłymi przygodami fotograficznego medium. Niekompletne, świecące odbitym światłem, ale pełne wiary w magię fotografii. Paweł Kula to osoba zajmująca się eksperymentalnymi praktykami fotograficznymi. Między innymi konstruuje aparaty i zabawki optyczne, czy pracuje ze światłoczułymi pigmentami roślinnymi. Wernisaż jego pracy odbędzie się 16 października o godzinie 18 w Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie. Później będziecie mieli czas do końca października, by zobaczyć tę wystawę.
0: Punktualnie godzina 20, a pamiętacie w zeszłym roku, jaka była afera przed Sylwestrem? Smolasty pokłócił się z Dodą, więc spytajmy Smolastego, jak tam jego relacje z Dodą, czy się już pogodzili?
8: Pomidor.
0: Aha, dobra. Nieważne, nie było pytania w takim razie. Gramy 100% polskich hitów na dobry wieczór. Za chwilę będą też nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, m.in. Max Stachasiuk, Łukasz Zduńczyk, witajcie.
9: 100% polskich hitów.
10: Polskich hitów.
9: SK2.
10: SK2.
8: Pomidor.

Jugopolis i Maciej Maleńczuk w Radiu SK2. Tak na pobudzenie, na dobry początek nocnej zmiany. Tak wam gra Radio SK2. No i słuchajcie, odliczanie do piątku oficjalnie rozpoczęte. W piątek po 18 jak zawsze gram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. No a przez cały tydzień wieczorami podrzucam najlepsze nowości prosto z poczekalni do waszej listy hitów. No i tam czeka taki pewien bardzo uzdolniony młody artysta. Nazywa się Max Stachasiuk. On właśnie ruszył w swoją pierwszą w karierze biletowaną trasę koncertową. No i w najbliższą sobotę wystąpi w Świeciu, w niedzielę wpadnie do Chojnic, potem w grudniu do Warszawy, a w styczniu pojedzie do Gdańska. A teraz wlatuje na antenę SK2 ze swoim nowym numerem Max Stachasiuk i Ćma w SC2.

0: Kasia Cerek-Ficka, to jest Radio SK2, gramy numery, które doskonale znacie i kochacie, ale wieczorami to nowości rządzą na naszej playliście, bo gram najlepsze świeże numery z gorącej polskiej dwudziestki. No i teraz uwaga, ta pani powróciła.
1: Teraz oddasz mi wzrok, głośny śmiech, mój niemądry sen.
0: To Natalia Nykiel, która właśnie zapowiedziała, że szykuje dla nas czwarty polskojęzyczny album. Tylko po polsku, a my nas w Radiu SK2 to bardzo cieszy, bo gramy 100% polskich hitów. No to posłuchajmy nowej propozycji od Natalii Nykiel. To tylko ciąg dalszy z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.
2: SK2.

Banda i Banda. No i można tak rytmicznie kroić pomidora do kolacji. To jest Radio SK 2. No właśnie teraz mam dla was, słuchajcie, krótką instrukcję, jak się najeść tak full, do pełna, za darmo i poczuć się jak VIP. Trzeba słuchać SK 2 i się zgłaszać na sk2.pl. Zabieramy was na najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. To już 7 listopada. Najpierw się najemy, a potem będzie wielka imprezka. Wpadacie na sk2.pl, klikacie konkursy, no i uwaga, wybieracie waszą ulubioną polską zupę, ulubione danie główne i piszecie, dlaczego to wy powinniście usiąść z nami przy stole. Zaprasza was sama Daria Ładocha, znana ekspertka kulinarna i prezenterka telewizyjna. Będzie też ekipa Radia SK2, no i wy będziecie. I to też, słuchajcie, nie jest tak, że my was zapraszamy na jedzenie, a potem kończy się impreza i radźcie sobie. Nie, nie, nie, nie z nami takie numery. Mamy dla was 500 kieszonkowego, może na paliwo, na dojazd i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie. No i przede wszystkim zaproszenie dnie do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Będzie nie tylko jedzenie, ale też DJ zagra. Także niezła imprezka nam się szykuje. To już 7 listopada. Zgłoszenia za darmo na SK2.

0: Hej i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. A teraz ważna informacja dla fanów piłki nożnej. Trwa drugi wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów. To jest druga kolejka. Wczoraj, przypomnę, Barcelona wygrała z Galatasaray 4-1. No to teraz czas na odpowiedź Realu Madryt, który już za chwilę o 21:00 zagra z Romą.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11:00 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Jeszcze nie macie planów na weekend? Czas na kolejne koncertowe wrażenia w Koninie. Do miasta zawita znana artystka Daria ze Śląska, która wyruszyła w jesienną trasę koncertową. To laureatka Fryderyków, znana z melancholijnych utworów. Tym razem będzie promować trzeci solowy album pod tytułem Halo, co jest grane? Artystka zaprasza do świata szczerych i przede wszystkim osobistych historii. Tym razem będziecie mogli usłyszeć jej komentarz na temat ludzkich słabości i absurdów rzeczywistości. Daria ze Śląska pojawi się w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard w Koninie 17 października o godzinie 19. Zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Magazyn lokalny.
8: Emilia Czerniejewska, startujemy z najważniejszymi informacjami z naszego regionu. Jan Czaja, miłośnik historii i zabytkowych przedmiotów. Od wielu lat dba o to, by historia była przekazywana szczególnie młodym.
9: Jan Czaja, mieszkanie z gminy Krzymów. No, pochwalę się, że i radny gminy Krzymów, strażak od prawie 60 lat, przedstawiciel Stowarzyszenia Zajezdnia. Zresztą, jeżeli chodzi o te organizacje, to trochę nieco więcej należę, bo i należę do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oddział Bydgoszcz, a konkretnie to jest koło kujawskie. No do straży, tak jak już wcześniej wspomniałem, praktycznie od 90 roku z małymi przerwami piastuję funkcję prezesa zarządu gminnego w Krzymowie.
8: Tylko powiem może, że no, panie Janku, no, znamy się nie od dzisiaj. Człowiek renesansu, jak dla mnie, szerzący miłość do historii, szczególnie wśród młodych ludzi.
9: No dziękuję. No myślę, że to tutaj się zgadzam z panią, że staram się przekazać młodzieży historię naszego narodu, ale i historię wszystkich takich jak gdyby miejsc pamięci, które na terenie Wielkopolski Wschodniej są i nie tylko może. Mam różne rzeczy zbierane od wielu lat. Są to rzeczy, które są i z XVIII wieku. Też takie są urządzenia czy jakieś tam narzędzia rolnicze czy użytkowane w domu, na podwórku. Myślę, że to jest taka lekcja, która młodzieży uświadamia, jak było kiedyś, jak się żyło na wsi, jak się żyło w domu, jak się żyło na podwórku, w sąsiedztwie, bo to jest coś, co naprawdę powinno uczyć nas. No może nie nas uczyć, tylko my powinni przekazać młodemu pokoleniu to, jak wyglądały czasy te 50, 60 czy 70 lat, które no pamiętam. To jest naprawdę dla mnie wielka uciecha, wielka radość, że ci ludzie się interesują tym, co było kiedyś, ale interesują się historią, bo to jest jak gdyby mój taki, powiedział, przedmiot, punkt, którego staram się przekazać młodemu pokoleniu. No muszę powiedzieć, że jestem synem ludzi, którzy się urodzili podczas zaborów, bo mój ojciec był 900 rocznik, żołnierz Piłsudskiego, także znam historię i Bitwy Warszawskiej i dalej bitwy z Piłsudskim, gdzie szedł na wschód. To, co w międzyczasie, ale i czasy wojny. Ojciec był trochę może taki już w ten czas, bym powiedział, no na pewno nie stary, ale starszy, nieco uparty, za co poszedł raz, poszedł do obozu za pomoc żywnościową. Gdy wrócił, człowiek mojego wzrostu miał 32 kg, to naprawdę jest przeżycie. Drugi raz go wybawił jak gdyby Niemiec, bo był przeznaczony do obozu, do wywiezienia, za to tylko, że chodził z taką zwykłą latarką jak ta z domu do obory. A nie wolno było chodzić, trzeba było zapalać w oborze i gasić, a na podwórku nie było wolno. Ale także przeżycia znam czasy powojenne. Miałem to szczęście, że spotykałem się z ludźmi, którzy byli w bitwie w Monte Cassino. Moja wychowawczyni, która mnie uczyła od pierwszej do piątej klasy, świętej pamięci pani Garbaciak, to był więzień Syberii. Jej ojciec został zamordowany w obozie w Ostaszkowie, także no, historię znam, bym powiedział, dość dobrze, nie z książek, tylko z opowiadań ludzi, z którymi spotykali się moi rodzice, i te historie, bym powiedział, że znam dość dobrze, próbuję to przekazać młodemu pokoleniu i jestem szczęśliwy, że dużo młodych ludzi się interesuje. Interesuje się, ale i mi pomaga w tym kierunku, także myślę, że to jest coś pięknego.
4: No, panie Janku, mamy tutaj co? Lampki? Mamy drewniane kopystki, żelazka, buty takie stare. A co tutaj takiego jest, co najbardziej zastanawia i co, patrząc na to, na pewno nie wpadlibyśmy, do czego to służy?
9: Czyli powiem tak, te pierwsze buty, które tu są, to są trepy, które były używane w elektrowni Gosławice po wojnie ze względu na bezpieczeństwo, bo drewno nie przewodzi. Więc po prostu te buty były w elektrowni Gosławice. Jeszcze taką ciekawostkę powiem, że gdy byłem takim małym brzdącem, miałem wuja, który trepy jeszcze robił tu pod spodem taką łódkę i przybijał drut, i to nam służyło za łyżwy. W ten czas łyżew nie było, ale też muszę powiedzieć, że ja do pierwszej klasy chodziłem w trepach do szkoły. To jest też coś co tego. Mam takie wiele rzeczy, taka zwykła deseczka, a to jest kijanka, które kiedyś przed laty kobiety prały na wodzie. Wody były czyste oczywiście, w potokach, w strumykach, we warcie. To służyło do prania. Tu jest tak zwana musia. To jest urządzenie do ściągania oficerków, bo jak wiadomo, ciężko było założyć i zdjąć oficerki, to tą musią, zolą, suczka, różnie na to mówiono. To było. Tu jest lampa kwadratówka, która była jedna z najlepszych lamp w czasie mojej młodości. Muszę się pochwalić, że kiedyś jak chodziłem na różaniec, to z kolegami kupowaliśmy zawsze nowe baterie, która ściągnie wieżę w kościele. Jak krzyż był pół na krzyżu, to był sukces. Także mamy tu wiele urządzeń, jak na przykład miarka do mierzenia. Każdy litr, oczywiście naczynie musiało być już przygotowane do tego. Mamy tutaj nóż do czyszczenia kopyt końskich, który też już teraz, no jeszcze ci, co hodują konie, muszą mieć. Najróżniejsze strugi, wzory do wyrabiania falców do czegoś, one już są zużyte, to też nie tego. Żelazka, te, które tu jest akurat elektryczne, ostatnie z takich już na kabel. Mamy strugi, tymi strugami się robiło się szufle takie właśnie, żeby wystrugać, to trzeba to było takim strugiem to robić. Lub kopanki czy dzieże do robienia chleba. Sierp tatowy, to myślę, że to już wszyscy znają. Korby do wiercenia w drewnie, za czym były wiertarki, były bormaszynki najróżniejsze, to były pierwsze korby. Tu jest kopyto do naprawy obuwia, urządzenie do śramkowania piły, pił do cięcia, babka do klepania kosy, jak się kosy kosiło. To jest urządzenie, kleszcze, czasy powojenne, gdy były zakładane elektryczność, były w tym gięte rurki od, co się prąd przeprowadzało.
4: Panie Janku, zapytam, a te buciki, co?
9: Te buciki to jest, kładło się na ziemi i tu się but czyściło, tylko trzeba było tylko musiał być but z podeszwą, nie jak dzisiaj tak zwane traktory. To nie. Tu są maszynka do wałku, do bielenia, do malowania. To często ludzie mylą, że to jest maszynka do nabijania kiełbas lub coś, a to jest sokowirówka, bym powiedział. Tu się kładło owoce, tu wypływał sok, a tutaj te resztę tych odpadów. To by było takie coś, żelazko to już jest na węgiel, urządzenie każdego mężczyzny, brzytew, już też sfatygowana, ale też bardzo bym powiedział fajna. Tu mamy coś, co dzisiaj jak się nazywa? Mikser? Mikser. A to było na kolce, zakładało się na słoik z gwintem i po prostu się kręciło i to był mikser taki. Tu jest graca do rudowania pińków, do różnych takich tam rzeczy, obcinania. Kuchenka to już jest nieco młodsza, wlewało się benzynę, tu się pompowało, wytwarzał się gaz, podpalało się i gotowało. Tu są czajniki aluminiowe, różne jak gdyby tych. O, tu jeszcze widzicie, a widzicie, znalazł się moździerz, a ja szukałem moździerza. Tu jest moździerz, tu mamy taką miarkę, to też jest. I co tu jeszcze? Jest i mydelniczka, widzicie, do brzytwy, do tej brzytwy musiała być taka miseczka, woda z mydłem, pędzelek i to. To jest tak zwana mydelniczka. Tu mamy jeszcze też maszynkę, ale to już jest, no bym powiedział, nie tak dawno używana do golenia. Tu są różne tasaki, to jest tak zwane kleszcze do zaciskania węży. To jest bosak pożarniczy, ale sam tylko koniec. Tu jest jedno, które niewiele wie i pewnie młodzież by też nie wiedziała. To jest tak zwany żurownik. Kozielek, gliniane naczynie. Tu się zarabiało, pewno tamta pani, to ona pamięta żurownik. Także to jest właśnie żurownik. Tu mamy te koszyczki do chleba, jak nasze babcie zarobiały w kopankach tamte chleb, to potem kładły tu, wyrastał i się kładło do pieca. Tu mamy różne maneszki, ale to już nie są takie. Tu mamy już po kolbach do wiercenia coś w rodzaju bormaszynek, tak to z niemieckiego nazywane. To już jest trochę wcześniejsze. Tu natomiast mamy już bardziej, bym powiedział, i tu jest jeszcze zmiana biegów. Szybciej lub wolniej. Także to już jest takie unowocześnione. Tu mamy odważniki, ale to nie jest odważnik kilowy, tylko funt tak zwany. I to jeszcze w czasach powojennych były używane jako funty. Nie umiem tego przelicznika powiedzieć, jak to wychodziło na ten w stosunku do kilograma. Po prostu zapomniałem. Tu mamy siekiery. I to jest siekiera rzeźnicza, bo jak widzicie jest prosta. Ta jest, zobaczcie, krzywa. A czemu jest krzywa i do czego służyła? To jest jeszcze czasy, gdy nie było tartaków, nie było nic, co ciesało się kloce i to jest siekiera, która pozywa się lewa, bo ona idzie i po tym, ja bym chciał ciesać z prawej, to musiałaby być wygięta w drugą stronę. No to jest to piłki do cięcia, do wyrzynania, bo ta jest mała, do wyrzynania. Motowidło, które jak nasze babcie mamy wszędły wełnę, to najpierw się na to motowidło nawijało, a potem się nawijało na kłębki. I tak szło dalej. Tu mamy pralkę, to jest olkusza, ale co najdziwniejsze, to jest pralka na kolbę. Nie, to jest elektryczna. Ma tu wirnik i tutaj jest kolba i tego. Tu jest stojak do miski, to jest oczywiście fabryczny stojak. Tu może wam zademonstruję. A czy wiecie, co to jest? To jest albo szalówka, albo różnie na to mówiono. Nasze babcie chodziły w takiej pozycji. I to było używane kiedyś, jak było zimno czy coś, to nasze mamy i babcie chodziły w tych szalówkach. Jeszcze dodatkowo były na ręce takie muśki tak zwane. Mówki, muśki, różnie to mówiono. I w ten czas to nie było rękawic, tylko obie ręce, a tu była taka jak gdyby rura. To zazwyczaj było z jakiejś tam skóry, coś takiego. Także. Tu mamy jeden z takich, bym powiedział, wiejskich stojaków do mycia. To było takie, bym powiedział, rękodzieło ludzi na wsi. Wypleciono to miska, pod spodem jest do mydła położenia i tak się na wsi myło. Ja to też dobrze pamiętam, jak się w tym myłem. Tu mamy, różnie to nazywano, sito, przetak, rzeszoto do osiewania, czy zboża, czy coś, zazwyczaj do zboża. Tu mamy ręczne pralki, tak zwane tarki. To jest tarka, która jest w obudowie drewnianej, ale tu jest metalowa. Tu jest cała metalowa pralka, czy tarka. A tu mamy następnie w obudowie, ale jest to szklana. I też... To jest szklana. Tu jest urządzenie, które było kiedyś do ogrzewania. Co prawda to jest przywiezione z Niemiec przeze mnie. Także to jest, ale to jest też, lało się benzynę, pompka podpompowało i ono wytwarzało gaz i ten gaz był po prostu, palił się, to było takie ogrzewanie. Tu jest jedno z takich bardzo starych, bym powiedział, urządzeń rolniczych. Ja tym urządzeniem naprawdę bardzo dużo robiłem. To się zakładało w taki sposób i tu się brało nawóz i się siało. I muszę wam powiedzieć, że to się wysiewało soli i superfosfatu w latach 60., 70. kilka ton. Tu jest taka jak gdyby prasa, coś w rodzaju prasy wyciskane, to jest takie coś. Tu mamy rowerek, to już jest taki też, bym powiedział, jak to się nazywa, biegowy rowerek, ale to jest robiony, gdy nie było takich rowerków można dostać, to po prostu ludzie kombinowali jakieś kółka, które widzimy, że tu są drewno, to pewnie z jakiegoś wózka, coś takie kombinowane, ale jest to na powietrze i też te rowerki były takie. Tu mamy, zależy, kana, różnie to nazywano, ale to jest 30-litrowa kana do mleka. Takie kany kiedyś też się ludzie musieli nadźwigać, bo to rolnicy wystawiali na drogę. Woźnica jechał, zbierał i to naprawdę miał dużo tego. Tu jest jedno z urządzeń byłego Związku Radzieckiego, to jest piła, tak zwana tajga. Ona była tak, w tej pozycji jak jest teraz, to była do przeżynania. Natomiast jak ją się przełożyło, w takiej pozycji była do spuszczania. I spuszczać, jak się przekręciło, to już było do tego. Po prostu do spuszczania i do przeżynania. Dość bym powiedział, takie dobre urządzenia. To jest początek, czyli poprzednik obecnego ula do pszczół. Z tym, że tu nie ma górnej części. Nie ma tu górnej części, ale to jest kuszka, tak zwana kuszka. No tu jeżeli chodzi o to są właśnie te kopanki, o których mówiłem. Tu akurat są trzy, co jedna to większa, ale były jeszcze większe. Mam jeszcze jedną, dużo większą. Ta, która mam w domu, to ja pamiętam, jak moja mama piekła 6 bochenków chleba w każdy czwartek. Raz na tydzień. To jest kopanka do wyrabiania ciasta, czyli mąka, drożdże, mleko, czy co się dodawało, sól. To, co obecnie piekarze mieszkają w tych bajcach tak zwanych, to jest pierwsze kobiety na wsi to robiły, zarabiały chleb w tym. Ale chleb, jeżeli jakieś ciasto tam na tego, to były te mniejsze kopanki. To jest stara kanka, robiona, lutowana przez jakichś tam rzemieślników. I to była do różnych takich tam rzeczy, czy to nafta, czy coś, bo kiedyś to trzeba było i naftę przywieźć. No idąc dalej, tu mamy urządzenie, które było używane jeszcze w latach, powiedzmy, 70., tak zwana wirówka do mleka. Ona tu jest bardzo ciężko chodzi, bo tu, żeby... Tam może gdzieś trąca. Tu się wlewało mleko. Przez siłę odśrodkową obrotów wytrącało się tłuszcz, czyli śmietanę. Jednym spływało mleko, drugim spływała śmietana. Tak to wyglądało. Tu jest też proste urządzenie, łapka na myszy, na szczury. Na tej zasadzie to było, że tak, tu był sznurek, przez to kółko przechodził, wchodził do środka, tam było jakiś tam pokarm, czy coś, szczur, czy coś, jak nachodził, to w ten czas tam to spadło i zrobiło tak. I on już nie mógł tego podnieść, bo tu tak by podniósł. A ta zapadka go po prostu blokowała i nie można było. To myślę, że jest do wszystkich znane, to są cepy do młócenia. Ja jeszcze młóciłem, ale saladerę. Zboża raczej nie młóciłem tym. Tu jest urządzenie, które tu w tym rejonie też powiem, że było mało użytkowane. To jest urządzenie z gminy Kramsk, gminy Sąpolno, Lubstów, Dęby Szlacheckie, bo u nas występowały torfy, ale tak zwane błotniary albo formówki. Wykopywało się takie zwykłe błoto, była taka forma, którą też mam w domu i się kładło w to i podnosiło się do góry, wychodziła taka kostka. Natomiast to jest tak zwany wąsiak przy torfie sztychlowej. To się torfę kopało tak, jakbym powiedział, no co tutaj się kopie. Wykopywały się już takie kostki, bo one były już, torfa była tak zbita, że tylko to tak zwany wąsiak. Ale to się robiło tylko przy wierzchnią warstwę. Natomiast potem się kopało maszynką tak zwaną do kopania torfy w zależności od głębokości. Na 4 buby, na 6 bubów, na 8 8 bubów, ale powyżej 8 bubów to już raczej były maszyny, które były napędzane kieratem konnym i w ten czas to było kopane już na takiej zasadzie, jak gdzieś były głębokie torby. A takie pokłady w powiecie konińskim są. Tu mamy takie urządzenie z takimi goździami, to jest grzebień do czesania lnu. Kiedyś kobiety, gdy się siało len, były tak zwane i krosna, i te maszyny do łamania lnu, a potem jak był len połamany, to trzeba go wyczesać. I tym grzebieniem się czesało. Tu mamy szufel z drewna. Zazwyczaj to były do zboża, do czegoś takiego to te szufle były produkowane przez różnych. To jest też już tak nieco współczesne. Nożyce do obcinania gdzieś przy płocie, przy drzewku. To jest bardzo stare, ale ja jeszcze pamiętam czasy, gdy rolnicy nosili wodę, a były czasy, że nie wszystkie gospodarstwa miały studnie. Na takiej zasadzie to było i tu były założone wiaderka, ale pamiętam takiego rolnika w Krzymowie, który co dzień wynosił na łąkę gnojówkę. Tak jak dzisiaj tam rolnicy wywożą już dużymi beczkami, tak kiedyś to było wynoszone tymi siądami. Tu mamy magiel, którą się maglowało. Na ten wałek się nawijało pościel, też tam jakąś, no na pewno nie koszulę, bo koszula nie było można. I się brało na stole i się to kulało i wałkowało się tego. To jest tak zwana magiel. Tu mamy jedną, tam drugą. Tu jest hebel do kapusty, ale to już jest też, bym powiedział, taki, który tam ma gdzieś około 20-30 lat może, nie więcej. To jest, jak kobiety robiły ser, tak zwany twaróg, we woreczku płóciennym wkładały i tu się ściskało, on jest pochyły i tam pod spodem są takie kanaliki. I serwatka ściekała, tak jak tu widać, pewno gdzieś jest trochę. I zaś był ten ser taki już, jak dzisiaj bym powiedział, prasowany, czy coś w tym stylu. Dlatego to jest pochyłe, to jest tak zwana prasa do sera. Tu mamy kopyść właśnie do wysadzania i wsadzania chleba do pieca. To jest łopata, tak bym powiedział. Tu mamy nieco nowocześniejsze już urządzenia. To jest odkurzacz, który jest z takim jak gdyby szczotką, nie? To jest też już nie takie młode, ale i nie stare. Natomiast to jest typowe do mycia. Tu jeszcze było można wodę wziąć i ta woda była i to się obracało i myło, czy to podłogę, czy tam jakieś coś takiego, to tak to było. No tu myślę, że ten stołek to już jest też historia, ale kiedyś na wsi no nie było krzeseł, były te właśnie te stołki. I na tych stołkach się siadało, nie? Tam nie pokazałem wam, ale tam gdzieś był, jak na wsi kiedyś się parowało, czy gotowało różnie, to można powiedzieć, ziemniaki dla świń, dla bydła, dla kur, to się siekało. Natomiast to już było nieco nowocześniejsze urządzenie. Ja tylko pokażę, że tu się sypało, a tu się kolbą kręciło. I to był tak zwany gniotnik do ziemniaków. I tu już było o tyle wygodnie, że jak kiedyś taki duży parnik, to tym siekoczem trzeba było się namachać. A to moment się wsypało i w to koryto, pudło, różnie to na to mówili na wsi. Po prostu ziemniaki były ugniesione do oprzętu, czy świń, czy no po prostu inwentarza domowego. No to myślę, że tak z grubszego, bo na pewno tam jeszcze jest kilka takich jakichś drobnych, które nie omówili mnie tego. Jest tego, nie jest to na pewno wszystko to, które posiadam, bo jeszcze sporo rzeczy by można przywieźć. No mam też jeszcze w domu różne wozy z różnych epok, bym powiedział, może nie epok, ale są takie wozy, które są ponad stuletnie i są te, które mają tam te 30-40 lat też. Mam tak zwane pukoszki po naszemu albo po lubelsku to się nazywa. U nas to były pukoszki, a tam to się nazywało, to jest skrzynia wyplatana z rózek z wikliny. Takie coś to było, także no można by to zobaczyć, różne jeszcze tam jakieś stare maszyny też mam, czy pługi, kultywatory, brony, redła, czy maszyny do młócenia, tak zwana na prostą słomę i tak targanka, wialnie, młynki, sieczkarnie, manysz albo kierat, jak kto woli. Ale to można zobaczyć na dożynkach, jak robimy taki pokaz, to można to zobaczyć. Można to zobaczyć, jeżeli ktoś chce, jeżeli wpisze sobie w internet z przeszłości rolnictwa Pąchów 2019. Tam będzie i młócenie, i cięcie sieczki końmi, manyżem czy kieratem. U nas mówiono manyż, ale pewnie prawidłowo to był kierat.
4: Ja muszę zapytać, ile tych wszystkich przedmiotów, panie Janku, mniej więcej liczy ta pana kolekcja?
9: Nie wiem, trudno mi powiedzieć na sztuki, naprawdę trudno mi powiedzieć. Nie odpowiem na to, bo to jest za trudne pytanie dla mnie. tygodnie.
4: A czy jest pan gotowy do tego, żeby przyjmować kolejne takie rzeczy? Jeżeli ktoś na przykład ma coś takiego ciekawego z przeszłości, to może do pana przywieźć i żeby...
9: Może, jeżeli to będzie nieduże gabaryty, bo to jest, trzeba się liczyć z tym, że to musi być schowane, zabezpieczone, a duże gabaryty nie jestem w stanie już schować po prostu. Rzeczy mniejsze byłbym wdzięczny, nawet jestem gotowy jakąś tam drobną rekompensatę za to dać.
4: Panie Janku, jeszcze te auta, bo one też są tutaj bardzo istotne. Co nowego ma pan? Jakieś takiego fajnego, jakieś perełki? Bo ja, mnie ten temat motoryzacji u pana też bardzo ciekawi.
9: Czyli raczej tu z motoryzacji to mam to, co miałem. Obecnie tu są dzisiaj dwa Lublin i Honker. Są jeszcze dwa Honkery w domu, które chodzą. Trzy Honkery czekają na remont, jeden Lublin, dwa Żuki. Czy ja to zdążę, nie wiem.
4: Ale tam optymistycznie patrzymy w przyszłość, panie Janku.
9: No myślę też tak, że tak trzeba patrzeć i tak staram się robić, ale no niestety czas biegnie i musimy się liczyć z tym, że brakuje i siły, i czasu, ale przede wszystkim środków. To jest wszystko drogie hobby.
4: A ta zajezdnia, panie Janku, gdyby pan nam powiedział, bo wy liczycie trochę tych członków, jakie tam auta będzie można też zobaczyć.
9: Czyli w zajezdni jest naprawdę sporo aut, bo są i stary Jelcz, Lublin z 51 roku, są motocykle, dość stare motocykle, takie te z koszami i wersja, bo ja mam też, ale wersja wojskowa, ale są też tam no, najróżniejsze motory PRL-owskie i nie tylko, bo są i motory, które były produkowane w byłym Związku Radzieckim i NRD-owskie, także motorów jest tam sporo. Samochodów to bym powiedział tak, Warszawa, Fiaty i jeden i mały i duży, Syrena, Nysy nie ma obecnie, ale Żuki są, Lubliny są, Ułazy są, Gazy są. Gazy to jest też poprzednik, jakbym powiedział, Ułaza. No jest sporo tych pojazdów, naprawdę jest sporo. Wśród naszych tu uczestników, czyli członków zajezdni jest spory, jakbym powiedział, park maszynowy tych pojazdów.
4: Ilu was jest w sumie w tej zajezdni?
9: W zajezdni chyba bym powiedział jest sporo. Gorzej jest z działaniem, tak bym powiedział. Zresztą ja tu akurat jest tak, że ja jestem już na emeryturze. Najczęściej mogę pozwolić sobie na to, że gdzieś jadę, reprezentuję zajezdnię. No jak również chcę pokazać to, co mam.
4: Dobrze, my dziękujemy i no, życzymy panu siły i żeby pan nadal nas tutaj gościł i zarażał tymi wszystkim, tą całą miłością do historii, bo myślę, że jest pan wzorem do naśladowania.
9: No dziękuję za taką opinię. Staram się to, co mogę, to robię, to, co robię, pokazuję, zapraszam do różnych tam jakichś wyjazdów na miejsca związane z różnymi rocznicami i czy to były czasy wojny, czy czasy jeszcze wcześniejsze, czy czasy powojenne. Jeżeli chodzi tu o Wielkopolskę Wschodnią, naprawdę bym powiedział, że znam trochę historię i to znam tę historię nie z książek. Znam ją od ludzi, którzy ją w pewnym stopniu przeżyli. Tak jak już wspomniałem, moi rodzice to ludzie urodzeni podczas zaborów. Przychodzili ludzie jeszcze starsi do moich rodziców. Pamiętam jedno, co popełniłem w życiu, duży błąd, to nie słuchałem wszystkiego tego, co oni mówili. Mógłbym naprawdę dużo, dużo więcej wiedzieć, dużo więcej. Ale to, co wiem, to też jest warte przekazania, bo rozmawiałem z ludźmi, którzy brali udział w bitwie pod Monte Cassino, z ludźmi, którzy przeszli szlak, cały szlak syberyjski. I jeden taki szczególny, jak gdyby przykład, to jest to, że tego, który wywieźli, on był uczestnikiem bitwy nad Bzurą. Z moim teściem razem tam byli. Też mój po rozformowaniu jednostki wrócił, a on nie wiem jakim cudem dostał się do niewoli i był na Syberii. Z Syberii wrócił w 72 roku z taką wiedzą, że jeszcze trwa wojna, że nie ma po co do Polski wracać, bo tam jeszcze trwa wojna. Tak i był tam przekaz na Syberii, że tak. Także naprawdę to, co przeżyli ludzie w czasie wojny, to jest coś strasznego. Weźmy to Chełmno za kołem, gdzie tam z wagonu, z koła pędzono dzieci czeskie, ukraińskie, polskie dzieci, cygańskie dzieci i oni śli na niechybną śmierć, jak mi opowiadała mojej żony ciocia, to ona nie opowiadała, ona płakała, jak opowiadał, jak byli ci ludzie, te dzieci pędzone tam. Także my naprawdę żyjemy w pięknych czasach, ale musimy przekazywać tę wiedzę, żeby ci wiedzieli. A co najbardziej, jakbym powiedział, mnie niepokoi, to, że coraz więcej ludzie zapominają o tym. Zapominają, ja teraz organizując Szlakiem Powstania Styczniowego, spotykam się z taką obojętnością, bo mi tłumaczą, no ale ja niedziela, to ja chcę sobie jechać nad morze, to tamto. A co mają powiedzieć ci, którzy walczyli? Nie mieli wolnych sobót, nie mieli wolnych niedziel, nie mieli domu, pierzyny do spania, pokarmu, przesiedzieli w lasach. I tym ludziom się należy pamięć i szacunek. Myślę, że tak powinno być.
4: Dziękujemy.
9: Dziękujemy.
8: A jeśli chcecie zobaczyć te wszystkie zabytkowe rzeczy, kontaktujcie się z Jankiem Czają. Konin nie chce izby wytrzeźwień, chce wrócić do starych zasad postępowania z nietrzeźwymi.
10: To jest rzeczywiście problem i uważam, że dobrze by było, gdybyśmy mogli powrócić do rozwiązania, które, przypomnę, Rada Miasta i prezydent też dobre 10 lat temu, tak myślę, wprowadzili w Koninie. Otóż mieliśmy w dwóch miejscach w Wielkopolsce i chyba to były jedyne w Polsce, zrobiony taki fajny model współpracy policja, szpital i izba wytrzeźwień, która wtedy została zlikwidowana. To znaczy osoby pod wpływem środków psychoaktywnych bądź pod wpływem alkoholu nie trafiały na SOR, tylko trafiały najpierw do policji. Tam była opieka medyczna. Kiedy zmieniła się władza w policji, nie pamiętam ile lat temu to było, 6, 7, nie pamiętam dokładnie, policja zakwestionowała to rozwiązanie. Mimo, że miasto poniosło nakłady na remont, w cudzysłowie mówię, tak zwanego dołka, czyli tej policyjnej izby zatrzymań. I my to wszystko wykonaliśmy. Funkcjonowało to jakąś chwilę, a potem niestety policja wróciła do tego układu, który funkcjonuje teraz, to znaczy dowozi wszystkich, przypomnę, też traci paliwo, traci czas, bo ci ludzie muszą asystować, więc to nie jest korzystne rozwiązanie także dla policji, ani dla nikogo to właściwie to nie jest korzystne rozwiązanie dla nikogo, natomiast ono takie jest. Czy powoływanie teraz Izby Wytrzeźwień byłoby rozwiązaniem? Moim zdaniem nie najlepszym. Fajnie by było wrócić do tego rozwiązania, które było, żeby osoby w takim stanie trafiały jednak na policję i tam były ewentualnie badane.
8: Mówił zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Propozycja jest taka, aby nietrzeźwi i osoby pod wpływem środków odurzających miały zamiast do szpitala trafić na policję.
5: Magazyn lokalny.
8: Ruszamy z informacjami z naszego regionu. Zostańcie z nami. 30 lat działalności Konińskiego Banku Żywności to liczby, które robią ogromne wrażenia. Mowa o żywności za ponad 140 milionów złotych, która została dostarczona potrzebującym. Około 200 tysięcy paczek dobroczynnych zostało wydanych.
11: Ireneusz Niewiarowski, prezes Banku Żywności w Koninie.
12: Panie prezesie, 30 lat Banku Żywności to dobra okazja też na podsumowania. Pan jest, myślę, że mistrzem, jeżeli chodzi o liczby, jak one się kształtują.
11: To jest ponad 140 milionów wartość żywności, którą dostarczyliśmy. To są około 200 tysięcy paczek dla młodzieży, i nie tylko, bo ostatnio paczki dajemy też bardzo często rodzinom albo osobom starszym. To jest ponad 1200 warsztatów, szkoleń dla naszych beneficjentów. To jest obecnie ponad 12 tysięcy beneficjentów, osób, którym pomagamy. To są wycieczki, dzielmy się tym, co mamy, choć teraz ich jest trochę mniej. To jest wiele innych takich działań, demonstracji, działań, które mają służyć niemarnowaniu żywności. To jest po ustawie, która weszła o niemarnowaniu żywności, mamy kilkadziesiąt sklepów, które codziennie dostarczają nam małe porcje żywności. Duże wyzwanie logistyczne, ale dajemy radę i bardzo to nas wzbogaca. To są setki kontaktów, kilkadziesiąt gmin, około 50 organizacji pozarządowych, z którymi stale współpracujemy. To są działania demonstracyjne też na różnego rodzaju piknikach, spotkaniach, gdzie mówimy o tym, jak należy przyrządzać posiłki, jak należy się zdrowo odżywiać i tym podobnie. I wiele, wiele, wiele innych działań. Również tych, które są związane z rozwojem samego banku. Dzisiaj jesteśmy nowym, prawie nowym, bo rok temu oddaliśmy do użytku magazynie i to jest wielka nasza radość, bo to jest fantastyczne narzędzie, żeby wzbogacić działania banku, żeby się jeszcze rozwinąć, żeby jeszcze lepiej obsługiwać potrzebujących. 5 lat temu na 25-lecie ktoś zadał pytania z Państwa. Jakie macie marzenia? I my powiedzieliśmy, no mamy marzeniem naszym jest wybudowanie nowego magazynu i myśleliśmy, że to pozostanie tym marzeniem na zawsze, a udało się, więc po prostu marzenia się spełniają i myślę, że te 30 lat to jest takie marzenie, żeby pomóc innym. Ono się wypełniło. Oczywiście największym marzeniem jest, żebyśmy nie musieli istnieć, żeby nie było biednych, ale to oczywiście jest niewyobrażalne również w współczesnym świecie.
4: Teraz, jeżeli już, panie prezesie, można powiedzieć, że macie wszystko, czy są jeszcze jakieś takie, może niekoniecznie marzenia, ale działania, które w najbliższym czasie chcecie zrealizować?
11: Na pewno byśmy chcieli jeszcze bardziej rozwijać ten element szkoleniowy, tak żeby dostarczać wiedzę i młodym, i starszym, bo jak w Polsce się marnuje 5 milionów ton żywności co roku. Za tą żywnością marnuje się energia, marnuje się woda, marnuje się praca ludzka, więc jest co robić i jest nad czym myśleć, jak spowodować, żeby te straty były znacznie, znacznie mniejsze, a największe są w naszych domostwach. Tam najwięcej żywności się marnuje, więc byśmy ten element chcieli rozwijać, oczywiście starając się nie pominąć nikogo, kto potrzebuje tej pomocy podstawowej, żywnościowej. Dzisiaj mi mówiono, pani Asia mówiła, żeby nie rozgadywać się o przeszłości, bo mógł kilka godzin mówić na ten temat, ale początki były nieprawdopodobnie skromne. Pomysł, który przywiozłem gdzieś z Warszawy, a do Warszawy przyszedł z Francji, czyli funkcjonowanie banków żywności i nic poza tym. Następnie znalazłem pierwszego dyrektora, byłego wojskowego, więc miał emeryturę, nie trzeba było dużo płacić, zdolności logistyczne i to było tak, dyrektor, 9. piętro w hotelu, gdzie mieliśmy biura sołtysów, towarzystwa samorządowego. Jak Zdzisław Kępa, on był pierwszym dyrektorem, mówił, no miał tylko ołówek i biurko pożyczone. I pierwszą akcję zrobiliśmy tam. Był zbiór ziemiopłodów za wycieczkę dzieci i te ziemiopłody w workach, czyli ziemniaki, były tak, no, obok budynku wyłożone. Tony ziemniaków, to oczywiście dzisiaj by nie przeszło, bo sanepid by interweniował i tak dalej, ale no, takie były początki. Pierwszy bardzo skromny magazyn, drugi, trzeci ciągle w remoncie, no i teraz właśnie ten, w którym jesteśmy. Pierwszy samochód, taka tonówka, furgonetka przywieziona z Hekster nad Renii Westfalii. Te nasze tam kontakty zaowocowały. Później coraz większe samochody, coraz bardziej wyspecjalizowane. To na początki były bardzo trudne i myślę, że wtedy nie wyobrażaliśmy sobie, że bank się tak rozwinie. Udało się.
4: Teraz patrząc na dzisiejszy dzień, z perspektywy tego czasu, jest pan dumny z tej instytucji?
11: Tak. No, udało mi się zbudować kilka instytucji, wiele działań, ale tak jakbym się zastanowił bardzo poważnie, to myślę, że z banku jestem najbardziej zadowolony. Jest takie konkretne, namacalne. To jak się pomaga ludziom, wie się ilu tym ludziom pomaga i tak dalej, no to jest bardzo takie namacalne i

0: naszego terenu. To zarówno jest miasto Konin, ale również powiaty Konin, koło Słupca, Turek. Systematycznie organizowaliśmy również zbiórki żywności, a od 2004 roku jest to program unijny, z którego nasi potrzebujący otrzymują podstawowe produkty spożywcze. Przede wszystkim przez te 30 lat to również rozwój organizacji. Od początków w budynku przy Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysu poprzez starą siedzibę na ulicy Hurtowej, potem przeprowadzka na Przemysłowej i obecnie również ten adres, ale już nowa, wybudowana w ubiegłym roku siedziba.
1: Pełnowymiarowa i w końcu macie konkretne warunki do działania.
0: Tak, teraz spełniamy wszystkie standardy, zarówno przy rozładunku i załadunku żywności. Możemy to robić szybko, sprawnie, przez to po prostu systematycznie i efektywniej pracować.
1: Gdybyśmy mieli podkreślić takie najważniejsze obszary, w których działacie?
0: Najważniejszym obszarem naszego działania to na pewno jest pomoc żywnościowa, ale również walka z marnowaniem żywności, czyli edukacja zarówno dla naszych podopiecznych, jak i dla społeczeństwa, gdzie podczas festynów i różnych innych imprez plenerowych możemy edukować na szerszą skalę, jak nie marnować żywności, ale również 30 lat to są rzesze wolontariuszy, którzy co roku pomagają w naszej działalności. To są wolontariusze w zbiórkach żywności, ale również wolontariusze, którzy tutaj systematycznie w Banku Żywności pomagają.
1: No właśnie, mamy tutaj też, widzimy taką mobilną kuchnię. To też jest jak gdyby wasz obszar działania.
0: Dzięki tej mobilnej kuchni, którą kupiliśmy z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, możemy właśnie być tam, gdzie możemy pokazywać, co przygotować z produktów, które w naszych domach mogą się zmarnować, ponieważ największymi marnotrawcami żywności niestety jesteśmy my, konsumenci żywności, a nie wielkie koncerny produkujące żywność.
1: Jeżeli chodzi o niemarnowanie żywności, to też jadłodzielnie spełniają ogromną rolę tutaj.
0: Współpracujemy z organizacjami, które prowadzą jadłodzielnie. Systematycznie te jadłodzielnie zapełniamy żywnością, która w ten sposób jest również ratowana przed zmarnowaniem, a mogą również z tego korzystać potrzebujący.
1: Jak Koninianie reagują na waszą pomoc?
0: Koninianie, myślę, że od 30 lat przyzwyczaili się, że Bank Żywności działa w regionie. Przede wszystkim kojarzą nas ze zbiórek żywności, ale również nasi podopieczni wiedzą, że Bank Żywności działa, wiedzą, że otrzymują żywność właśnie z Banku Żywności, mimo że jest ona przekazywana przez współpracujące z nami organizacje pozarządowe.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
2: Dzień dobry, Sekunda jest tu z tej strony. Mogliście Państwo mnie oglądać w programie Masterchef na TVN-ie. Byłam gościem specjalnym, jurorem danego odcinka. Właśnie był odcinek poświęcony mojej specjalizacji, czyli nowoczesnemu cukiernictwu, desery, tak zwane monoporcje. A dzisiaj jestem w roli troszkę innej, gotuję tej dla Państwa. Chodzi o to, żeby nie marnować żywności, to wiemy, tak? I właśnie moim pomysłem było to, żeby wyciągnąć to, co mam z lodówki i z tego fajną rzecz zrobić. Za nami Państwo zobaczycie, że mamy bardzo dużą patelnię, rozgrzaną już. Tam są placki, które właśnie podpiekam. Mam dodatkowo 3 rodzaje papryki. Czerwona, żółta, zielona, kurczak zamarynowany, fasola podkręcona czerwona kajenem, kukurydza, fajne te warzywa, które mamy na co dzień w lodówce. Wszystko złączymy w jednym garze i powstanie nam pyszne danie jednogarnkowe. Dodatkowo jeszcze będzie salsa z pomidorów, z kolendrą, z limonką, z pieprzem świeżo podprażonym, także
1: No jak Pani opowiada, to aż chce się jeść.
2: I do toku można dostać, prawda? I o to właśnie chodzi. Te wszystkie właśnie produkty są na wykończeniu i my z tego zrobimy pyszne danie, a jakie przed chwilą opisałam, także jak najbardziej się da. Ale można zrobić tak, jak każdy z nas wie, że z rosołu zrobimy pomidorową, także można zamienić i próbować. To nasza kreatywność i wyobraźnia, nic innego nas nie zatrzymuje. A z tymi warzywami, no to można oczami obejrzeć i zobaczyć, że one są dobre. Z tym mięsem też się czasami zastanawiam, czy ono jest dobre, że tutaj zachowałabym tą nutę rozsądku, żeby faktycznie trzymać się tych dat spożycia, bo one po coś są, tak? Nie możemy już podać właśnie takich rzeczy jak nabiał, mięso używać, ale jeśli ta końcówka daty jest bardzo bliska, to jak najbardziej. Także no musimy się wszyscy wewnętrznie zastanowić nad tym, co robimy, ile ludzi nie ma co jeść, ile ludzi głoduje, także to już każdy powinien sobie indywidualnie odpowiedzieć na to pytanie, czy faktycznie można coś z tego zrobić.
1: Ja dziękuję.

0: Dziękuję.
1: Pomoc Konińskiej Instytucji ma nie tylko wymiar materialny, ale również daje ludziom poczucie, że nie zostali sami. Szkielet magazynu ochrony ludności w Żychlinie już stoi. Pełną parą idzie realizacja inwestycji, która ma za zadanie wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców i usprawnić działania służb w sytuacjach kryzysowych.
2: Szanowni Państwo, witam serdecznie w powiecie konińskim w Żychlinie na budowie magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej. Witam panów posłów, pana Michała Pyrzyka i pana Krzysztofa Paszyka z wizytą gospodarską po terenie powiatu konińskiego, ale i nie tylko. Witam również moich radnych powiatowych, witam wszystkich Państwa tutaj obecnych. Chcielibyśmy podzielić się taką przyjemną informacją, że program ochrony ludności i obrony cywilnej, który został przyjęty bodajże 2 lata temu, jest bardzo aktywnie wykorzystywany przez samorządy w celu właśnie do tego przeznaczonym, na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Za naszymi plecami konstrukcja magazynu ochrony ludności, największy magazyn w powiecie konińskim, liczący blisko 500 metrów kwadratowych, położony po tej stronie rzeki Warty, blisko gmin, które narażone są na zalewanie przez wody rzeki Warty. Wiem, że ostatnia powódź odbyła się tu, czy miała miejsce w tym miejscu w okolicach roku 2010, potem 2014 również podtopienia. Natomiast nie możemy ryzykować i musimy się przygotować pod tym kątem, żeby nasi mieszkańcy byli bezpieczni. Sprzęt do tego magazynu już mamy zakupiony. On w tej chwili czeka po prostu, aż budowa się zakończy, a jest planowany na końcówkę listopada, czy przełom listopada i grudnia z pełnymi odbiorami i będziemy go zasilać urządzeniami, które zakupiliśmy. Powiat konińskie jest beneficjentem środków na ponad 5 milionów złotych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jest oczywiście niewielki wkład własny ze strony środków powiatu konińskiego, natomiast są to działania, które polegają na zakupieniu i przygotowaniu inwestycji tego magazynu, również pozyskaniu gruntów pod budowę kolejnego magazynu na terenie gminy Sąpolno i już ten grunt mamy. Za chwileczkę będziemy również aplikować o środki na projekt budowlany, ale również zakupiliśmy już pompy do brudnej ciepłej wody, samochód z dobokabiną i HDS-em, który miałby służyć do rozładowywania, przeładowywania różnych urządzeń dotyczących ochrony ludności, ale będzie również wykorzystywany do transportów, nawet pomocy takiej humanitarnej, którą rok temu, 2 lata temu żeśmy przygotowywali dla gmin zalanych na południu Polski. Pamiętacie Państwo, że była to bardzo duża akcja. Mamy również rękawy już zakupione do zabezpieczenia brzegów rzeki Warty. Mamy rębaki, mamy piły do plandeki, worki, oczywiście wyposażenie zespołu zarządzania kryzysowego, stałego dyżuru. Kolejne osprzęty są również pod tytułem paleciaki, jak również wózki widłowe, zakupowane w taki sposób, żeby szybciutko organizować przeładowanie sprzętu i potrzebnych artykułów i dowozić do gmin naszego powiatu. Mamy 14 gmin. Tak jak powiedziałam, przygotowujemy się do tego, żeby w powiecie konińskim funkcjonowały 3 magazyny, do których będzie najdalsza gmina miała do 15 km odległości, żeby dojechać, pobrać ewentualne potrzebne artykuły. Więc bardzo się cieszymy i dziękuję tu panom posłom za wspieranie tego programu, za głosowanie nad nim, bo to rzeczywiście bardzo potężne przedsięwzięcie i bardzo dużo przygotowań na pewno, takiej oceny sytuacji bardzo racjonalnej. Cieszę się, że dziś możemy gościć, żebyście Państwo gospodarskim okiem zobaczyli, że dzieje się w powiecie konińskim, a my będziemy dalej realizować te zadania. Wszystko jest przed nami jeszcze.
3: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu, które bardzo dobitnie potwierdza, że państwo polskie, rząd, którego zaplecze wspólnie z panem posłem Michałem Pyrzykiem mamy przyjemność reprezentować, niezwykle ambitnie inwestuje w bezpieczeństwo Polek, w bezpieczeństwo Polaków, również na poziomie regionalnym. Dziękuję i gratuluję pani starosto, panie starosto, samorządowi powiatu konińskiego, że bardzo odważnie korzysta z tych możliwości. Nie dalej jak wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu, w którym po raz kolejny bez mała 200 miliardów będzie przeznaczone na podnoszenie bezpieczeństwa nas wszystkich i to w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Liczymy, że to będzie kolejny rok, kolejny dobry rok podnoszenia bezpieczeństwa. Często wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz o tym mówi, że są trzy filary, na których dzisiaj państwo polskie opiera bezpieczeństwo. To jest właśnie silna armia, silne sojusze, ale silne społeczeństwo. Zaopatrzone społeczeństwo, zaopiekowane społeczeństwo, mające dostęp do tej szerokiej infrastruktury, która to bezpieczeństwo gwarantuje. Jesteśmy w regionie, który myślę, że bardzo może z dumą powiedzieć, że korzysta z tych możliwości i buduje tą odporność, ale jak jesteśmy na etapie regionu, to najwłaściwszą osobą, która powinna zabrać głos, jest pan poseł Michał Pyrzyk, poseł tej ziemi. Bardzo proszę.
0: Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Faktycznie od kilku czy kilkunastu nawet tygodni obserwujemy działania eskalacyjne Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. One w sposób naturalny przenoszą się na terytorium Polski, gdzie w zasadzie każdego dnia podrywane są samoloty siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy tak jak dziś w 11 powiatach wschodniej Polski alarmy, które uruchamia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i wszystko to znajduje również odzwierciedlenie w działaniach rządu. Proszę sobie wyobrazić, że to nie tylko ta wojna militarna nas dotyka, ale od 2 do 4 tysięcy ataków, cyberataków w naszą sieć internetową, systemy informatyczne dziennie. Czyli pokazuje to skalę niebezpieczeństwa, a te ataki kierowane są głównie ze strony wschodniej. Stąd określone działania polskiego rządu. Po pierwsze to budżet na obronność, o którym mówił pan przewodniczący Krzysztof Paszyk, choć jeśli chodzi o te wydatki sojusznicze, to z pierwszego spadliśmy na czwarte miejsce, jeśli chodzi o procent wydatków, a wyprzedzą nas za chwilę Litwa, Łotwa i Estonia, czyli państwa bałtyckie, co pokazuje, jak poważna jest sytuacja w naszym regionie. Jeśli chodzi o to zabezpieczenie w cyberprzestrzeni, program rządowy i budowanie lokalnych centrów cyberbezpieczeństwa, ale to również to, co mamy nadzieję będzie dotyczyć Wielkopolski, starania o stałą bazę wojsk sojuszniczych, kolejną stałą bazę wojsk sojuszniczych w Polsce i tutaj Wielkopolska jest cały czas w grze. Jak państwo wiedzą, w Powidzu stacjonują wojska sojusznicze. Przekłada to się i na obronność, ale również na korzyści dla społeczności lokalnej, która, można powiedzieć, korzysta, jeśli chodzi o budowę infrastruktury drogowej dookoła, czy też rozwój usług gastronomicznych, rozwój usług handlowych, rozwój usług hotelarskich, rozwój usług transportowych. Szczególnie to widać na przykładzie powiatu słupeckiego, gnieźnieńskiego, ale również powiatu konińskiego. Ale tak jak powiedział pan przewodniczący Paszyk, tą obronę narodową, tą odporność budujemy na trzech filarach i oprócz wydatków właśnie stricte na przemysł zbrojeniowy podpisane zostały umowy na 350 milionów z kolejnymi prawie setką firm polskich, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Drugim filarem są sojusze i nasze starania właśnie o kolejną stałą bazę. Tak, tym trzecim filarem jest ochrona ludności, obrona cywilna, gdzie, tak jak słyszeliśmy z ust pani starosty, pana przewodniczącego, powiat koniński wyrasta na lidera w pozyskiwaniu środków na ten cel. Cieszymy się, że podejmują państwo starania, aby aby korzystać z programu rządowego, aby te środki właściwie wykorzystywać, bo one będą służyć również w przypadku innych zagrożeń, nie tylko przecież są dedykowane na te momenty, które mam nadzieję nigdy nie nastąpią, związane z jakąś mobilizacją militarną. Mamy dzisiaj do czynienia z wieloma anomaliami pogodowymi, zmienia się klimat i tutaj też potrzeba jest jak gdyby szybkiego reagowania, wypracowania nowych metod działania, które będą zapobiegać, no może nie tyle zjawiskom, bo trudno jest im zapobiec, ale tym wszystkim skutkom, które one przynoszą. Także tutaj serdecznie gratuluję samorządowi powiatu konińskiego tych wszystkich działań podejmowanych właśnie w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej. Dziękuję bardzo.
2: Trzecia lokalizacja jeszcze nie jest wybrana, jeszcze rozpatrujemy. Chodzi o to, żeby było to optymalne wykorzystanie, tak jak powiedziałam, do 15 kilometrów dojazdu do tego magazynu z najdalszej gminy. Robimy to wszystko po to, że w strukturze ochrony ludności i zarządzania kryzysowego jest tak, że pierwsze jakby uderzenie, cokolwiek się zadzieje na terenie gminy, działa lokalny zespół zarządzania kryzysowego, czyli pan wójt ze swoim sztabem ludzi. Natomiast jeżeli w różny sposób te zasoby się wyczerpią, wówczas kolejnym ogniwem jest powiat. I jesteśmy w takiej współpracy z naszymi burmistrzami gmin powiatu konińskiego, żeby rzeczywiście zoptymalizować lokalizację takich magazynów, żeby nie tracić niepotrzebnie czasu na długotrwałe dojazdy. Jeszcze też proszę zwrócić uwagę, że dziś jesteśmy za rzeką Wartą, jesteśmy z drugiej strony, od strony południowej, nazwijmy to, powiatu konińskiego czy miasta Konina. W tej chwili chcemy od strony północnej również pójść w lokalizację takich magazynów. One będą rozlokowane w takich odległościach, żeby było to zoptymalizowane i żeby dana gmina nie dojeżdżała tu jakichś bardzo dużych odległości kilometrowych. Jeżeli czas nam pozwoli, grunt już pod Sąpoleński magazyn mamy, więc będziemy aplikować o środki na dokumentację projektową. Zobaczymy, w jakiej formule, czy zaprojektuj i wybuduj, czy odrębnie dokumentację projektową, a dopiero wtedy budowa. I mamy nadzieję, że zrobimy to w naborze 2027 na początku roku. Natomiast jeżeli chodzi o tą trzecią lokalizację, to będziemy po prostu, jak tylko grunt już ustalimy, w którym miejscu byłoby to najbardziej optymalne, będziemy wtedy aplikować również o dokumentację projektową i również wyposażyć ten magazyn. Te magazyny mają pełnić jakby podwójną rolę. W szczególności ten magazyn, który jest blisko rzeki Warty, który jest blisko gmin, które były zalewane przez rzekę Wartę bądź przez jakieś nawalne opady. I ten magazyn będzie miał jakby bardziej bogatszą wyposażenie związane z tymi właśnie terenami zalewowymi, zalewanymi. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe dwa magazyny, one również będą miały taki asortyment w swoich zasobach. Natomiast jak wiemy, w tamtym regionie powiatu mogą się pojawić już nie zalania typowo przez podtopienia z rzeki Warty, ale mogą być to deszcze nawalne, mogą być zerwania dachów, więc wszystkie te działania kryzysowe, które będą związane z zabezpieczeniem budynków, czy to będą budynki użyteczności publicznej, czy prywatne, czy będą to pomieszczenia zalane, czy obiekty zalane przez deszcze nawalne, czy podtopione przez rzekę Wartę, każdy z tych magazynów będzie na to przygotowany. W październiku również zaczynamy już szkolenia w pierwszym kolejności z młodzieżą szkół średnich naszych oraz seniorami pod kątem ochrony ludności, również sygnałów alarmowych, które tutaj zostały ustalone. Chcemy uczulić naszych mieszkańców na to i konsekwentnie w roku przyszłym cały rok poświęcić na spotkania szkoleniowe. Będziemy chcieli to zrobić z każdym samorządem w każdej gminie, tak żeby jak największa liczba naszych mieszkańców mogła być przeszkolona. Będą to szkolenia nie tylko z tych sygnałów modulowanych, z tego jak się zachować, jak się przygotować na wypadek zagrożenia, ale również będziemy szkolić z zakresu udzielania pierwszej pomocy, z zakresu opatrywania ran, używania aparatów AED, więc to wszystko, co łączy się z zabezpieczeniem na wypadek sytuacji kryzysowych w bardzo szerokim pojęciu rozumienia tych sytuacji kryzysowej, pod takim kątem będziemy szkolić.
1: Jego budowa ma zakończyć się na przełomie listopada i grudnia. Przebudowa konińskiego schroniska idzie pełną parą. Jest szansa na skończenie prac wcześniej, nawet już na początku przyszłego roku.
4: Mamy finansowanie rozdzielone na długi okres, na 2-3 lata, czyli tak naprawdę na początku przyszłego roku moglibyśmy zapłacić już całkowicie wykonawcy za wszystko. Natomiast też analizujemy sytuację, czy w przyszłym roku schroniska ostatecznie nie otworzyć, bo też jest możliwość skończenia go szybciej. Pytanie, czy finanse na to pozwolą, bo też finansujemy to z własnych źródeł. Bardzo cieszymy się, że to schronisko tak naprawdę zmieni całkowicie swój stan rzeczy. Jeszcze w 2019 roku mieliśmy takie schronisko, które groziło zamknięciem, nie spełniało podstawowych norm. Te normy przez następne 6-7 lat jeszcze zostały podkręcane przez ministerstwo. No dzisiaj mamy tą starą część schroniska na tyle wyremontowaną, że te wszystkie normy są spełnione, a za chwilę będziemy mieli jeszcze większą część, nowoczesną bazę z gabinetami, z częścią administracyjną, z boksami, które spowodują, że to będzie schronisko z XXI wieku. My to schronisko mamy bardzo dobre pod kątem też adopcji, bo ciężka praca wolontariuszy na co dzień powoduje, że zdecydowana większość, znakomita większość psów i kotków jest adoptowana, dlatego zachęcamy, żeby też przyłączać się do tej adopcji, bo są to rzeczywiście wdzięczne zwierzęta, które są wdzięczne za adopcję. Były kiedyś plany takie, żeby to schronisko wybudować gdzieś daleko poza granicami miasta, natomiast wtedy tak naprawdę adopcja byłaby zerowa, bo nikt też by tam nie jeździł. Jednak ta społeczność, która funkcjonuje wokół schroniska, jest bardzo ważna, żeby też wspierać. No, schronisko służy nie tylko mieszkańcom Konina, niektóre gminy też korzystają z naszego schroniska. Oprócz działań też takich bezpośrednio w schronisku realizowanych jest wiele też takich projektów w terenie miasta, czyli to jest też kastracja, jest to opieka nad kotami wolno żyjącymi i naprawdę wokół schroniska i tych wszystkich przedsięwzięć jest bardzo duża grupa ludzi, którzy robią to bezinteresownie. Ostatnio mieliśmy spotkanie nawet z całym tym środowiskiem. Czasami wywołuje to wiele emocji, bo ludziom zależy bardzo mocno na tych zwierzętach. Natomiast też teraz jest nowa osoba, która kieruje schroniskiem. Także myślę, że jest dobry czas, bo za chwilę będziemy mieli nową bazę i będzie można tych zwierząt przyjąć jeszcze więcej. Oczywiście to jest w ogóle niebo a ziemia, jeżeli porównamy sobie boksy czy pomieszczenia dla zwierząt w tym starej części, jak i w tej nowej, no to jest już naprawdę potężna różnica, jeżeli chodzi o jakość i wygodę. Dziękuję bardzo.
1: Tłumaczył Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina.
5: Magazyn lokalny.
6: Arleta Janiak, przed nami informacje z Konina i okolic. Francuska firma EDF chce wybudować w Polsce elektrownię jądrową. W Kazimierzu Biskupim przedstawiciele firmy, rządu i lokalni samorządowcy rozmawiali m.in. o technologii stosowanej przez Francuzów. Za chwilę usłyszycie starostę konińską Katarzynę Fryzę, posła Tomasza Nowaka, Thierry Deschamps z EDF, przedstawiciela ambasady Francji, zastępcę prezydenta Konina Pawła Adamowa, Jacka Zalewskiego, przedstawiciela Departamentu Energetyki Jądrowej, Pawła Szczepankiewicza, wójta Gwierzbinka i Grzegorza Maciejewskiego, wójta Kazimierza Biskupiego.
2: Szanowni Państwo, witamy serdecznie w gminie Kazimierz Biskupi w powiecie konińskim. Dziś odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Aglomeracji Konińskiej właśnie w tej gminie z udziałem naszych gości, pana dyrektora i przedstawicieli firmy EDF, francuskiej firmy konsorcjum, które jest liderem w budowie elektrowni atomowych na całym świecie. Dziś spotkanie było poświęcone wpływowi potencjalnej lokalizacji tej takiej elektrowni tu, rozważanej tu w Koninie, w tym powiecie, na nasze funkcjonowanie. W spotkaniu uczestniczyliśmy dyskutując i prezentując nie tylko walory, dzisiejsze walory powiatu konińskiego, którymi są nie tylko rolnictwo, ale również turystyka i rekreacja, przy dobrze funkcjonującym od blisko 80 lat, czy ponad 80 lat w sektorze górniczo-energetycznym. Dziś stoimy przed kolejnym wyzwaniem, bardzo ważnym z punktu widzenia rozwoju tego powiatu, tego regionu również, to jest stworzenie nowych miejsc pracy, ale również alternatywy dla wygaszanego sektora górniczo-energetycznego w takim wydaniu konwencjonalnej energetyki. Może oddam głos naszym gościom, panu posłowi, może w pierwszej kolejności, który jest szefem Komisji Energii w parlamencie i również na bieżąco prowadzi ten projekt.
7: Szanowni Państwo, sztab atomowy Atom w Koninie działa, jak Państwo widzicie. To jest kolejna odsłona naszych działań. Pierwsza to była, jak Państwo pamiętacie, duża bardzo konferencja w Koninie. Później była wizytacja wszystkich potencjalnych inwestorów. Teraz każdy z inwestorów przyjeżdża na indywidualne, jemu dedykowane spotkanie do naszego regionu. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj jest EDF. Wcześniej było Candu, będzie także Westinghouse. Co bardzo ważne, nasi przyjaciele z Francji bardzo stawiają na local content, dlatego to spotkanie będzie dwudniowe. W pierwszym dniu mamy, za chwilę pojedziemy, poza tym spotkaniem, o którym pani starosta mówiła, pojedziemy zobaczyć, jak wygląda cały powiat, szczególnie w kontekście wody. My już byliśmy, żeby zobaczyć śluzę w Morzesławiu, żebyśmy widzieli, jak wygląda transport wody ze strony Warty. Byliśmy na bloku energetycznym w ZE-PAK, żeby zobaczyć z góry. Pojedziemy także do Lichenia, żeby zobaczyć z wieży bazyliki cały ciąg jezior, ale za chwilę będziemy także na zbiornikach pokopalnianych, między innymi w Kleczewie, czy zbiornik Kleczew, czy na Malcie, czy w Kozarzewku. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne. Dzisiaj także InPlus zaprezentował wyniki swoich badań, znane już Państwu zapewne, ale nigdy dość powtarzać. Wnioski z badań, które zostały do tej pory przeprowadzane, wskazują, że Konin jest naprawdę bardzo dobrą lokalizacją i obiektywnie, zacytuję słowa, które powiedział przedstawiciel firmy InPlus, najlepszym w Polsce Środkowej. A tymczasem, panie Dichon, zapraszam.
8: Dzień dobry Państwu. EDF z Francją pragną zostać wybrany jako partnera strategicznego dla budowy drugiej elektrowni jądrowej tutaj w Polsce. To jest dla nas duży zaszczyt być zaproszony przez Ministerstwa Energii do konkursu, który jest zorganizowany, żeby wybierać ten partner. Jesteśmy dzisiaj, żeby podkreślić, jakie są atuty naszej oferty, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o, jak pan poseł podkreślał, local content i wszystkie te atuty, które my jako operator możemy wynieść tutaj, to znaczy, że jak budować z władzy lokalnymi, jak budować elektrowni, bo to jest duże inwestycje, które ma zaangażować wszystkie. Faktycznie, jak prezentowane, nie widać minusy na razie, ale trzeba poważnie to badać na bazie danych, które będą przedstawione poprzez PGE, PJ i rządu polskiego. W sumie na końcu to rząd polski będzie decydować o lokalizacji. My będziemy zaprezentować projekty, jak budować tu w Koninie, jak budować w drugiej lokalizacji, jeżeli trzeba, i potem rząd będzie decydować. Ale dzisiaj nie widzę przeszkód, żeby czy problemy, żeby mieć projekt jądrowy tutaj w Koninie, nie? Ale jeszcze nie mam wszystkie dane, więc trzeba troszkę poczekać, aby odpowiedzieć do końca. Technologia ma, co do tego, co tłumaczyłem teraz, że jest najbardziej efektywna. To znaczy, że zużywa mniej wody, mniej produkuje, mniej odpady jądrowe na 1 MWh, które jest produkowany, i to jest, można to sprawdzić. To pierwsze. Po drugie, jesteśmy w sumie stąd, to znaczy w Europie. Wiemy, jak jesteśmy w Polsce od prawie 30 lat. Od 30 lat mamy kontrakty z firmami polskimi i współpracujemy, czy tutaj, kiedy mieliśmy aktywy węglowe przy inwestycje, które realizowaliśmy w ciągu 20 lat, czy w sektorze jądrowym, bo ponad 80 firm z Polski pracowały z nami, żeby budować reaktory EPR w Europie i nawet na świecie, w Chinach. Więc wiemy, jak współpracować na warunkach, które są tak zwane warunkach europejskich. Dziękuję bardzo i dam głos przedstawiciel ambasady Francji, pan Hugues Interland.
9: Au nom de l'ambassadeur de France en Pologne, Étienne de Poncien, je veux remercier déjà les autorités locales pour leur accueil et pour la visite du site.
10: W imieniu ambasady Francji w Polsce i pana ambasadora, pana Étienne de Poncin, chciałbym przede wszystkim podziękować władzom lokalnym tutaj, które nas goszczą i które pokazały nam cały region.
9: Il y a un peu plus d'un an, la France et la Pologne ont signé un accord, le traité de Nancy, qui était accompagné d'un plan de coopération sur le nucléaire civil.
10: Niecały rok temu Polska podpisała z Francją traktat w Nancy, w którym mowa była również o energetyce jądrowej cywilnej.
9: L'enjeu maintenant est donc de faire vivre ce plan de coopération et le projet présenté par EDF est soutenu totalement par l'ambassade de France ici en Pologne et par les autorités françaises plus généralement.
10: I chodzi teraz o to, żeby te postanowienia tego traktatu wprowadzić w życie. I tutaj projekt EDF jest jak najbardziej wspierany zarówno przez ambasadę Francji w Polsce, jak i władze francuskie.
9: L'implication des autorités locales, l'implication de tous les industriels polonais est évidemment un souci permanent pour tous les projets qui sont menés par les industriels français et par EDF en particulier. Et donc l'ambassade apporte son soutien ici en Pologne.
10: Zaangażowanie zarówno władz lokalnych, samorządowych, jak i zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw jest dla nas zawsze bardzo cennym wkładem i z tego względu również ambasada bardzo wspiera ten projekt.
11: Zalewski Jacek, główny specjalista w Departamencie Energii Jądrowej. Rzeczywiście, szanowni państwo, w poprzednim tygodniu doszło do aktualizacji programu polskiej energetyki jądrowej, na którym nastąpiła pewna, nazwijmy to, ewolucja, a nie rewolucja. Jeżeli chodzi o program jądrowy, rzeczywiście dwie elektrownie jądrowe w Polsce. Prowadzimy w tym momencie dialog konkurencyjny, jeżeli chodzi o dostawcę technologii do drugiej elektrowni jądrowej, jak i jej ostateczną lokalizację. W tego typu sprawach pośpiech nie jest wskazany, także zbieramy wszystkie agregujemy dane i informacje na tematy właśnie takie, które z perspektywy programu są istotne. Jutro będę miał przyjemność zaprezentowania założeń udziału polskich firm, polskiego przemysłu w projektach jądrowych, jak i założenia całego programu, jeżeli chodzi o pierwszy projekt jądrowy na Pomorzu, no to prowadzone są w tym momencie negocjacje umowy EPC, kontraktu pod klucz. Dziękuję za uwagę.
12: Szanowni Państwo, EDF dzisiaj w rozmowach przekonywał i jest przekonany o tym, że ma najlepszą technologię do wybudowania drugiej elektrowni jądrowej w Polsce i najbardziej efektywną. My z kolei jesteśmy przekonani, że mamy najlepszą lokalizację do budowy tej elektrowni. Dlatego myślę, że to spotkanie dzisiejsze w powiecie konińskim i jutrzejsze w Koninie to jest dobre miejsce z dwoma odpowiednimi partnerami i cieszymy się bardzo, że mamy możliwość współpracy i rozmowy z EDF-em. Dziękuję.
13: Szanowni Państwo, Konwent Wójtów i Burmistrzów aglomeracji konińskiej popiera w sposób zdecydowany lokalizację elektrowni jądrowej w naszym regionie. Jesteśmy wsłuchani w oferty tych poszczególnych firm i mam nadzieję, że te wszystkie plany się ziszczą i ta lokalizacja zostanie w Koninie wybrana i będzie tutaj budowana elektrownia jądrowa.
14: chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy są zaangażowani w to, żeby elektrownia atomowa powstała na terenie Konina. Jak wiemy, obejmie też część gminy Kazimierz Biskupi, z czego się cieszy, bo będzie to bardzo duży bodziec gospodarczy, nie tylko dla samego miasta Konina, ale także dla powiatu konińskiego. I z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w to zadanie inwestycyjne potężne, które będzie trwało ponad 10 lat. Ja wierzę w to, my wszyscy powinniśmy wierzyć, że to się uda, bo to musi się udać. Panie pośle, panie starosto, zaproszeni goście według poszczególnej prezencji. Bardzo dziękuję, że ten konwent wójtów i burmistrzów odbył się w Kazimierzu Biskupi, w gminie Kazimierz Biskupi. Bardzo dziękuję Państwu.
15: No, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że decyzja co do wyboru technologii, partnera technologicznego będzie zapadnie w 2027 roku. Spodziewam się, że będzie to pierwsze półrocze 2027 roku, ale to ja się tak spodziewam i będę też na komisjach dopytywał o to, ażeby to stało się rzeczywiście w 2027 roku. Westinghouse będzie kolejnym elementem na budowy tej naszej, że tak powiem, oglądu naszego rejonu, ale także po tych działaniach będziemy chcieli podjąć kolejną ofensywę polegającą też na warszawskich prezentacjach oferty konińskiej. Ja myślę, że, ale to jest moje zdanie i to jest trochę chciejstwo może poselskie, ale to lato rzeczywiście dało chyba karty w nasze ręce. Znaczy to lato pokazało, że woda jest tu kluczowa i kłopoty, które są spowodowane brakiem wody, w tym roku odbiły się znacząco na ocenie sytuacji. EDF, jak słyszymy, ma system, który pozwala nawet w krytycznym momencie przez 10 dni pracować niezależnie w momencie, w którym byłby kryzys wodny, a my z kolei dzisiaj zaprezentowaliśmy po raz kolejny, że mamy 3 stopnie zabezpieczenia wody w najgorszym momencie. Znaczy mamy po pierwsze ciąg jezior, po drugie mamy dodatkowo odkrywki zalane wodą, co powoduje, że tu jest około 300 ponad dzisiaj milionów metrów sześciennych w odkrywkach, 80 milionów w jeziorach, plus zabezpieczenie w jeziorsku i w ciągu warty, to jest 1 miliard metrów sześciennych wody i to zdecydowanie pokazuje, że my się takiego lata jak to lato i być może gorsze nie boimy.
11: Ja odpowiem jako pracownik Departamentu Energii Jądrowej. Zgodnie jakby z programem Polskiej Energetyki Jądrowej, jeżeli chodzi o wybór przy tym postępowaniu konkurencyjnym, to parę takich najważniejszych elementów ze strony rządowej to jest między innymi finansowanie projektu, to jest udział lokalnego przemysłu, mam na myśli lokalny, jak i polski, możliwości transferu technologii, czyli wszystko to, co zostało zapisane w programie energetyki jądrowej. Jesteśmy cały czas w trakcie spotkań z oferentami jako ministerstwo, jako Departament Energii Jądrowej, żeby w pewnym sensie zebrać wszystkie niezbędne dane, by przekazać je do późniejszej decyzji wraz jakby z naszymi adnotacjami jako departamentu.
6: Główne niewiadome w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej to kto i gdzie postawi elektrownię. Oprócz francuskiej EDF, także Amerykanie z Westinghouse i Kanadyjczycy z Candu, te 3 firmy walczą o kontrakt na budowę drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Decyzja ma zapaść w przyszłym roku. Ubywa wody w Jeziorze Wilczyńskim niemal metr w ciągu ostatniego roku, a od 2009 to aż 7 metrów. Sytuację miał poprawić projekt przerzutu wody z kanału Warta-Gopło dalej przez zbiornik Kazimierz Północ, Jóźwin 2B aż do Wilczyna. Jednak projekt stoi w miejscu, powiedział nam wójt gminy Wilczyn Grzegorz Skowroński.
16: Woda opada i powiem, ponieważ mamy pomosty pływające, przesunęliśmy tym roku do lustra wody o prawie 8 metrów. Czyli to bardzo świadczy o tym, że ta woda opada i ona opadła blisko 85-90 cm, powiedzmy metr. Czyli już na lustrze wody na Jeziorze Wilczyńskim tracimy około 7 metrów od stanu, który był tak w latach jeszcze 2009, można powiedzieć. Także martwi nas to, bo stoimy w miejscu z projektem, który planowaliśmy, czyli przerzut wód z Jeziora Gosławskiego, czyli z kanału Warta Gopło do zbiornika Kazimierz Północ, czyli w gminie Kleczew do Jabłonki. Stamtąd miało się przelewowo woda przelewać do zbiornika Jóźwin 2B, czyli na terenie gminy Kleczew i gminy Wilczyn. To spowodowałoby szybszy wzrost wody i automatycznie, gdyby się podniósł poziom wody do ileś tam, nie pamiętam w tej chwili, metrów nad poziomem morza, a powinno być to około 94 metrów nad poziomem, wtedy by to byłby taki już ostateczny, końcowy bilans, ale gdyby nam ten projekt wyszedł, co mówiłem o tej przerzucie, to Jezioro Wilczyńskie w przeciągu 8 lat podniosłoby się około 2 metrów. To było bardzo dużo, ponieważ w tej chwili robi się zagłada pięknego jeziora. Jezioro zaczyna tracić na jakości wody, czyli mamy jeszcze w niektórych odcinkach, bo jezioro nam się podzieliło na 4 części. W niektórych miejscach mamy jeszcze pierwszą klasę czystości, w niektórych jest druga klasa czystości, ale ta druga klasa świadczy o dobrej przejrzystości. Zresztą w naszym jeziorze są sielawy, a sielawa niestety nie będzie w brudnej wodzie, tylko krystalicznie czysta. I my, i jak Jezioro Tręby, słyniemy z tej jakości wody i to jest plus dla nas, ale martwimy się, że ta woda ciągle opada.
17: No właśnie, wspomniał Pan, Panie Wójcie, o tym, że ten projekt miał wyjść, ale co się dzieje? Dlaczego? Co blokuje ten projekt?
16: Po prostu nie mamy decyzji środowiskowej. Regionalny dyrektor ochrony środowiska miał, takie były założenia i takie obietnice, że będziemy mieli decyzję w sierpniu. Natomiast teraz mamy, że ze względu na trudny charakter sprawy, w październiku, koniec października, więc to się niepotrzebnie przedłuża moim zdaniem i powinna być podjęta decyzja albo tak, ponieważ jest spięcie finansowe, zarówno z pieniędzy zewnętrznych, czyli unijnych, pieniędzy, samorządy również zabezpieczyły pieniądze, kopalnia zabezpieczyła pieniądze, więc spięcie finansowe byłoby. Kwestia tylko biurokracji, żeby to wszystko pasowało. Mamy spotkania, zawiązaliśmy komitet, mam przyjemność bycia w tym komitecie z ramienia Stowarzyszenia Pobliskiego Parku Krajobrazowego, którego jestem wiceprezesem i uczestniczy również wójt Jakub Git w tych spotkaniach, czy burmistrz Bitkowa Krzysztof Szeszorek. Staramy się, ale my jesteśmy tylko malutkim paluszkiem na całej dłoni w tej machinie. Jeżeli nam nie pomoże góra, to chyba zostanie to tak jak jest i wtedy będziemy walczyć o tą wodę w inny sposób. Jeszcze nie wiem jaki, ale na pewno nie pozwolimy zabierać wód gruntowych do wypełniania zbiornika pokopalnianego, bo w tej chwili chodzą pompy pompują wodę gruntową, która jest w cyklu z takim zamkniętym, zasila zbiornik Jóźwin 2B. Prostym przykładem dla mnie to jest tak, ponieważ tereny tutaj Ślesin, Puszcza Winiszewska, to są tereny, które są niżej położone od moich jezior i z tych jezior, jak gdyby z tych wód gruntowych, woda, jeżeli jest odpompowywana niżej, to ona przedostaje się dalej. Najlepszym przykładem, ja uważam, to jest bardzo wysoki, niespotykany poziom wód Puszczy Biniszewskiej. Możemy jechać do Konina, możemy obserwować już Kazimierza, ile się potworzyło jeziorek, jakie są one pełne, te jeziora. To nie jest nic innego, to jest woda, która z góry spływa, czyli ściągana jest do wypełniania zbiorników pokopalnianych, ale jednocześnie w ten sposób wody dostaje gruntowe Binisze, a my cierpimy na to. Wody polskie, gdzie mają dbać o zasoby wodne, tak? Uważaliśmy, że jeżeli będzie ten zbiornik dopełniony, stanie się to zbiornikiem retencyjnym, który, gdy tak zwana retencja, no bo ja nie mogę zrozumieć, że jedno, jeżeli rzeki w Warcie, tak jak teraz, jest niski poziom, to nikt nie będzie pompował do zbiorników pokopalnianych. To jest niski poziom, musi być żeglowność, musi kanał Ślesiński być żeglowny i to my to doskonale rozumiemy. Ale trafiają się okresy, gdzie jest nadmiar wody w zbiorniku Jeziorsko, nadmiar wody jest, która spływa i w Warcie i ona jest rzucana do Gopła. Bo obecnie jest niski poziom, pompy wchodzą, pompują, jest to nawet zastraszająco niski poziom wody w Warcie. Ale ta woda idąc do Gopła jest skierowana bezpośrednio, gdzie słodka woda, która mogłaby zasilać nasze jeziora, nasze grunty rolnicze, Wielkopolska stepowieje, a my rzucamy ją do Bałtyku poprzez Gopło. Dla mnie niezrozumiały temat i nie wiem, Ministerstwo Ochrony Środowiska, to jest środowisko. Wody polskie to jest zadbać o wody. Mówi się dużo o tym, a zostawia się nas jako samorządy w sytuacji trudnej. Powinniśmy usiąść, siadamy często, ale znaleźć wspólny kompromis na to, na co oczekujemy. My ciągle jesteśmy zwodzeni, jak nie przez jedną grupę, drugą, trzecią. Ja mieszkańcom ogłosiłem sukces. W tej chwili już nie chcę podać nawet małego palca, gdzie wcześniej mówiłem, oddaję całą dłoń za to, że ten sukces się uda. Nie udaje się i nie wiem w tej chwili. Jestem 16 lat włodarzem gminy, ale tego zrozumienia nie mogę zrozumieć, ale nie poddajemy się, staramy bynajmniej pracować nad tym tematem. Jeśli do tego nie dojdzie, musimy wykorzystywać media nie tylko tak jak tutaj państwo, ale już ogólnopolskie, bo to jest nie do pomyślenia, żeby mieć spięcie finansowe. Pieniądze bezpośrednio były dedykowane na ten cel, ponad 30 milionów złotych z Unii Europejskiej. No i jeżeli to zadanie nie będzie wykonane już wkrótce, to już czujemy oddech, będziemy musieli te pieniądze z powrotem oddać, czyli już nigdy nie zrobimy tego, co jest zaplanowane. Są zrobione decyzje, tak jak powiedziałem, wszystkie środowiskowe rzeczy, które od nas żądano. Wykonała kopalnia, zrobiła kopalnia, zapłaciła już na miliony złotych, się w tej chwili przelicza te ekspertyzy środowiskowe, ekspertyzy wszystko, ptaszków, zwierzątek żyjących, bagiennych, wszystko jest to zrobione, więc nie wiem, dlaczego nie dostajemy decyzji. Ja rozumiem, że chodzi o Wartę, o jeziora, które żeby Warta po prostu była rzeką żeglowną, no ale to ja mówię, każdy mądry, zdroworozsądkowo myślący nigdy nie weźmie tej wody z Warty, żeby zasilać przy niskim poziomie Warty.
6: Jak słyszeliśmy, do października przedłużony został termin na wydanie decyzji środowiskowej w tej sprawie. Do tematu będziemy wracać. Radni powiatu kolskiego sprzeciwiają się wobec projektu składowania odpadów niebezpiecznych w kopalni soli w Kłodawie.
18: Stanowisko nasze odczyta wiceprzewodniczący pan Marek Świątek. Bardzo proszę.
19: Stanowisko Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 września 2026 roku w sprawie planów podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych w wyrobiskach kopalni soli Kłodawa S.A. Rada Powiatu Kolskiego, reprezentując wspólnotę samorządową Powiatu Kolskiego, z niepokojem odnosi się do planów wykorzystania podziemnych wyrobisk kopalni soli Kłodawa S.A. do składowania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Rada nie popiera tego kierunku działalności i wyraża sprzeciw wobec realizacji przedsięwzięcia w zakresie obejmującym podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych w wyrobiskach czynnej kopalni soli Kłodawa S.A. Kopalnia soli Kłodawa nie jest dla naszego regionu wyłącznie przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą. Jest miejscem wielopokoleniowej pracy górników, jednym z ważniejszych zakładów pracy w tej części Wielkopolski oraz istotnym elementem historii i tożsamości Kłodawy i powiatu kolskiego. Jest również miejscem eksploatacji nieodnawialnego złoża soli kamiennej o istotnym znaczeniu gospodarczym. W 2025 roku ze złoża Kłodawa 1 wydobyto 532 tysiące ton soli, co stanowiło około 19,5% krajowego wydobycia soli. Rada Powiatu Kolskiego postrzega kopalnię i eksploatowane przez nie złoże jako dobro narodowe. Ważny element polskiego dziedzictwa przemysłowego, zasób surowcowy państwa oraz jeden z fundamentów gospodarczych naszego regionu. Rada przyjmuje do wiadomości argument zarządu kopalni, że przyszłość przedsiębiorstwa wymaga poszukiwania nowych źródeł przychodów, dążenie do zapewnienia stabilności ekonomicznej kopalni. kopalni, utrzymania miejsc pracy i stworzenia warunków dalszego rozwoju jest zrozumiałe. Nie oznacza to jednak, że każdy kierunek dywersyfikacji działalności powinien zostać zaakceptowany. Rozwój przedsiębiorstwa nie powinien wiązać się ze zwiększeniem długoterminowego ryzyka dla złoża soli, środowiska, wód podziemnych, gór otworu, możliwości dalszej eksploatacji ani bezpieczeństwa mieszkańców. Sama możliwość prawna i techniczna prowadzenia określonej działalności nie przesądza jeszcze o tym, że powinna ona być prowadzona właśnie w tym miejscu. W ocenie Rady Powiatu Kolskiego czynna kopalnia soli eksploatująca złoże o tak istotnym znaczeniu nie powinna jednocześnie stawać się miejscem podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych. Korzyści ekonomiczne mogą mieć znaczenie dla bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa, jednak złoże soli jest zasobem nieodnawialnym. Decyzje dotyczące sposobu wykorzystania podziemnych wyrobisk powinny zatem uwzględniać nie tylko rachunek ekonomiczny, ale również ich możliwe długoterminowe skutki dla kopalni i jej podstawowej działalności. Rada Powiatu Kolskiego odnotowuje decyzję zarządu kopalni o wstrzymaniu dalszych działań zmierzających do realizacji projektu oraz zapowiedź poddaną jego złożenia zewnętrznej ocenie Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Opinie i ekspertyzy naukowe mogą mieć istotne znaczenie dla dalszej oceny przedsięwzięcia. Nie zastępuje jednak wymaganych prawem procedur administracyjnych, ocen, opinii i uzgodnień właściwych organów, ani udziału społeczeństwa. Samo wstrzymanie dalszych działań nie oznacza także definitywnego wycofania projektu. W przypadku przedsiębiorstwa, którego skutki mogą mieć charakter wieloletni, szczególnego znaczenia nabierają zasada przezorności oraz odpowiedzialność za stan środowiska i zasobów naturalnych w przyszłości. Rada nie przesądza, że realizacja projektu doprowadziłaby do szkody. Ocena taka wymaga badań, analiz i przeprowadzania właściwych postępowań. Nie można jednak pomijać pytań dotyczących możliwego długoterminowego oddziaływania przedsięwzięcia na złoże, środowisko i przyszłość samej kopalni. Ochrona wymaga także renoma kopalni Kłodawa i pochodzącej z niej soli, budowana oraz przez dziesięciolecia i mająca realne znaczenie gospodarcze i społeczne. Rada Powiatu Kolskiego opowiada się za kopalnią silną ekonomicznie, nowoczesną, konkurencyjną i zapewniającą miejsce pracy kolejnym pokoleniom mieszkańców. Sprzeciw wobec podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych nie oznacza sprzeciwu wobec rozwoju kopalni. Wynika z przekonania o jej szczególnym znaczeniu dla regionu oraz odpowiedzialności za jej przyszłość. Zdaniem Rady należy poszukiwać innych kierunków dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa, które nie będą to łączyły podstawowej działalności wydobywczej i eksploatacji cennego złoża soli z podziemnym składowaniem odpadów niebezpiecznych. Dlatego Rada Powiatu Kolskiego jednoznacznie nie popiera realizacji projektu w zakresie obejmującym podziemne składowanie odpadów niebezpiecznych w wyrobiskach kopalni soli Kłodawa S.A. Kierunki działalności przedsiębiorstwa mogą się zmienić, a źródła jego przychodów mogą być rozwijane na wiele sposobów. Nieodnawialnego złoża soli nie można jednak odtworzyć. Rada Powiatu Kolskiego popiera rozwój kopalni soli Kłodawa jako nowoczesnego, bezpiecznego i silnego zakładu wydobywczego. Nie popiera natomiast wykorzystania jej podziemnych wyrobisk do składowania odpadów niebezpiecznych.
6: Większością głosów radni przyjęli uchwałę w tej sprawie.
5: Magazyn lokalny.
6: Arleta Janiak, przed nami kolejna część informacji z naszego regionu. Zaczynamy. Data Center, centrum danych dla sztucznej inteligencji, które miałoby powstać na terenach inwestycyjnych w Koninie, coraz bliżej realizacji. Na jakim etapie jest ta inwestycja? O tym opowie zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
20: Jest to inwestycja, którą można powiedzieć sami sobie przygotowaliśmy, bo projekt przygotowała firma lokalna z Konina. Realizowała go blisko 3 lata. Jest on przewidziany na 4 etapy. Pierwszy etap w zasadzie jest już gotowy do budowy, bo uzyskał decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę i trwa proces komercjalizacji tego projektu, czyli krótko mówiąc trwają negocjacje odnośnie sprzedaży projektu. Inwestor, który to kupi, niezwłocznie będzie mógł przystąpić do budowy. Jest to dosyć szybki termin, bo sam inwestor chce oddać tą inwestycję dla swojego klienta już w pierwszej połowie 2028 roku. Negocjacje toczą się zarówno pomiędzy deweloperem, inwestorem, który przygotował projekt, czyli tym naszym lokalnym, inwestorem, który wybuduje ten obiekt i między inwestorem a klientem, który potem będzie korzystał. Może być jeden klient albo kilku. Ci klienci też się potem mogą zmieniać, bo będzie to obiekt, który będzie trochę funkcjonował jak supermarket, to znaczy jest właściciel data center, natomiast poszczególne firmy będą mogły tam wkładać swoje szafki, swoje komputery, korzystać z infrastruktury, a potem mogą z tego wyjść, ktoś inny może sobie skorzystać. Także jest to na pewno projekt w tym momencie największy w Europie Wschodniej, nie ma tak dużego projektu i najbardziej zaawansowany, czyli on jest w zasadzie już gotowy do budowy. Jest teraz bardzo duży ruch i boom w ogóle na obiekty w zakresie sztucznej inteligencji. Natomiast te projekty są na bardzo wstępnej fazie. Większość z nich to jest na takiej zasadzie, dobrze, chcemy robić data center. Natomiast często trzeba zmienić plan miejscowy, potem trzeba robić decyzję środowiskową. Projekt techniczny to jest czasami dwa lata co najmniej. My to mamy już za sobą. I myślę, że to jest ta przewaga Konina, że Konin jest teraz obiektem zainteresowania takich dużych graczy, bo tutaj ten projekt został wcześniej przygotowany. I to jest 3 miliardy euro tylko za pierwszy etap, który jest dzisiaj gotowy. Tych etapów będzie 4 i każdy z nich będzie tyle kosztował. No, dla nas to jest ogromna szansa, bo przy takich wartościach liczymy na bardzo duży podatek od nieruchomości. Nie chcę mówić, ile to będzie, ale na pewno będzie to coś, co bardzo mocno zasiliłoby budżet miasta. To jest na pewno nasza największa motywacja, że chcemy to realizować. Myślę, że tutaj wyprzedzi zdecydowanie te największe zakłady. To jest też obiekt, który będzie pochłaniał 2% energii, którą dzisiaj pochłania cały kraj. Czyli będzie potężna ilość energii potrzebna do tego obiektu. Będzie to infrastruktura, która będzie miała za zadanie ćwiczyć modele dotyczące sztucznej inteligencji. No na pewno też wizerunkowo bardzo nam to się podoba, ponieważ Konin stanie się taką tak naprawdę stolicą sztucznej inteligencji w Polsce i też w Europie Wschodniej. No to jest projekt, który gdzieś jest, o którym jest głośno. Ostatnio też podpisaliśmy list intencyjny z Energą Obrót. Jest to operator na terenie naszego kraju, który ma najwięcej zielonej energii i to właśnie Energa będzie dostarczać ten prąd. No i liczymy też, że tego typu obiekt może nam też w dyskusji na temat elektrowni jądrowej, ponieważ elektrownia jądrowa, która byłaby realizowana, ona w znacznej większości pewnie będzie realizowana już przez firmy prywatne, czyli zdecydowana większość środków będzie pochodzić z firm prywatnych, w związku z czym potencjalni partnerzy czy inwestorzy, którzy taką elektrownię by budowali w Koninie, będą zainteresowani też czymś energochłonnym i na pewno data center jest energochłonne, które będzie mogło pożerać tą ilość ogromnej energii z elektrowni jądrowej. Co ważne, bo to też ludzie się często o to pytają, data center został tak zaprojektowany, że nie będzie w ogóle używać wody do chłodzenia. Tam będzie system zamknięty do chłodzenia, więc są oczywiście obiekty na świecie, które mają starszą generację i one używają dużo wody i to jest problem. U nas to będzie neutralne z tego punktu widzenia i było to dla nas ważne, bo ta gospodarka wodna jest rzeczywiście coraz bardziej dzisiaj tematem gorącym. Tym bardziej, że rzeczywiście jak chcemy mieć tą elektrownię jądrową, to musimy te zasoby wodne chociażby zatrzymać na potrzeby tamtej inwestycji. Hałas to był temat najważniejszy, bo w ogóle teraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w ogóle jest akustykiem, czyli wszystkie inwestycje, które procedujemy w ramach decyzji środowiskowej są bardzo mocno pilnowane przez niego, nawet z punktu widzenia hałasu. Samo data center nie jest obiektem, który generuje hałas. Ma on taki system zabezpieczenia w postaci agregatów. Jeżeli by na przykład zawiodły wszystkie inne źródła energii, a jest ich kilka, no to też system nie może się wyłączyć, no bo te wszystkie modele, które tam będą rozwijane, po prostu by zginęły, więc wtedy rzeczywiście na kilka godzin został zamontowany potężny system agregatów. Podejrzewam, że on w momencie włączenia się mógłby hałasować, natomiast założenie jest takie, że on nigdy nie będzie używany, on jest już takim ostatnim bezpiecznikiem. Ta inwestycja jest zlokalizowana przy ulicy Brunatnej, ona też nie będzie generowała w trakcie funkcjonowania dużego ruchu, jest ona zlokalizowana bezpośrednio obok przyszłej 25. Na pewno w trakcie budowy będzie bardzo dużo ludzi na budowie. Myślę, że to będzie porównywalne tutaj do tej inwestycji, którą mamy dzisiaj JS Energy, czyli Chińczyków. Będzie też bardzo dużo materiałów. Mamy też wpływ na to, żeby już teraz negocjować z przyszłym generalnym wykonawcą i staramy się zapewnić ten local content, czyli staramy się, aby jak najwięcej firm tutaj z naszego regionu mogło być podwykonawcą, bo chociażby mamy taką firmę jak Elektrobudowa, która produkuje świetne urządzenia na cały świat i na pewno będzie zaangażowana w ten proces. Tam będzie dużo prac ziemnych, będą prefabrykaty, będą urządzenia energetyczne. Mamy na terenie Konina bardzo dużo firm, które świadczą tego typu usługi i liczymy, że to one w znacznej mierze będą miały to zamówienie. Tak naprawdę pierwsze prace, które się niedługo rozpoczną, to będzie budowa takiego dużego przyłącza energetycznego, za pomocą którego Energa poda prąd do tej infrastruktury. Ja myślę, że to będzie maksymalnie kilkadziesiąt osób, które będą to obsługiwać, natomiast inwestor deklaruje, że byłby zainteresowany budową wokół tego data center też takich centrów edukacyjnych, bo chciałby rozwijać, szczególnie tutaj w Koninie, także przy współpracy z uczelniami naszymi, zarówno tymi ponadpodstawowymi, ale też z Akademią

0: na pismo, analizować pewne rzeczy, czy nawet mapować w ogóle pewne rzeczy dotyczące planów miejscowych, pozwoleń na budowę, więc to się sprawdza, urzędnikom to się podoba i myślę, że dzisiaj jest coraz bardziej powszechne to, że w firmach wdraża się sztuczną inteligencję, która oczywiście budzi obawy w wielu aspektach. Ja sam się zastanawiam, w jakim kierunku to wszystko pójdzie. Natomiast też założeniem nie jest, aby zastąpiła ona ludzi w pracy, tylko żeby była takim narzędziem pomocniczym. Dzisiaj na pewno i tak wszystko trzeba sprawdzić po takim agencie, no bo to jest jednak maszyna, która nie jest jeszcze na tyle doskonała, żeby nie popełniać błędów. My mamy potencjał do tego, żeby zrealizować więcej tego typu obiektów niż te cztery etapy. Mamy kilka takich nieruchomości i myślę, że byłoby to dobre dla Konina, bo po pierwsze mamy mnóstwo energii. Tutaj nie jesteśmy takim miejscem, gdzie tej energii by zabrakło. Przy tego typu projektach nowoczesnych, tak jak mówię, no, system chłodzenia jest neutralny, więc im więcej tego typu obiektów by powstało, tym dochód miasta byłby z tego tytułu większy. Także na pewno jest do tego perspektywa. Na pewno też jest tak, że sami to wiemy, że to okienko na budowę tego typu obiektów, ono nie będzie długo trwało, bo ten rynek w pewnym momencie się nasyci. Potrwa to pewnie kilka lat i widzimy to po tych inwestorach, że oni też mają konkretne deadline'y od swoich klientów, więc kto skorzysta przez te kilka lat i doprowadzi do tego, że na terenie danego miasta wybuduje się takie data center, no to na pewno zostanie to już na zawsze i będzie taki obiekt przynosił podatki. Te obiekty muszą być mniej więcej równomiernie rozmieszczone, bo bardzo istotne znaczenie ma tak zwana latencja, czyli czas, w jakim płynie wnioskowanie do sztucznej inteligencji. Odległość ma bardzo duże znaczenie, bo tam każda mikrosekunda się liczy, więc to też nie jest tak, że w jednym miejscu możemy narobić tych obiektów dużo. Natomiast musi być to równomiernie rozmieszczone, szczególnie te elementy, które już, w których ta sztuczna inteligencja będzie miała za zadanie już odpowiadać na wnioskowanie ludzi, bo są zarówno data center, które będzie do trenowania modeli, tak jak u nas, albo są też takie data center, które już bezpośrednio odpowiadają na wnioskowanie ludzi i tam muszą być one równomiernie w miarę rozmieszczone. Liczymy na to, że to będzie głównie podatek od budowli. Podatek od budowli to jest 2% od wartości budowli. No to jeżeli sobie przeliczymy nawet ten pierwszy etap, czyli 3 miliardy euro i załóżmy, że nawet 1/3, tylko już tak pesymistycznie, 1/3 to będą budowle, no to można sobie policzyć wpływ z tego podatku. To jest 2% od wartości budowli i no to są potężne pieniądze.
1: Przypomnijmy, data center to jedna z największych tego typu inwestycji w Europie. Zgodnie z projektem budowa obejmuje kampus posiadający 4 główne budynki serwerowe oraz zaplecze biurowo-logistyczne, a także obiekty kubaturowe, infrastrukturę techniczną oraz zaawansowane systemy zasilania awaryjnego, w tym 12 podziemnych zbiorników paliwa. Trwa zgłaszanie kandydatów do konkursu na wolontariusza roku. Do wyboru są dwie kategorie: najlepszy wolontariusz organizacji i najlepszy młody wolontariusz. O konkursie opowie więcej Urszula Łącka z Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
2: Konkurs Wolontariusz Roku organizowany jest już kolejny raz i ideą konkursu główną taką jest właśnie docenienie osób pracujących czy działających na rzecz innych ludzi, instytucji, podejmujących inicjatywy czy działania tutaj w naszym regionie, bo dotyczy konińskich organizacji pozarządowych i osób w nich działających. Tych organizacji jest bardzo dużo, bo około 300. Trudno może tak podać konkretną liczbę, bo to też czasami część organizacji przestaje działać, powstają nowe, rejestrują się, więc, ale tak w około tej liczby oscylujemy, więc jest tych osób zaangażowanych społecznie na pewno bardzo dużo. Bez takich osób no, trudno sobie wyobrazić działalność organizacji pozarządowych. Opierają się one właśnie o no, stowarzyszenia, o pracę swoich członków i ta praca członków stowarzyszeń no, rzadko bywała jakoś tam wynagradzana. Mogą być oczywiście jakieś tam gratyfikacje, ale najczęściej jest to praca właśnie społeczna, bezinteresowna, bez wynagrodzenia. I dlatego też no, taka idea, żeby zauważyć te osoby,

0: docenić ich wysiłek, podziękować im za podejmowane tutaj działania i ten poświęcony czas. Konkurs jest pomyślany tak, żeby docenić jak największą liczbę osób, stąd każda organizacja pozarządowa, która zechce zgłosić, może zgłosić do 3 kandydatów w kategorii właśnie wolontariusz mojej organizacji lub też młody wolontariusz, bo to też taka kategoria jest i tutaj mogą zgłaszać kandydatów szkoły i placówki oświatowe. No, młody wolontariusz to jest skierowany do szkoły, czyli to jest osoba, która się uczy. Tak, to szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, no w tym szkoły specjalne. Także to jest taka kategoria wiekowa, czyli od 7 powiedzmy do 19, no nawet 20 lat, no bo jeżeli szkoły ponadpodstawowe, no to czasami są to osoby, które kończą szkołę w wieku gdzieś tam 20 lat. Wiek 16 lat to jest związany ze zgłoszeniem kandydata, czyli jeżeli jest to osoba poniżej 16 roku życia, to zgłoszenie musi podpisać rodzic lub opiekun prawny. Ale oczywiście zgoda kandydata jak gdyby i tutaj wytypowanie przez placówkę szkołę, która zgłasza tę osobę. Kandydatury, zgłoszenia na załączonych formularzach, które są dostępne na Facebooku, na profilu w Centrum Organizacji Pozarządowych Konińskiej Rady, na stronie miasta Konina. Tam są dostępne formularze, regulamin i wypełniony formularz można dostarczyć osobiście do Biura Centrum Organizacji Pozarządowych w Starym Koninie na ulicy 3 Maja lub wysłać pocztą. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to jest 5 grudnia, ustanowiony przez ONZ. My, no, ponieważ w tym roku wypada to w sobotę, więc przełożyliśmy na taki dzień roboczy, nazwijmy to dlatego stąd piątek, 4 grudnia, po południu Konińskie Centrum Kultury, mała scena przy ulicy Przemysłowej, tam odbędzie się gala. Będzie też obecność na pewno osób pana prezydenta, czy osób, które docenią jakby zaangażowanie wolontariuszy i też wspólna potem zabawa na pewno podczas tej uroczystości, więc chodzi o to też, żeby się poznać, zintegrować, porozmawiać o wspólnych pomysłach, może czasami, może gdzieś tam załączy nam się jakiś pomysł na wspólne działanie. Zapraszamy bardzo serdecznie do zgłaszania tych kandydatur i to, co ważne, to nie trzeba się bać jakby tutaj, no bo tam wiadomo, że trzeba opisać w pewien sposób tę działalność tej osoby. To może być wymienione od myślników, to nie musi być opis taki, są tam pytania też w formularzu takie pomocnicze, które ułatwią jak gdyby udzielenie też odpowiedzi, więc tutaj naprawdę zachęcamy, no i zapraszamy potem na galę 4 grudnia. Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest takim ciałem doradczym, nazwijmy to, przy prezydencie miasta Konina. Nasza rola to jest wyrażanie opinii, głosu środowiska organizacji pozarządowych tam, gdzie no, trzeba gdzieś zaopiniować, czy wystąpić z jakimś wnioskiem, no tak jakby chociażby w tym roku wystąpiliśmy do Rady Miasta Konina czy do pana prezydenta, a pan prezydent mam nadzieję, że uwzględnił w budżecie na rok 2027 zwiększenie środków na projekty, tak zwane małe granty oraz na regranting, ponieważ no, ustawa też o pożytku publicznym została zmieniona i zwiększona została pula środków w tym zakresie, więc wystąpiliśmy też o zwiększenie tych środków w budżecie miasta, żeby można było te większe pieniążki przyznawać organizacjom. Bo to są pieniądze na działania organizacji tu w naszym mieście dla naszych mieszkańców, które no, pozwalają rozwijać różne inicjatywy. A widać to chociażby po tym, co się dzieje w różnych dzielnicach miasta, wśród różnych grup, czy młodzieżowych, czy senioralnych. Naprawdę jest bardzo, bardzo wiele takich działań. Trudno, bo może rozmawiać z każdą organizacją. Będziemy starali się docierać do jak największej liczby. Mieliśmy już takie spotkanie zainicjowane w maju, gdzie zaprosiliśmy organizacje do współpracy i no, kilkanaście organizacji odpowiedziało na nasze zaproszenie i chcemy takie spotkania sieciujące no, przynajmniej dwa razy w roku organizować po to, żebyśmy właśnie lepiej się poznawali. To nie chodzi tylko o samą radę, ale też o to, żeby organizacje między sobą miały tę możliwość spotkania się, wymienienia doświadczeń, pokazania, co robią, a być może właśnie podjęcia wspólnych inicjatyw, bo im czasami jest nas więcej przy organizowaniu czegoś, tym jest no, łatwiej te działania realizować. Jeżeli będzie bardzo dużo wniosków, no to wtedy no, podział na więcej organizacji, mniej może środków jest dostaną, ale jak gdyby możemy się, spotykając się, możemy na przykład ustalić, że podejmiemy wspólnie jakieś działania, bo one jest podobne i możemy zrobić wspólne działanie dla członków kilku na przykład organizacji. Jest to możliwe, jeżeli te organizacje zechcą współdziałać albo też zapraszać się wzajemnie, bo to może być tak, że ktoś pomyśli, że my zrobimy jakiś piknik, bo mamy na to miejsce, warunki i tak dalej, a my was zaprosimy, nie wiem, na jakiś tam pokaz, bo mamy siedzibę jakąś, w której możemy czymś innym się pochwalić. Więc tutaj myślę, że możliwości poszukania jest bardzo dużo, bo ja wiem, że pieniądze są ważne, ale to też nie należy sprowadzać wszystkiego do pieniędzy. Stąd jest tak istotny chyba ta idea wolontariatu, nie? Że działają ludzie na rzecz innych i no, poszukajmy, może znajdziemy kogoś, kto zechce również się włączyć w działania różnych organizacji. Jestem chyba tego takim przykładem, bo działam nie tylko tu w Fundacji Otwarcie, ale też no, czynnie działam w PTTK od wielu lat i nie jest to w żaden sposób, mówię, konkurencyjne, wręcz tak jak mówię, może służyć wspólnemu działaniu, bo chociażby to PTTK organizuje różne wyjścia, spacerki, może zapraszać osoby z innych organizacji, tak? I znaleźć chętnych, którzy będą w tym uczestniczyć.
1: Zgłoszenia do konkursu na wolontariusza roku przyjmowane są do końca października, a najlepszych wolontariuszy poznamy podczas gali 4 grudnia. W powiecie konińskim od 20 lat działa lokalna grupa działania Stowarzyszenie Między Ludźmi i Jeziorami. Stowarzyszenie zajmuje się aktywizacją mieszkańców oraz pozyskiwaniem i rozdzielaniem unijnych dotacji na rozwój przedsiębiorczości, kultury i infrastruktury na podległych mu terenach wiejskich. Więcej na ten temat powie nam prezeska stowarzyszenia Maria Siwińska, a o to, jak wygląda współpraca z gminami, pytałam przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Biskupi Janusza Stewańskiego, wójta Wilczyna Grzegorza Skowrońskiego, burmistrza Kleczewa Mariusza Musiałowskiego i Arletę Szczepańską z Koła Gospodyń Wiejskich Kazimierzanka.
2: Pani prezes, dzisiaj wyjątkowa okazja, wyjątkowy jubileusz, 20 lat. To jest ogrom czasu, kiedy działacie tutaj na naszym regionie, w powiecie konińskim i bardzo prężnie go wspieracie.
3: Zgadza się. Działamy od 2006 roku. Dzisiaj właśnie mamy jubileusz 20-lecia. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, bowiem w stowarzyszeniu zmieniali się prezesi, zmieniali się dyrektorzy. W tym momencie mogę powiedzieć, że stowarzyszenie działa w sposób stabilny, prężny, wspomaga przedsiębiorców gminy i dlatego i mamy ten wspaniały jubileusz dzisiaj 20-lecia. Jeżeli chodzi o gminy, które wspieramy, to jest gmina Kleczew, Wilczyn, Ślesin, Kazimierz Biskupi i gmina Skulsk. Wcześniej jeszcze było u nas Ostrowite, niestety w 2015 roku odłączyło się od nas Ostrowite, dołączył się właśnie Ślesin. Wspieramy przede wszystkim przedsiębiorców, środki, które mogą pozyskać na działalność działalność gospodarczą, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także na rozwój działalności gospodarczej, jeżeli po prostu chcieliby zdywersyfikować swoją działalność, tak? I dopisać jakieś kolejne PKD, żeby się po prostu rozwijać. Oczywiście wspieramy również gminy.
2: Gminy w różnych obszarach, na przykład wspomagacie turystykę w tym regionie, ale też pomagacie, żeby zakładać własną firmę, czy też inną działalność.
3: Zgadza się, wspomagamy turystykę i wspomagamy osoby, beneficjentów, którzy chcą założyć własną firmę.
2: Czego Wam życzycie z okazji jubileuszu?
3: Żeby kolejna perspektywa rozpoczęła się tak, jak ta, która się powoli kończy. No i żebyśmy w dalszym ciągu mogli pomagać naszym beneficjentom, gminom i wzajemnie się wspierać.
2: Panie Przewodniczący, dzisiaj spotykamy się z okazji jubileuszu lokalnej grupy działania. W jaki sposób odczuwacie Wy z perspektywy właśnie gminy tą współpracę?
4: Dokładnie tak jak Pani zauważyła, dwie dekady działalności Stowarzyszenia między Ludźmi i Jeziorami. Naprawdę piękny jubileusz. Ogromnie jako społeczeństwo doceniamy i zauważamy działalność tego stowarzyszenia. Jesteśmy dumni, że jako gmina należymy do tego stowarzyszenia i możemy wspólnie tutaj z stowarzyszeniem współtworzyć wiele wspaniałych rzeczy, które są zauważalne na terenie naszej gminy i gmin ościennych. Jesteśmy po prostu bardzo dumni z tego powodu.
2: Czego by Pan życzył przy okazji tego jubileum?
4: Życzyłbym wielu, wielu sukcesów na następne dekady, że tak powiem, żeby działalność stowarzyszenia stała się taką inspiracją też do działania innych osób, innych stowarzyszeń i przede wszystkim dla tych osób, które tak prężnie działają w stowarzyszeniu, satysfakcji z tego, co robią, bo robią rzeczy wielkie, wspaniałe i bardzo potrzebne nam, jako mieszkańcom i tu całej wspólnotom lokalnym z terenu naszej gminy, gmin ościennych, z terenu całego powiatu. Także tego im życzę.
5: Współpracę uważamy za wzorową, wręcz bardzo wzorową, ponieważ pozyskujemy dużo środków, jest ogólne zrozumienie. Te wszystkie samorządy, które jesteśmy, mamy wspólny cel, wspólną strategię. Wspólnie, mimo że moja gmina jest mniejsza, gmina Wilczyna, na przykład gmina Ślesin jest większą, ze środkami dzielimy się równo, wszyscy jednakowo. Czyli to jest tworzymy jedną wielką rodzinę. Pani dyrektor, pani prezes, cały zespół LGD-u, panie pracujące, doskonałe.
2: A w jakich obszarach ta współpraca jest taka najbardziej dynamicznie rozwijająca się?
5: To my rozmawiamy, jeżeli robimy, planujemy środki i wydatkowanie, to zawsze robimy spotkanie z panią dyrektor, z panią prezes. Głównie nastawiamy się na turystykę, bo wszystkie nasze te gminy, które jesteśmy, jak sama nazwa, między ludźmi i jeziorami, staramy się zadbać o otoczenie, o naszą turystykę, ale również i o przedsiębiorców, którzy próbują jakiekolwiek środki pozyskać z LGD-u. Jesteśmy bardzo im przychylni.
2: To wygląda w ten sposób, że pomysły płyną od Was, czy też ze strony lokalnej grupy działania zawsze odnośnie tego wsparcia, czy gdzieś tam po środku się spotykacie?
5: I tak po środku, chociaż większość właśnie to jest to, że pracownicy lokalnej grupy działania mają bardzo dużo pomysłów. Pani dyrektor, pani prezes zawsze mówią, a może to by było fajne, może to by było fajne. No i tak nasuwa nam, co mamy robić. I potem my to modyfikujemy, dogadujemy się, jest fajnie.
2: Panie burmistrzu, jubileusz 20-lecia lokalnej grupy działania. Jak pan ze swojej perspektywy ocenia tę współpracę?
6: Trudno wyobrazić sobie lepszą. Ja nie chcę słodzić, dlatego że dzisiaj mamy tak dostojny jubileusz, natomiast wiem też, jak wygląda to w innych lokalnych grupach działania. Mam przyjemność rozmawiania z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast innych regionów polskich i wiem, jak wiele zamieszania potrafi być w trakcie organizacji różnego rodzaju wydarzeń albo inicjatyw czy inwestycji, które są finansowane za pośrednictwem LGD-u. U nas, ja myślę, że tak naprawdę dzięki pani prezes i dzięki takiemu normalnemu podejściu jest spokój. Tutaj nie ma żadnej zawiści, żadnej rywalizacji między samorządami. Reguły są ustalone od pewno 20 lat, mnie tu jeszcze nie było. I wszyscy doskonale wiedzą, czego się spodziewać, dlatego jestem spokojny, jeżeli słyszę, że inwestycja ma być finansowana za pośrednictwem LGD-u, to ja śpię spokojnie. Wiem, że pani prezes zrobi tak, żeby każdy był zadowolony. U nas jest bardzo prosta zasada. Wszyscy otrzymują jednakową pulę środków i dlatego nie ma też tych żadnych kłótni. A jeżeli faktycznie samorządy w ramach jednego LGD-u mogą ze sobą rywalizować, no to później może rodzić jakieś nieprzyjemności. U nas nie wiem, czy od 20 lat. Ja jestem tutaj od prawie 8, więc potwierdzam, jest perfekcyjnie.
2: Miałam okazję, żeby porozmawiać z wójtami gmin, które są zaprzyjaźnione, że tak powiem, są w partnerstwie z lokalną grupą działania. Ale proszę powiedzieć z perspektywy koła gospodyń wiejskich, jak wygląda ta współpraca? Czy wy możecie liczyć na pomoc, wsparcie ze strony właśnie tego stowarzyszenia?
7: Jeżeli chodzi o stowarzyszenie i wsparcie dla kół gospodyń, to jest bardzo duże, szerokie. Nigdy nie miałyśmy problemu, jeżeli chodzi o jakąś tam pomoc czy wsparcie. Zresztą my też oddajemy w jakiś sposób tą pomoc. Nie chodzi tylko o finansową, ale nawet taką, nie wiem, jakiekolwiek gadżety, zaproszenia na jakieś szkolenia, bo przecież robią na przykład ostatnio był taki zjazd kół gospodyń. Też była fajna impreza, było wszystko tłumaczone. Kwestie na przykład finansowania kół i tak dalej, ale my tak samo jako koła gospodyń tak samo oddajemy to w jakiejś formie nawet takiej pomocy, czy pisania jakichś książeczek, nie książeczek, pomocy, czy takiego ogólnie wsparcia, tak? Jeżeli dziewczyny tam nas o coś poproszą, to zawsze chętnie oddajemy tą, ta współpraca jest powiedzmy obustronna, na takiej zasadzie, czy jeżeli są jakieś dożynki powiatowe, dziewczyny nas poproszą, żebyśmy jechały, żadnego problemu, więc tutaj współpracę mamy na naprawdę bardzo bardzo dobrym poziomie i chyba się ta współpraca nam układa, ale to też mi się wydaje otwartość i tutaj dyrektora biura Marty i dziewczyn, które pracują, no i nasza otwartość też wobec dziewczyn.
2: Czyli co, liczycie, że ta współpraca będzie się układała dalej przez kolejne co najmniej 20 lat?
7: Tak, tutaj akurat nie widzę żadnego problemu, żeby ta nasza współpraca się układała, bo zawsze jest jakiś tam jakaś rzecz do zrobienia, możemy pojechać, gdzieś zobaczyć, mamy wyjazdy studyjne fajne, też z takimi warsztatami, nie warsztatami, więc tutaj jest bardzo duże, no takie nasze zaangażowanie tak samo i tak samo dziewczyn zaangażowanie.
1: Jeśli chcielibyście skorzystać ze wsparcia LGD, to szczegóły znajdziecie na stronie Stowarzyszenia Między Ludźmi i Jeziorami.

robić cash, płynie wzdłuż wrzesz. Cicha woda, brzegier wie, cicha woda wie. Brzegier, gdy trzeba robić cash, płynie wzdłuż wrzesz.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.